Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Po długim weekendzie i czasie odpoczynku czas wrócić na normalne obroty. Jak zwykle na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy magazyn reporterów, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. Jak już mówiliśmy na naszej antenie, maj to miesiąc matur. W całej Polsce po długim weekendzie tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminów dojrzałości. Na początek czekał ich język polski na poziomie podstawowym. Tak było również w Słupeckim Liceum Ogólnokształcącym imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. O tym, ilu tegorocznych abiturientów przystąpiło do matury w ogólniaku i jak w praktyce wyglądają procedury, których należy dopilnować w związku z egzaminem, opowiedziała nam dyrektorka Słupeckiego LO Urszula Radosiewicz. Posłuchajmy naszej rozmowy. Proszę powiedzieć, pani dyrektor, jak to wygląda w Słupeckim ogólniaku z tegorocznymi maturami? Ilu tych uczniów przystępuje do egzaminu dojrzałości w tym roku?
2: W tym roku do egzaminu maturalnego przystępuje 130 absolwentów klas czwartych i 19 osób z lat ubiegłych. Wszyscy absolwenci i muszą zdać na poziomie podstawowym język polski, matematykę i język obcy. W tym roku 128 uczniów, absolwentów zdaje na maturze język angielski na poziomie podstawowym. Dwójka wybrała język niemiecki. Do części obowiązkowej egzaminu należą również egzaminy ustne z języka polskiego, matematyki i języka obcego. I tu również przystępują wszyscy uczniowie z języka angielskiego 128, z języka niemieckiego 2, no i z języka polskiego 130 absolwentów.
1: Tak wyglądają te obowiązkowe przedmioty, a proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te dodatkowe przedmioty, jakie tutaj są najczęściej wybierane przez maturzystów?
2: Tutaj preferencje wynikają głównie z tego, jakie przedmioty uczniowie realizowali na poziomie rozszerzonym. Wszyscy nasi absolwenci realizowali język angielski i tutaj zdaje na poziomie rozszerzonym aż 104 osoby. 2,5 klasy realizowały również biologię na poziomie rozszerzonym. Tutaj jest 66 uczniów, absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu. Następne przedmioty to język polski 48 osób, geografia 42, matematyka 39, ale mamy również takie przedmioty jak historia sztuki, jedna osoba zdaje, wiedza o społeczeństwie, tutaj też jedna osoba, pomimo że te przedmioty nie były realizowane na poziomie rozszerzonym, to uczniowie je wybrali, i informatyka, dwie osoby. Też nie realizujące przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale mogą wybrać ten przedmiot jako przedmiot maturalny.
1: Egzamin dojrzałości to także dosyć rygorystyczne procedury. Proszę opowiedzieć pokrótce, jak to tutaj wszystko wygląda.
2: Przygotowania do egzaminu maturalnego tak naprawdę zaczynają się w pierwszej klasie, jeśli chodzi o realizację podstawy programowej. Ale do matury stricte to już w zasadzie w lutym, kiedy uczniowie składają deklarację maturalną. Do 7 lutego w tym roku mieli czas na złożenie deklaracji maturalnej, wybierają przedmioty, no i później zaczyna się przygotowanie, podział uczniów na salę, przydzielanie członków zespołów nadzorujących, ale również zespołów egzaminacyjnych na egzaminy ustne. No, matura jest dość dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla zespołów nadzorujących. Taki egzamin jak na przykład język polski, który trwa 240 minut i to jest egzamin, na którym zespół nadzorujący musi siedzieć, pilnować i tak naprawdę cały czas być po pierwsze czujnym, po drugie no nic nie robić, tylko patrzeć, co się dzieje na sali, czy uczniowie nie próbują niesamodzielnie pracować, czy na przykład któryś nie wykazuje jakiś... Mogę jeszcze raz?
3: Tak.
2: Dobra. Bo chodzi mi o to, że po prostu muszą też czuwać nad bezpieczeństwem i nad tym, czy ktoś nie zasłania. Dobrze. No, podczas egzaminu zespoły nadzorujące muszą pilnować przestrzegania regulaminu matury, ale muszą również czuwać nad bezpieczeństwem uczniów, bo jest to na pewno dla nich wielki stres i może zdarzyć się zasłabnięcie. Mamy też uczniów, którzy mają choroby przewlekłe i też trzeba dbać o to, żeby bezpiecznie przez ten egzamin przeszli.
1: Przed rozpoczęciem samego egzaminu te procedury, o których tutaj wspomniałem, dotyczą przechowywania tych arkuszy maturalnych, także przed godziną 9 w ogóle nie można ich otworzyć, zgadza się?
2: Tak, o godzinie 7 otrzymaliśmy arkusze, o 7 45. Przeliczyłyśmy z panią wicedyrektor, czy zgadza się ilość arkuszy. Wszystko jest w porządku i zostały one zamknięte w sejfie. O godzinie 8.50 przyjdą członkowie z wszystkich sal egzaminacyjnych wraz ze zdającymi i będziemy jeszcze raz sprawdzać kompletność i nienaruszalność zestawów egzaminacyjnych. Do tego czasu nie wolno otworzyć kopert, w których są arkusze. Należy je przeliczyć, co jest dość uciążliwe, bo w zamkniętych kopertach dość trudno się liczy, ale przeliczyłyśmy, wszystko się zgadza. No i czekamy na godzinę 8.50 na otwarcie kopert, przeliczenie arkuszy jeszcze raz. No i na start o 9.
1: Czego życzyłaby pani tak na koniec maturzystom, którzy rozpoczynają te egzaminy dojrzałości?
2: Wszystkim maturzystom życzę tego, żeby tematy, które się na dzisiejszym egzaminie pojawią, były tymi tematami trafionymi, żeby takiej lekkości pióra, żeby napisali to, co w tym egzaminie powinno być zawarte, bez błędów merytorycznych, bo one dyskwalifikują na egzaminie. No i na wszystkich egzaminach życzę tego, żeby polecenia były zrozumiałe, zadania były łatwe i żeby wszystko tak pięknie poszło, żeby w lipcu nie tylko absolwenci mojej szkoły, ale wszyscy maturzyści byli usatysfakcjonowani z wyniku, żeby napisali na tę maturę na takim poziomie, na jaki ich satysfakcjonuje.
1: Mówiła dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Urszula Radosiewicz. A teraz oddajmy głos maturzystom ze słupeckiego ogólniaka, którzy po wyjściu z pisemnego egzaminu z języka polskiego podzielili się z nami swoimi wrażeniami.
3: Parę zadań, tam jakaś lalka, coś, tutaj rok 1984 też tam pod koniec. No rozprawka, tam tematy takie też w porządku do napisania, wszystko dało radę jakoś tam, jakoś poszło.
1: A co było takim największym wyzwaniem?
4: No dla mnie chyba rozprawka, nie? No bo to jest jednak najbardziej punktowane zadanie i też no, nie jestem najlepszy w te rozprawki, ale no, wydaje mi się, że wyszło całkiem okej.
1: Jutro chyba trochę większe wyzwanie, czyli ta matma, zgadza się?
3: Dla mnie osobiście to nie jest chyba jakieś większe wyzwanie, największy problem to był ten polski właśnie. Mhm. Zresztą już myślę, że z górki teraz.
1: Okej. Okay. No i potem obowiązkowy język obcy, co zdajecie, jeśli można zapytać?
3: Angielski.
4: Angielski też.
3: Tak? Ja również angielski.
1: Tak. Angielski i ten egzamin to chyba formalność, co?
5: Raczej tak, myślę, że właśnie najlepszy wynik będzie z angielskiego.
1: Chciałem was zapytać, dziewczyny, jak tam wrażenia po dzisiejszej maturze z języka polskiego?
6: No jest okej, na początek jak przeczytałam te tematy rozprawki, to mówię, kurde, pustkę miałam w głowie, ale no potem coś tam wymyśliłam i no i chyba jest okej. No zobaczymy, będziemy czekać do lipca na wyniki.
1: Okej, a jakie to były tematy, jeśli można dopytać?
6: Pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka i na jego rzeczywistość, a drugi, już nawet nie pamiętam, ktoś pisał drugi?
7: Kiedy dla człowieka jest ważne to, co inni jakby o tobie myślą.
1: A tutaj jak twoje wrażenia po tym egzaminie?
7: No ogólnie pierwsza część w miarę okej, ale właśnie tematy wypracowań były dosyć ciężkie.
1: Matematyka jutro. W

0: Zobaczymy.
1: Jakie lektury pojawiły się w tym roku?
2: Z lektur był Inny Świat, Lalka, nie pamiętam sobie więcej.
1: A jak oceniacie poziom tej matury? To było łatwe stosunkowo, czy jednak było to jakieś wyzwanie?
3: Według mnie była prostsza niż próbna matura, którą mieliśmy w marcu. Była mniej więcej na poziomie jednej próbnej, którą zrobili nam w szkole kiedyś. To był chyba ten czerwcowy arkusz z poprzedniego roku. No to mniej więcej na tym poziomie była ta matura.
1: Okej, język polski za wami. Jutro matma, czyli chyba trochę trudniejsze wyzwanie, zgadza się?
2: Jak najbardziej się zgadza.
1: I potem angielski, czyli ten obowiązkowy język obcy. Tu chyba formalność raczej, zgadza się?
0: No tak, dokładnie, formalność.
2: Angielski prosty akurat, bynajmniej dla mnie.
3: Tak, no podstawowy angielski to jest zwyczajna formalność w takiej sytuacji.
1: Macie wybrane jakieś dodatkowe przedmioty?
3: Ja osobiście piszę 3 rozszerzenia z polskiego, historii i z angielskiego. Angielski jest od razu w czwartek w tym tygodniu, więc można powiedzieć, że od razu po podstawie no, piszemy to rozszerzenie. No i mamy jeszcze wszyscy obowiązkowe 2 ustne egzaminy.
2: No ja tak samo jak kolega akurat.
0: Ja dodatkowo biologię rozszerzoną piszę.
1: To byli tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Miejskiego Domu Kultury. Już 13 maja czeka nas wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich fanów filmowej klasyki. Na ekranie słupeckiego kina będzie można obejrzeć kultowy film Top Gun. O szczegółach mówi dyrektorka Miejskiego Domu Kultury, Honorata Łysiak.
4: Zaplanowaliśmy tak naprawdę obchodzenie 40. urodzin tego kinowego hitu. Film z 1986 roku, legendarny Top Gun, po którego premierze wszystkie polskie i nie tylko polskie, bo również światowe nastolatki rozkochane były w Tomie Cruise'ie. W tym roku obchodzi swoje 40-lecie i w związku z tym kino Sokolnia w Słupcy, wychodząc naprzeciw, chcąc powspominać, włączyć się w te obchody tych światowych urodzin, ale rzeczywiście powrócić do legendarnego sztandarowego, wielkiego hitu sprzed lat, postanowiło włączyć się w organizację owych urodzin. Stąd też w naszym kinie, na naszym dużym ekranie Top Gun Day, to 13 maja, kiedy widzowie będą mogli powrócić do tamtych lat, do tamtej epoki, do tamtych bohaterów filmowych i jednego popołudnia obejrzeć zarówno legendarny Top Gun, ale również Top Gun Maverick, a więc rzeczywiście pełna aż dwuelementowa seria, ale jakże legendarna. Jeżeli ktoś nie będzie mógł towarzyszyć nam 13 maja, to oczywiście może odwiedzić nas 16 maja i wtedy mamy jedynie pierwszą część, a więc Top Gun, a następnego dnia wyświetlać będziemy Top Gun Maverick. Myślę, że to jest gratka szczególnie właśnie dla pokolenia 50-60-latków, dlatego że właśnie to pokolenie tak naprawdę, jeżeli chodzi o żeńską część, wzdychało do ekranu, jeżeli chodzi o męską część widowni, zafascynowanych było lotnictwem i tym, co dzieje się na niebie. Obsada kinowa też mówi sama za siebie i jestem przekonana, że będzie to przyjemne wspomnienie tego, co przed laty dane nam było oglądać. My mamy pełną świadomość, że te wszystkie filmy dostępne są na wszelkiego rodzaju platformach streamingowych, jednak duży ekran znakomicie przeniesie nas w to prawdziwe, legendarne kino i liczymy tutaj, że nasze sale będą w tych dniach rzeczywiście pełne. Być może jest tak, do czego zachęcamy, aby właśnie 50-60-latkowie, dla których wtedy był to hit kinowy, aby teraz przyprowadzili młodsze pokolenie i również dali upust tym emocjom, które towarzyszyły nam przed laty, kiedy po raz pierwszy oglądaliśmy ten film, więc jestem przekonana, że może być to fajny powrót do przeszłości i do młodości.
1: Czyli tak jak pani mówiła, dla starszego pokolenia taka sentymentalna podróż w czasie, a dla tych młodych okazja, żeby zobaczyć klasykę światowego kina, bo tak można mówić o tym legendarnym filmie Top Gun.
4: Oczywiście, że tak, tym bardziej, że młode pokolenie w tej chwili jak gdyby obraca się w troszeczkę innych realiach kinowych, to też jest to znakomita dla nich pewnie już lekcja historii. Niemniej jednak te klasyki filmowe są tymi pozycjami, które uważamy, że każdy powinien przynajmniej raz w życiu obejrzeć, i to właśnie na dużym ekranie. I temu ma służyć właśnie Top Gun Day, który organizujemy w kinie Sokolnia w Słupcy, do którego już teraz zapraszam.

0: Mamy oczywiście bilety do nabycia w kasie kina, na platformie Bilety 24, a więc jesteśmy tak naprawdę dostępni na wyciągnięcie ręki dla każdego, kto będzie miał ochotę spędzić z nami to popołudnie i ten wieczór. Także przypomnę, 13 maja rezerwujemy sobie troszeczkę więcej czasu i oglądamy jak gdyby całą serię, a więc Top Gun i Top Gun Maverick. Natomiast 16-17 maja to odpowiednio pojedynczo wyświetlane te filmy na naszym dużym ekranie, na który już dziś serdecznie Państwa zapraszam.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
3: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczny wycisk. Wycinanie, formowanie elementów.
1: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
4: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje między innymi układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
3: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
1: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
3: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego i w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
1: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
3: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
3: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy. No bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali. No i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
1: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
3: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D, ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
1: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
3: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
1: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
3: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości Mopsu. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
1: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
3: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
1: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
3: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę, obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa. Albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
1: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
3: Tak, są na szczęście, są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
1: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
3: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy. Budynki, których już nie ma.
1: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
3: Nieprędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
1: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
3: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
1: Mówił autor makiety Słupcy, Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy magazyn reporterów, a przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie podsumowanie majówki na drogach powiatu słupeckiego.
5: Było dość spokojnie, bo przez pierwsze 3 dni maja doszło do 1 wypadku drogowego i 3 kolizji. Policjanci zatrzymali tylko 1 nietrzeźwego kierowcę, ale myślę, że ten jeden nietrzeźwy też mógł sobie tą dalszą jazdę podarować.
1: Oraz o rozpoczętych zapisach dobiegł strzałkowo dobry kierunek.
6: Ruszyły już zapisy do biegu głównego na 10 km. Mamy już zarejestrowanych niespełna 100 uczestników. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, koszulki okolicznościowe dla pierwszej setki, która zapisze się właśnie na ten rajd, także warto się pospieszyć.
1: Zaczynamy od wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy. Za nami majówka, która na drogach naszego powiatu upłynęła stosunkowo spokojnie. Tradycyjnie po zakończeniu długiego weekendu, w poniedziałek 4 maja, policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Niestety w gronie skontrolowanych kierowców znalazło się kilku takich, którzy z trzeźwością nie mieli za wiele wspólnego. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
5: Oceniając od strony policyjnej mogę powiedzieć, że było dość spokojnie, bo przez pierwsze 3 dni maja doszło do 1 wypadku drogowego i 3 kolizji. Policjanci zatrzymali tylko 1 nietrzeźwego kierowcę, ale myślę, że ten jeden nietrzeźwy też mógł sobie tą dalszą jazdę podarować. I zacznijmy właśnie od niego, bo 1 maja w Słupcy został zatrzymany przez naszych policjantów. Wykonane badanie wykazało, że miał, i to teraz uwaga, ponad 2,6 promila alkoholu w swoim organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że ten mężczyzna nie posiada bezterminowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dlatego też kierowcę policjanci przewieźli do izby zatrzymań, a dzień później w trybie przyspieszonym trafił po prostu przed oblicze sądu. Teraz o tym, jaki będzie dla niego wyrok, właśnie dowie się już z samego sądu. No nie ukrywam, że będzie to na pewno drastyczny dla niego wyrok, bo nie dość, że w stanie dużej nietrzeźwości, to dodatkowo jeszcze złamał sądowy zakaz. Tego samego dnia, czyli 1 maja w Powidzu na promenadzie doszło do nietypowej dość kolizji, dlatego o niej mówię, bo kierujący hulajnogą młody mężczyzna w czasie wykonywania takiego manewru omijania rowerów uderzył w jeden z rowerów, który właśnie wymijał. Niestety tak nieszczęśliwie, że uderzył w rowerzystę. Obok tego rowerzysty jechał jeszcze jeden rower i jeszcze jeden następny. I tak można powiedzieć, że to się posypało troszeczkę jak klocki. Niestety ucierpiała najwięcej osoba, która na końcu na nią się te rowery przewróciły. Na szczęście nie były to żadne poważne obrażenia, a okoliczności tego drogowego, można powiedzieć, tej drogowej kolizji będą wyjaśniali bardzo dokładnie policjanci z posterunku policji w Powidzu. Na miejscu tam sporządzono właśnie dokumentację w celu przeprowadzenia postępowania o wykroczenie. Tutaj się cieszymy, że nie doszło do jakichś obrażeń dużych. Natomiast niemniej jednak będziemy tej sprawie się przyglądali, bo tak jak już zaznaczałam, pan, który kierował hulajnogą, nie dość, że wykonał ten manewr nieprawidłowo, ale okazało się, że również miał promile w swoim organizmie. Może ktoś powie, że niewiele, ale to wystarczyło, żeby odpowiedzieć za wykroczenie. Dokładnie 0,21 promila w organizmie, co ewidentnie wskazywałoby na to, że na tego jednoślada nie powinien w ogóle wsiadać i nim kierować. Do wypadku drogowego, o którym wspomniałam na początku, doszło 3 maja, czyli już na zakończenie majówki w Lądzie, w gminie Lądek. Tam zderzyło się auto osobowe z motocyklem. Pierwsze ustalenia policjantów wskazują, że błąd mógł popełnić kierowca Mercedesa, który wykonał nieprawidłowo manewr wyprzedzania motocykla. Motocyklista wcześniej sygnował skręt w lewo i samochód osobowy wjechał w tył tego jednośladu. Niestety motocyklista trafił do szpitala z podejrzeniem złamań i kierowcy samochodu, dlatego też zatrzymano prawo jazdy za stworzenie zagrożenia na drodze. Natomiast całość postępowania będzie też wyjaśniana przez policjantów z posterunku policji w Zagórowie.
1: 4 maja, czyli ten poniedziałek po majówce, to tradycyjne działania trzeźwość. Policjanci sprawdzają stan trzeźwości kierujących i jak tutaj, jak te działania wyglądały, czy ujawniono kierowców pod wpływem, jak to wygląda?
5: Tak, 4 maja policjanci ruchu drogowego, tym razem również wspomagani przez policjantów z posterunków policji, w całym powiecie prowadzili takie działania prewencyjno-kontrolne. Przebadano niemal 1000 kierowców i tutaj muszę powiedzieć, że niestety, bo często mam taką dobrą informację, że tych kierowców nie ujawniamy podczas takich działań, ale tym razem niestety 4 z nich zdecydowało się na tak zwaną jazdę na podwójnym gazie. 2 z nich odpowie za popełnienie wykroczenia, czyli ten wynik alkoholu w organizmie był dużo mniejszy, ale 2 odpowie za popełnienie przestępstwa. Ja tylko tutaj dodam na marginesie, że każdy, kto popełnia takie przestępstwo, może się liczyć z bardzo dotkliwą karą, bo jest to kara do 3 lat pozbawienia wolności, nie mówiąc już o bardzo wysokich grzywnach i świadczeniach pieniężnych, a najbardziej dotkliwe dla wszystkich pewnie będzie utrata prawa jazdy na kilka lat. Dlatego też warto się zastanowić, czy po takim długim weekendzie, jeżeli nie jesteśmy pewni co do swojego stanu psychofizycznego, a spożywaliśmy alkohol, jednak podarować sobie tą jazdę. Bo w naszym powiecie tym razem policjanci ruchu drogowego w samej Słupcy zatrzymali 3 kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę po alkoholu. Najpierw zatrzymano kobietę, która kierowała Volkswagenem i u niej ta zawartość alkoholu w organizmie wyniosła około 0,6 promila. Następny nietrzeźwy kierowca, czyli ten, o którym mówimy, że będzie też odpowiadał za popełnienie przestępstwa, został zatrzymany z wynikiem 0,7 promila, a 3 zatrzymanych miał 0,44 promila i on będzie odpowiadał za popełnienie wykroczenia. Odpowiedzialność prawną będzie musiał ponieść kierowca, 4 kierowca zatrzymany w dniu dzisiejszym przez naszych policjantów, tym razem funkcjonariuszy z posterunku policji w Strzałkowie. W Wólce kierował Volkswagenem Golfem i zawartość alkoholu w jego organizmie oscylowała w granicach 0,48 promila. I tak jak już zaznaczyłam, najbardziej dotkliwe myślę, że dla wszystkich będzie zatrzymanie prawa jazdy. Nie wyobrażam sobie osobiście nie mieć teraz prawa jazdy w obecnych warunkach naszych, gdzie to prawo jazdy jest potrzebne, żeby dojechać do pracy. Niestety ani właśnie ta możliwość, ani nieuchronność kary, bo to są dosyć dotkliwe kary, no nie wpływa tak na kierowców, żeby pomyśleli o tym, zanim wsiądą, zanim sprawdzą swoją trzeźwość, bo jest taka możliwość. Można kogoś poprosić, żeby podjechać tutaj do nas, do Słupcy na komendę, ale wiem, że na wielu stacjach paliw też są alkomaty, i tą trzeźwość radziłabym zawsze sprawdzić, bo możemy się czuć całkiem nieźle. Oczywiście będziemy wyspani, wypijemy kawę, jak to często kierowcy mówią, i czują się, że już mogą dalej jechać. Niestety zawartość alkoholu w organizmie wskazuje na to, że nie zawsze.
1: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Podczas długiego weekendu majowego zorganizowano tam m.in. rajd rowerowy. O szczegółach majówki opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Za nami majówka w Strzałkowie. Ta majówka to przede wszystkim rajd rowerowy. Chciałbym pana poprosić o krótkie podsumowanie tego rajdu, jakim on się cieszył zainteresowaniem i jak to wszystko wyglądało w praktyce.
6: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Melo Radia, prosto ze Strzałkowa, garść doniesień naszych newsów związanych z majowym świętowaniem. Świętowaliśmy bardzo aktywnie, były turnieje sportowe i tak jak pan wspominał, rajd rowerowy, który Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował wspólnie z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 222 rowerzystów, którzy to poruszali się na trasie dość zróżnicowanej, jeżeli chodzi o trudności, to wyruszyliśmy ze Strzałkowa przez Wólkę, później kierowaliśmy się w stronę lasu Paruszewo, Skarboszewo, Bielawy i Strzałkowo. Trasa rajdu wiodła sprzed Ludowego Banku Spółdzielczego, natomiast meta zlokalizowana była w parku w Strzałkowie. Znakomicie podczas organizacji tego rajdu pomogli nam, jak zwykle, druhowie z OSP Krępkowo oraz panowie policjanci z posterunku policji w Strzałkowie. Mieliśmy podczas tego rajdu przygotowane koszulki, specjalne okolicznościowe rajdowe, lampki rowerowe i grochówkę. Podczas pikniku zbieraliśmy też pieniądze na rzecz Magdy Rzeźnickiej. Jeżeli chodzi o turnieje, które były rozgrywane i 1 i 2 maja, głównie skoncentrowaliśmy się tym razem na piłce plażowej. Mieliśmy także ogromne zainteresowanie uczestników, którzy rozgrywali pasjonujące mecze, często dopingowani oczywiście przez rodziców czy kolegów. Sam 3 maja to po mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętej Doroty złożyliśmy kwiaty przy pomniku powstańców wielkopolskich i pomordowanych w walkach o wolną Polskę. Całość obchodów natomiast zakończył w naszej gminie 31. już Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. W Gokisie wystąpili między innymi młodzi ludzie przygotowani przez kapelmistrza orkiestry OSP Macieja Marciniaka oraz nasz chór kantata pod dyrekcją Mirosława Grzanki. To piękne uroczystości. Cieszymy się, że towarzyszyła im cudowna pogoda, tak więc dzięki temu wszyscy mieli okazję spokojnie chillować, spokojnie obchodzić te święta tak jak chcieli. Niektórzy aktywnie, sportowo, niektórzy uroczyście, a jeszcze niektórzy oczywiście na działeczkach.
1: Nasz rozmówca zdradził również, że w internecie rozpoczęły się zapisy do tegorocznej edycji biegu Strzałkowo Dobry Kierunek.
6: Dla aktywnych już zaczynamy przygotowania do naszego dnia, a właściwie dni Strzałkowa, które to będą miały miejsce w ostatni weekend czerwca. Ruszyły już zapisy do biegu głównego na 10 km. Mamy już zarejestrowanych niespełna 100 uczestników. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, koszulki okolicznościowe dla pierwszej setki, która zapisze się właśnie na ten rajd, także warto się pospieszyć. Warto w tych biegach uczestniczyć. W tej chwili zapisy to koszt 70 zł, w późniejszym czasie będzie 80 zł, natomiast w dniu zawodów 100 zł. Warto wystartować w biegu głównym, warto, jeżeli ktoś ma takie hobby, uczestniczyć w sportowej rywalizacji w kategorii Nordic Walking. Jeżeli chodzi o opłaty, to są one zniesione dla mieszkańców gminy Strzałkowo, ta opłata wynosi 0 zł.
1: Proszę powiedzieć, jak tutaj ta trasa tego biegu na dystansie 10 km przebiega?
6: No będzie szczególna atrakcja, ponieważ już na pewno na koniec czerwca będziemy mieli oddaną bieżnię, tak więc właśnie start przewidziany jest na tej nowiutkiej bieżni. Będzie moc atrakcji, zapowiadają się te biegi w tym roku szczególnie atrakcyjnie. To będzie taki miejski maraton, przebiegać będzie po drogach naszego, po ulicach naszego, naszej miejscowości, tak więc miejscowi strzałkowianie będą dopingowali, będą częstowali na pewno biegaczy chłodną wodą. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, tak więc szczególnie warto rejestrować się i warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ tak jak mówiłem, koszulki znikają bardzo, bardzo szybko.
1: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
7: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy więc z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
7: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
7: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
8: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
1: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
7: Prywatnie, jak każdy w klubie, mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
8: Dokładnie tak, jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
1: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
7: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa. Zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze nie tylko z urzędem miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami dobrze współkorelować i oby tak dalej.
8: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
7: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupackiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
1: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
7: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje, organizacje jak stowarzyszenia, może szkoda, może nie wiem jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
1: Okej, okay, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
8: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
1: którzy jeżdżą bezpiecznie.
8: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
1: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
7: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Vacanzee do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak mnie od strzała się pojawia, że 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze są, więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
1: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
8: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
1: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
7: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobą reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
1: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Halo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha.

0: słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: W kalendarzu miesiąc maj maturzyści podchodzą do kolejnych egzaminów maturalnych, a na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Jak zawsze wita się z Państwem serdecznie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z trenerem UKS Haggard Strzałkowo o zakończonym sezonie na parkietach drugiej ligi piłki ręcznej.
2: To jest najlepszy wynik w naszej historii. Cieszymy się z tego, aczkolwiek no zawsze chce się być pierwszym, także jesteśmy zadowoleni, ale gdzieś tam jest jakaś nuta może niedosytu.
1: Oraz zaproszenie na Tydzień Bibliotek w Słupcy.
3: Szczególny dzień dla nas, 14 maja, bo to wyjątkowa data. Świętować wtedy będziemy 80-lecie naszej biblioteki. Spotkamy się z zaproszonymi gośćmi.
1: A naszą dzisiejszą audycję zaczynamy w sportowym klimacie z piłką ręczną w roli głównej. Dokładnie 17 lat temu sporo powodów do radości dostarczyli nam reprezentanci Polski w tej dyscyplinie, a legendarny rzut Artura Siódmiaka w meczu z Norwegią i brązowy medal Mistrzostw Świata na stałe zapisał się na kartach historii polskiego sportu. Na kartach historii sportu w naszym regionie, w tym lokalnym wydaniu, zapisali się również szczypiogniści drugoligowego UKS Haggard Strzałkowo. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce w rozgrywkach ligowych i jest szansa, że w przyszłym sezonie będziemy mogli emocjonować się w Strzałkowie rozgrywkami na poziomie pierwszej ligi. Nie jest to jednak do końca pewne, a wszystko ma wyjaśnić się w najbliższym czasie. Nasz rozmówca, trener Maciej Leżała, podsumował zakończone niedawno rozgrywki i odniósł się również do przyszłości piłki ręcznej w Strzałkowie. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Za nami sezon rozgrywek drugiej ligi piłki ręcznej mężczyzn. UKS Haggard Strzałkowo zakończył te rozgrywki na drugim miejscu. To dobry wynik pana zdaniem?
2: No to jest najlepszy wynik w naszej historii. Cieszymy się z tego, aczkolwiek no zawsze chce się być pierwszym, także jesteśmy zadowoleni, ale gdzieś tam jest jakaś nuta może niedosytu.
1: Najlepszy mecz w wykonaniu zespołu pana zdaniem w tym zakończonym sezonie?
2: No może tutaj tak na gorąco ciężko wymienić, przypomnieć sobie te mecze z pierwszej rundy, ale no w pierwszej rundzie też były dobre mecze. Otwarcie w Dzierżoniowie, ciężki mecz, bo to był ze Spadkowiczem, także ten mecz bym zaliczył, no i ostatni na pewno we Wrocławiu ze Śląskiem, to był bardzo, chyba najcięższy mecz w ostatnich tutaj latach.
1: Tak jak pan mówił, te mecze z tej rundy, a ja chciałbym jeszcze dopytać w kwestii tego, czy był taki mecz, który rozczarował pana jako trenera, że spodziewał się pan, że potoczy się zupełnie inaczej?
2: Szczerze mówiąc, jedno takie spotkanie siedzi gdzieś tam w głowie. Jest to spotkanie ze Środą Wielkopolską. Aczkolwiek tutaj no to był wybitnie pechowy mecz, bo trzy kontuzje nam się przytrafiły, w tym bramkarza, dwóch obrotowych. Nie było wtedy Jarka Rogalskiego. Mieliśmy dwóch obrotowych i zarówno Bartek, jak i Damian doznali kontuzji. Przegraliśmy jedną bramką. Na pewno, gdyby nie te kontuzje, to inaczej by się to potoczyło.
1: Porozmawiajmy jeszcze, jak tutaj ta sytuacja kadrowa wyglądała w zespole w sezonie. To są zawodnicy, którzy już od lat reprezentują barwy klubu, zgadza się? Stanowią trzon tej drużyny?
2: Tak, aczkolwiek tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że chłopcy z Ostrowa, odkąd przyszli, to ten poziom żeśmy podnieśli. Marcin Przyszlak, Łukasz Wołowicz, to są chłopcy już tak na takim podwórku pierwszo-drugoligowym znani. W przerwie tutaj przed sezonem dołączyli do nas bracia Kryszcza, którzy okazali się bardzo dużym wzmocnieniem, wkomponowali się w zespół. No plus moi tutaj, jak to się mówi, starzy wyjadacze, Jarek Rogalski, Daniel Górecki, co bardzo mnie cieszyło, wrócił Dominik Nawrocki, no niestety, jak się okazało, tylko na trzy mecze, ale no ta pierwsza siódemka naprawdę prezentuje odpowiedni poziom i tutaj te drugie miejsce to tak powiem, no też nie było jakimś takim wielkim zaskoczeniem, bynajmniej dla mnie, no wiedziałem, kogo mam i na co ich stać.
1: Przejdźmy dalej. Tak jak już mówiliśmy, drugie miejsce na koniec sezonu. Waży się teraz kwestia, gdzie zagra UKS Haggard Strzałkowo w kolejnym sezonie. Jak tutaj ta sytuacja wygląda obecnie i kiedy możemy się spodziewać jakichś wieści w tej sprawie?
2: Tutaj rozmawiałem z panem wójtem Tomaszem Gonem. W ogóle chcę bardzo podziękować Urzędowi Gminy Strzałkowo na czele z panem wójtem za to, że nas tak wspierają. No niemniej jednak nie ma co ukrywać. No potrzebujemy też jakichś kilku sponsorów na tą pierwszą ligę, bo to są już troszeczkę też inne wymagania. Chciałbym, żeby dwóch, trzech zawodników do nas dołączyło. Kiedy będzie wiadomo? No myślę, że za 2-3 tygodnie i tutaj sprawy no, mogą iść w różnym kierunku, bo jak nie uda się tego poskładać, nie będziemy mieli też licencji na grę, to no raczej tutaj nie zasiądę na ławce trenerskiej. Ktoś po prostu inny będzie prowadził zespół, też nie wiadomo, czy to będzie druga, czy nawet trzecia liga.
1: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o samą drużynę, teraz odpoczywacie po tym męczącym sezonie. Kiedy mniej więcej planujecie wrócić do treningów?
2: Wszystko zależy, na jakim poziomie będziemy grali, ponieważ no, jak tutaj nie uda się zagrać w tej pierwszej lidze z różnych powodów, to tak jak mówię, no, jeśli będzie to trzecia liga, to na pewno będzie powrót do treningów dopiero, myślę, że środek września z nowym trenerem już. Z nową drużyną, to jest wielka niewiadoma, kto będzie grał. Także no to zależy, na jakim poziomie rozgrywek będziemy grali. Jeśli będzie to pierwsza liga, no to będzie trzeba już stosunkowo wcześnie, bo w sierpniu, wrócić do treningów.
1: I tak jak niestety pan mówi, wszystko rozstrzyga się o pieniądze i sponsorów, by w ogóle tutaj rozpatrywać temat tej pierwszej ligi w Strzałkowie.
2: No tak, tak można powiedzieć, bo liczę, że tutaj będziemy grali w grupie, gdzie gra Warszawa, Płock. Te wyjazdy są trochę dalsze, no tak jak mówiłem, no trzeba chłopcom zafundować jakiś obiad, bo to są dalekie wyjazdy. No musi dojść dwóch, trzech zawodników. To nie ma co ukrywać, że no trzeba będzie jakieś im tam pieniądze zaoferować. No jest to nieadekwatne do tego, co jest w piłce nożnej, bo ci chłopcy to na tym poziomie, no to już są zawodnicy, można tak powiedzieć, nie przebierańcy. No a i tak te pieniądze są mniejsze niż w piłce nożnej, no ale trzeba je, nawet te mniejsze trzeba mieć, także no, jak to zwykle bywa, rozbija się o finanse. Na koniec bardzo chciałbym podziękować moim zawodnikom za zaangażowanie, ambicje, siły włożone, czas poświęcony, bo no, niektórzy sobie nie zdają sprawy, że no trzeba przekładać pracę, brać urlopy. Na niektóre mecze wyjazd był o 8 rano, powrót o 22. Także nie mam tutaj do nich żadnych zarzutów. Było zaangażowanie na 100%. Nie zawiedli mnie jako trenera, jako człowieka. Nigdy tutaj nie słyszałem, a trenerze może jakieś pieniądze by się przydały, czy coś. Naprawdę

0: i piłkę ręczną, to jest naprawdę wspaniałym wynikiem. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję. Do zobaczenia w następnym sezonie.
1: To był trener UKS Haga Strzałkowo Maciej Leżała. A teraz czas na wizytę w Słupeckim Ratuszu. Coraz bliżej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków na terenie naszego miasta. W ramach tej inwestycji powstanie także sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca. Oficjalnie przekazano plac budowy firmie, która zajmie się realizacją tej inwestycji. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Sztab.
2: Przekazaliśmy plac budowy firmie EcoDBA spółka z o.o. z Cielczy koło Jarocina. Wykonawca realizuje zadanie pod nazwą rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Słupcy oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca. Ja tylko przypomnę, że w ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w tym odcinek w ulicy Polnej, oraz działania informacyjno-edukacyjne promujące oszczędzanie wody i właściwe korzystanie z kanalizacji. Łączna wartość projektu wraz z nadzorem budowlanym to 44 765 000 zł, z czego 19 588 000 zł stanowią środki zewnętrzne. Wkrótce ruszą pierwsze prace budowlane. O postępach będziemy informować na bieżąco.
1: To nie koniec wieści z naszego ratusza. Poznaliśmy również nazwisko dyrektora miejskiego żłobka, który wkrótce rozpocznie swoje funkcjonowanie.
2: W wyniku przeprowadzonej rekrutacji rozstrzygnęliśmy konkurs na stanowisko dyrektora miejskiego żłobka i od 1 czerwca tę funkcję będzie pełniła pani Daniela Nowaczek. Pani Daniela Nowaczek posiada odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie zdobyte w pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i pomocowych. W trakcie rekrutacji dała się poznać jako osoba konkretna, dobrze zorganizowana i komunikatywna, z bardzo dobrym podejściem do ludzi. Wierzymy, że jej zaangażowanie i empatia sprawią, że nasz żłobek będzie miejscem pełnym ciepła i bezpieczeństwa, do którego dzieci będą przychodzić z uśmiechem.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Sztab. Na naszej antenie czas na odrobinę kultury i zaproszenie na Tydzień Bibliotek organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupcy. Dla naszej słupeckiej biblioteki będzie to szczególny czas, bowiem w tym roku świętuje ona 80-lecie swojego istnienia. Oddajmy głos dyrektorce tej instytucji, Annie Karpińskiej.
3: Cały rok poświęciliśmy obchodom jubileusza biblioteki z różnymi spotkaniami i warsztatami, ale Tydzień Bibliotek to rzeczywiście dla nas wyjątkowy tydzień. W tym roku spotykamy się pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz i dokładnie tak chcemy, by nasi czytelnicy postrzegali bibliotekę jako miejsce pełne możliwości i inspiracji. Zaczynamy 8 maja, to jest dla nas dzień szczególny, ponieważ wtedy też obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W programie są też propozycje dla dorosłych i na przykład 11 maja zapraszamy na warsztaty filcowania. To będzie bardzo relaksujące zajęcie, podczas którego uczestnicy tworzą własne figurki z wełny. Tego samego dnia też spotkanie Bibliotecznego Klubu Kodowania i Robotyki. Pamiętamy też o młodzieży oczywiście. 13 maja odbędzie się finał gry wielkoformatowej Słupeckie Biuro Kryminalne. To jest efekt wcześniejszych warsztatów z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego, a podczas finału każdy będzie mógł zobaczyć efekty i samodzielnie zagrać. Zapraszamy też na spotkanie z Bartoszem Węglarczykiem. No i szczególny dzień dla nas, 14 maja, bo to wyjątkowa data. Świętować wtedy będziemy 80-lecie naszej biblioteki. Spotkamy się z zaproszonymi gośćmi, wręczymy nagrody, między innymi najaktywniejszym czytelnikom oraz laureatom konkursu na maskotkę biblioteki, a całość zwieńczy koncert Olgi Bończyk. I tutaj niespodzianka dla naszych czytelników, ponieważ będziemy mieli około 50 wejściówek dla czytelników. Na zakończenie tygodnia, czyli 15 maja, tradycyjnie już zapraszamy na Kreatywny Piątek, spotkanie dla dzieci i rodziców pełne twórczej zabawy. I taki jest właśnie nasz cel, żeby było różnorodnie, żeby każdy znalazł coś dla siebie i odkrył bibliotekę na nowo. Serdecznie zapraszamy.
1: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę.

0: uwagę i do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
2: Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu.
0: A zaczynamy od tematu dworca PKP w Słupcy. Walory estetyczne budynku dworca są dalekie od ideału, ale wkrótce ma się to zmienić. W Poznaniu podpisano akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
3: W Poznaniu podpisaliśmy akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. Umożliwi nam to realizację projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim, a więc budowę centrum przesiadkowego, które zwiększy udział transportu publicznego w mieście. Zakres prac obejmuje m.in. odrestaurowanie budynku dworca PKP w Słupcy, utworzenie nowych miejsc parkingowych, powstanie nowa mała architektura, a także będą wykonane nowe nasadzenia zieleni. Przypomnę, że 16 lutego tego roku podpisaliśmy z gminą miejską Turek umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim. Projekt zostanie przygotowany w celu pozyskania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 35 milionów złotych, z czego 15 milionów zostanie przeznaczone na będącą ważnym krokiem w kierunku nowoczesnego i funkcjonalnego niskoemisyjnego transportu publicznego w subregionie konińskim inwestycje w Słupcy. Zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż w drugim kwartale 2028 roku.
0: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zaglądamy do starostwa powiatowego. W ostatnich tygodniach nasz powiat pozyskał dwa dofinansowania. Pierwsze z nich w ramach programu Kultura w drodze oraz drugie na realizację projektu Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu Słupeckiego Marek Dąbrowski. Posłuchajmy naszej rozmowy. Dofinansowanie w ramach programu Kultura w drodze, kwota 20 tysięcy. Na co te pieniądze będą przeznaczone? Jak to wygląda w tym projekcie?
2: Powiat pozyskał środki w kwocie 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie rzeczywiście w ramach programu Kultura w drodze i te środki zostaną przeznaczone na organizację koncertu. Mamy zaplanowany na dzień 20 października koncert w związku z takim obchodami powiatowego Dnia Seniora. I to jest właśnie dla seniorów z całego terenu powiatu słupeckiego dedykowane wydarzenie, które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej. Operetka wystawiona przez poznańską operetkę właśnie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, program oczywiście operetkowy, więc to parę razy tutaj wybrzmiało w tej rozmowie. Natomiast wierzymy, że właśnie artyści Teatru Wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki w Poznaniu zaprezentują dla nas piękną sztukę, a seniorzy z terenu powiatu słupeckiego będą mogli z tego skorzystać.
0: To nie jest jedyne dofinansowanie w zupełnie innym obszarze. Tam była kwota 120 tysięcy złotych. Mówimy o tym 3P dla poradni psychologicznej.
2: Rzeczywiście, perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. I tego typu projekty zazwyczaj ich głównym celem jest wzmocnienie potencjału. I tutaj w naszym przypadku również właśnie o wzmocnienie potencjału poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy nam chodzi. Zależy nam na tym, żeby podnieść jeszcze bardziej jakość świadczonych usług i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. A w ramach tego projektu, szanowni państwo, zaplanowano zakup nowoczesnego wyposażenia do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne. ale co bardzo ważne, bo przecież sprzęt to nie wszystko. Jednym zawsze z najważniejszych elementów czy celów jest wsparcie kadrowe. Wsparcie kadrowe związane z wdrażaniem zmian w funkcjonowaniu poradni, tak żeby można było objąć tym procesem terapii, diagnozy, zaopiekowania się jeszcze większą liczbą podopiecznych. Wiemy, osoby zainteresowane, jak rzeczywiście wyglądają sytuacje dzisiaj, ile mamy różnego rodzaju wyzwań związanych z tego typu wsparciem. Okres realizacji do dnia 28 lutego 2027 roku. I wiemy, że to przede wszystkim ma na celu zwiększenie dostępności jakości usług psychologiczno-pedagogicznych. Bardzo zasadne, warte tego, a my cieszymy się, że projekt uzyskał dofinansowanie i będziemy mogli go przez tą naszą jednostkę powiatową poradni psychologiczno-pedagogicznej zrealizować, gdzie głównym rezultatem jest rzeczywiście zwiększenie potencjału świadczonych usług i wsparcie dzieci, młodzieży dzięki takim zadaniom.
0: Pan jako osoba związana z ochroną zdrowia, to zagadnienie jest panu szczególnie bliskie. Proszę powiedzieć, bo z tą psychologią, z tym zdrowiem psychicznym, ta świadomość wydaje się, że wzrasta. Jednak no, cały czas borykamy się z takimi wyzwaniami jak mała liczba specjalistów, czy też właśnie dostęp do tej pomocy specjalistycznej. I to jest chyba właśnie na plus, że powiat słupecki, w powiecie słupeckim idziemy właśnie w tym kierunku, żeby to rozszerzać, bo niestety są takie samorządy, takie gminy, gdzie tego po prostu brakuje.
2: Rzeczywiście, panie redaktorze, to jest bardzo trafne. Ta pomoc psychologiczna, wsparcie psychologiczne, prowadzenie terapii, ale najpierw proces diagnostyczny, to są bardzo ważne zadania dla nas. Tutaj musimy, to, że jesteśmy zobligowani, to jest przecież jasne, ale to słowo musimy, może nawet powinno bardziej wybrzmieć, wspierać nowymi rozwiązaniami, narzędziami i usprawnieniem tych, którzy tej pomocy potrzebują. A badania, a statystyki to jest takie słowo, które akurat jest ważne, ale w tej sytuacji może niekoniecznie ja je lubię, no pokazują, jak bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne i przede wszystkim zdiagnozowanie problemów, które występują. To, co się dzieje w ostatnich latach, myślę, że przekroczyło jakiekolwiek negatywne oczekiwania specjalistów, społeczeństwa. I tutaj pojawia się ten problem pierwszy, specjaliści. Jest ich za mało. Dostępność do psychiatrów, a tym bardziej do psychiatrów dziecięcych w Polsce jest znikoma. Dostępność w ostatnim okresie, ostatnich lat do psychologów jest rzeczywiście zauważalna, zwiększona. Pojawiły się w ostatnim czasie też nowe regulacje prawne podpisane przez prezydenta. Akurat tej ustawy nie zawetował, co ciekawe, żeby tutaj występowały elementy weryfikacji psychologów i prowadzonych przez nich, tak z grubsza może mówiąc, terapii. Natomiast to wszystko jakby sprowadza się do tego, że oczywiście powinni się nami zajmować profesjonaliści, którzy wiedzą, co i w jaki sposób prowadzić i jak powinna przebiegać zarówno proces orzecznictwa, proces diagnozowania, proces podejmowanej terapii czy psychoterapii w tym przypadku. I tutaj ten problem narastający, tych specjalistów brakuje. Drugim niestety zauważalnym ciągle problemem jest to, że nawet jeżeli mamy dostępność, to część osób z naszego społeczeństwa ma ciągłą obawę, lęk przed tym, żeby dziecko swoje do tego specjalisty pokierować. Psycholog, psychoterapeuta wiąże się z takim mitycznym podejściem od wielu lat w naszym kraju, że to jest tak, jakby ktoś po prostu miał bardzo poważny deficyt i był chory psychicznie i będzie się nim zajmował zaraz lekarz, psychiatra. Najczarniejszy scenariusz to wskazuje, że zostanie jeszcze zamknięty w jakimś zamkniętym oddziale zakładu o profilu leczenia chorób psychiatrycznych i tam będą podejmowane terapie. Tak nie jest. My czasami w różnych sytuacjach, sięgając szybciej po pomoc i sygnalizując problem, możemy zapobiec pogłębianiu się zjawisk związanych z utrudnieniem tego modelu właśnie postrzegania psychologicznego otaczającego nas świata i pomóc dziecku czy młodzieży, które dzisiaj jest narażone na dezinformację, na hejt, na agresję, na wiele procesów i dochodzi do tego, że coś, co kiedyś było rzadko spotykane albo niepokazywane, dzisiaj staje się zmorą czasów XXI wieku, czyli depresja, samookaleczanie się, obwinianie i to wynika z tego, jak to otaczające środowisko nas traktuje. No i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ po pierwsze wyłapanie zjawiska związanego z jakąś psychotraumą, z sytuacją niepożądaną, czy mówiąc krótko, z sytuacją kryzysową dotyczącą naszego poziomu mentalnego czy psychicznego, jest bardzo ważnym zadaniem. Zadaniem, w którym powinny brać instytucje, udział brać powinny instytucje państwowe, którym zależy na tym procesie opiekuńczym, wspierającym, żeby nasze społeczeństwo mogło osiągać dobrostan, a przecież zdrowie to jest dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny według WHO. I tutaj są bardzo ważne elementy, takie często podstawowe, których nie potrafimy zapewnić. Dożyliśmy też czasów, w których z perspektywy psychologicznej mamy bardzo dużo deficytów. Mamy problemy, które w rodzinach nazywane są rodzinami dysfunkcyjnymi, ale to też oznacza, że to nie jest tak, że brakuje czegoś materialnego, bo często te sprawy są tak spłycane do tego, że jak jest ubogo, to jest deficyt psychologiczno-opiekuńczy. Czasami nadmiar czegoś powoduje również dysfunkcję, a przy nadmiarze często materialnym pokazuje się inny obszar, czyli brak czasu. A tutaj chyba jednym z najważniejszych elementów w tej opiece albo w takim naszym codziennym współżyciu jest zadbanie o jak najlepszy proces, nazwijmy go to procesem rozmowy, wysłuchania się wzajemnie, wsparcia potem, bo na podstawie tego możemy budować tą relację rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, dziecko z innym dzieckiem i to współżycie w społeczeństwie ma się rozwijać i iść w dobrą stronę. Nadmiar opiekuńczości, nadmiar materialności przy braku czasu, no to jest ten element, gdzie powinniśmy bardzo dużo tego czasu poświęcić na to, żeby właśnie mieć go dla najbliższych. I to jest zadbanie o nas. To tak, myślę, że to jest takie przesłanie dla nas, dla osób, które będą słuchać tej mojej wypowiedzi. Ona płynie głęboko z mojego serca, ze względu na to, że jest to mi temat bardzo bliski i mi bardzo zależy na tym, żeby miejsce, w którym się znajdujemy, miało dobrą atmosferę, żebyśmy wsłuchiwali się w różnego rodzaju wyzwania i wspierali się wzajemnie. Tutaj powinno nam zależeć na tym, żebyśmy właśnie w sytuacjach kryzysowych potrafili poradzić sobie, wspierając się, ale nie na zasadzie takiego zwyczajowego pytania, jak się masz, oczekując odpowiedzi, że dobrze, tylko właśnie nie bali się drugiemu człowiekowi powiedzieć, że coś jest nie tak, nawet czasem oczekując rzeczywiście w zamian, że ta odpowiedź nie czuje się dobrze albo nie jest mi dobrze, może sprowokować sytuację, że ktoś zawczasu wyłapie problem i mi pomoże. No i tutaj to również dotyczy naszej młodzieży czy dzieci, które często chowają pod maską różnego rodzaju życiowe problemy, które mamy wszyscy przecież w jakimś stopniu, mniejszym, większym. I jeżeli się nie podzielimy albo nie damy, nie pokażemy tego, to niestety czasami dochodzi do tragedii, a na pomoc jest za późno.
0: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
4: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi tutaj z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. No, przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
0: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
4: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, że człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, Który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo w tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone. Nikt nie wiedział, co nam chodzi, co my tu planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam się z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
0: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
4: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jezioro w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć, czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu, co tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
0: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
4: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tej zarówno władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego sobie powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiałow, i Mrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numer 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy Powidza nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
0: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu? Kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia? I co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
4: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. To chcielibyśmy, marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaży i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, no, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
0: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
4: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przesiąknięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że było u nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
0: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
4: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal. Wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana powiedzmy muzyce rockowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
0: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
4: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal i to jest coś takiego fajnego. Gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe, widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym. To są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
0: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
4: Tak, bo my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego feedbacku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
0: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
4: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych. Jest to scena na ośrodku w Boczokowym Łazienki, będzie scena w Przybrodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji pięknie rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, nawet z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy, na pewno jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rap Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czy różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi. Są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo masę świetnych atrakcji, które powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
0: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powitz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
4: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, już tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czyli Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
0: Mówił jeden z organizatorów Powitz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. I na sam początek naszej audycji odrobina piłkarskiego klimatu. W dzisiejszym magazynie o meczu reprezentacji Polski kobiet do lat 19 we wrześniu i wyjątkowym konkursie kibicowskim dla uczniów
5: kibicujemy w sposób zgodny z zasadami, w sposób wzajemnego szacunku oraz w ramach zasad fair play.
0: Oraz o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
2: Projekt dotyczy magicznego ogrodu zmysłów, przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
0: Zaczynamy od wizyty we wrześniu. Od 12 do 18 kwietnia na wielkopolskich stadionach rozegrano turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Kobiet w kategorii do lat 19. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje Polski, Belgii, Grecji i Rumunii. Mecze rozgrywano na stadionach w Gnieźnie w Środzie Wielkopolskiej oraz po sąsiedzku we wrześniu. Na obiekcie miejscowej Wiktorii Września rozegrane zostały dwa spotkania, w tym decydujące starcie pomiędzy Polską a Grecją. Warto tutaj dodać, że były to kolejne mecze międzynarodowe rozegrane na tym obiekcie, na którym na co dzień rywalizuje trzecioligowa Wiktoria. Organizacja takiego meczu to kolejne wielkie wyróżnienie dla miasta i klubu, o czym opowiedział nam prezes Mateusz Kuliński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Stadion Wiktorii Września ponownie dostąpił tego zaszczytu gościć międzynarodowy turniej, tym razem turniej kobiet do lat 19, to po raz kolejny wielkie wyróżnienie.
6: Tak, zgadza się. Dwa lata temu gościliśmy tutaj turniej eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet do lat 17. Teraz po raz kolejny dostąpiliśmy tego zaszczytu i po raz kolejny gościmy, tak jak pan powiedział, reprezentację nam tym razem do lat 19. No słusznie cieszymy się, że na pewno tutaj możemy organizować takie wydarzenia już tak naprawdę teraz na poziomie międzynarodowym. No i dzisiaj na pewno września okazała się szczęśliwa, tak? Zwycięstwo 3-0 z Grecją. No i awans do najlepszej ósemki zespołów kobiecych się z Europy do lat 19.
0: Dwa lata temu gościliście kategorię do lat 17, tak jak pan wspomniał, tym razem do lat 19. No i też zawitała do września reprezentacja Polski. To tym bardziej wielka nobilitacja.
6: Tak, przy poprzednich meczach reprezentacja Polski u nas nie grała, dlatego teraz też nam bardzo zależało na tym, żeby móc gościć tą reprezentację Polski u siebie. Jest to jednak mimo wszystko zawsze inna ranga dla nawet lokalnej społeczności, bo co mogliśmy dzisiaj zaobserwować na trybunach, gorąca atmosfera, doping przez cały mecz, który też mam nadzieję, że pomógł na pewno naszym zawodniczkom, a my cieszymy się, że jako września możemy gościć reprezentację Polski, możemy promować też miasto września wśród tak naprawdę całej Europy, bo to już mamy te rozgrywki właśnie międzynarodowe.
0: Proszę powiedzieć, największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przygotowania do tych dwóch spotkań rozgrywanych na stadionie we wrześni?
6: Największym wyzwaniem na pewno przygotowanie murawy. Niestety pogoda w tym roku no, nie rozpieszcza. Zima wyjątkowo długa. Nie dysponujemy boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, dlatego te mecze musieliśmy rozgrywać wcześniej ligowe na głównej murawie wszystkie. No i wiemy, że ten stan nie był idealny, ale myślę, że udało się doprowadzić tą murawę do naprawdę bardzo dobrego stanu. Zresztą było chyba dzisiaj widać, że nie przeszkadzała w rozgrywaniu. Dobrze czuły się tutaj obie reprezentacje. Także na pewno największym wyzwaniem było tutaj przygotowanie tej murawy, ale cała organizacja. Jest to jednak zupełnie inna organizacja, nawet od tego poziomu trzecioligowego, jednak te rozgrywki międzynarodowe dużo większe wymagania.
0: Czyli jak już macie wprawę, to celujecie w kolejne takie mecze tej rangi we wrześniu.
6: Tak, jak najbardziej chcemy tutaj gościć międzynarodowe imprezy o wyższej randze niż tylko trzecia liga, po to, żeby tutaj gdzieś promować września i zapewnić też możliwość do takiej rozrywki.
0: Mówił prezes Wiktorii Września Mateusz Kuliński. Ostatecznie mecz pomiędzy Polską a Grecją zakończył się zwycięstwem biało-czerwonych 3-0. Na boisku nie brakowało sportowych emocji, a fantastyczną atmosferę stworzyli młodzi kibice. Wszystko ze sprawą wyjątkowego konkursu Kibic przez duże K. O szczegółach tego konkursu opowiedział nam aspirant Adam Wojciński z Wrzesińskiej Policji. To właśnie Komenda Powiatowa Policji we wrześniu we współpracy z partnerami zorganizowała to przedsięwzięcie. Posłuchajmy. Zakończył się mecz Polska-Grecja i zakończył się też konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych. Proszę opowiedzieć, co to był dokładnie za konkurs i jakie tutaj były kategorie.
5: Konkurs nosił nazwę Kibic przez duże K. Założeniem i ideą tego konkursu zorganizowanego przez wrzesińskich policjantów, prostymi słowami powiedzieć można jedno, że kibicujemy w sposób zgodny z zasadami, w sposób wzajemnego szacunku oraz w ramach zasad fair play. Myślę, że podczas tego meczu naszej reprezentacji U19 nasi uczniowie ze szkół z powiatu wrzesińskiego i podstawowych i średnich pokazali, że można, że można tak kibicować, że można się bawić na trybunach, ale wszystko oczywiście w ramach wzajemnego poszanowania i przede wszystkim bez żadnych granic. Czy to są granice klubowe, czy granice powiedzmy narodowościowe? Nie, tutaj nie ma. My jesteśmy jedną zgraną rodziną kibiców, którzy oddają i swój głos i serducho, żeby swoja drużyna jak najwyżej zawsze się wznosiła. W tym konkursie zorganizowanym przez nas, czyli Kibic przez Duże K, były trzy kategorie. Pierwsza kategoria była to kategoria indywidualna. Dzieciaki w klasach 1-3 miały zrobić szalik kibica. Szalik, który też niesie ze sobą przekaz i te cele, które chcieliśmy osiągnąć. W drugiej grupie wiekowej byli to uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Tutaj do zrobienia była sektorówka, czyli taka flaga rozwijana podczas meczu na stadionach. I w ostatniej kategorii wiekowej byli to uczniowie szkół średnich i ci uczniowie mieli do napisania i wykonania oczywiście przyśpiewkę. Jak sam pan był i pan widział, jak to wszystko tutaj wyglądało, to i szaliki pełni zgodne z tematem. Sektorówka pokazała, że dzieciaki naprawdę mają moc w sobie. No i taką wisienką na torcie była przyśpiewka zorganizowana przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy wygrali tą kategorię. Na kanwie znanej piosenki, ale podłożone słowa, które w 100% trafiają w to, o co nam chodziło.
0: Proszę opowiedzieć o laureatach konkursu.
5: Mieliśmy w kategorii pierwszej, czyli klas 1-3, trzy miejsca na podium i dwa wyróżnienia. I one przedstawiają się następująco. Wyróżnienia zostały przekazane dla dwóch uczniów ze szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie. I był to Gabriel Benz z klasy pierwszej i Kacper Rybacki z klasy trzeciej. Na podium w tej grupie wiekowej stanęli uczennica klasy 2A z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni, Lena Zeman. Drugie miejsce dla uczennicy klasy 3 C Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu i była to Jagoda Janasik. I miejsce pierwsze dla ucznia klasy 1 B Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej i był to Sebastian Śliwiński. W drugiej kategorii, czyli w kategorii sektorówka, po burzliwych oczywiście naradach komisji konkursowej zostały wyłonione trzy miejsca i miejsce trzecie zajęła Samorządowa Szkoła Podstawa nr 3 we Wrześni, miejsce drugie Zespół Szkół w Nekli i miejsce pierwsze Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej. No i w ostatniej kategorii, czyli przyśpiewki stadionowej, wygrali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Wrześni. Wszystkim zwycięzcom i oczywiście uczestnikom konkursu Kibic przez Duże K serdecznie gratulujemy i kończąc to wszystko można to podsumować jednym słowem. Potrafimy kibicować. Potrafimy i dzisiaj to pokazaliśmy. Nasze przedsięwzięcie nie byłoby oczywiście możliwe bez udziału współorganizatorów i byli nimi starosta powiatowy we Wrześni, kolejni gmina Września, gmina Nekla, gmina Pyzdry, gmina Miłosław oraz gmina Kołaczkowo i z tych poszczególnych gmin do tej organizacji włączyły się również gminne komisje rozwiązania problemów alkoholowych. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Dzieciaki otrzymały dzisiaj naprawdę wspaniałe nagrody. Oczywiście były one celowane w tą ideę sportu, w ideę spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, a w szczególności bez jakichkolwiek używek, bez jakichkolwiek nałogów. To był nasz cel i on moim zdaniem został dzisiaj osiągnięty.
0: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Kończąc temat tej piłkarskiej rywalizacji, posłuchajmy zwycięskiej przyśpiewki autorstwa uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, przygotowanej na melodię znanego utworu grupy Queen.

0: to byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i ich utwór Ducha Walki Mamy, do którego słowa napisali Anna Głowacka i Paweł Pębę-Maćkowiak. A teraz zmieniamy temat i ponownie zaglądamy do Starostwa Powiatowego w Słupcy. Nasz powiat pozyskał kolejne dofinansowania w ramach kolejnych projektów, a szczegóły zdradził nam starosta Marek Dąbrowski.
1: Bardzo ciekawy projekt, który jest projektem dotyczącym błękitnie zielonych inicjatyw, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, dokładnie mówiąc ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. I projekt dotyczy magicznego ogrodu zmysłów, przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Kwota całego projektu to są 152 tysiące złotych. To jest utworzenie miejsca dla dzieci, które będzie wspierało rozwój motoryki i równowagi przez różnego rodzaju kreatywne realizacje w postaci nasadzeń zieleni roślin, ale również fontan, tablic edukacyjnych, stref sensorycznych, stref w postaci takich tras do poruszania się, gdzie będzie kora, piasek i inne elementy nawierzchni, ale również lampy solarne, które mają wpływać też korzystnie właśnie na te elementy rozwoju i różnego rodzaju dźwięki, które mają rozwijać tą przestrzenność. Bardzo ciekawa inicjatywa. Też cieszymy się, że otrzymaliśmy to dofinansowanie. Jako powiat oczywiście tutaj trzeba nadmienić, że zespół pod kierownictwem pani dyrektor Anny Mydłowskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, to ta jednostka składała ten projekt i to dofinansowanie zostało potwierdzone, że zostanie przekazane. Ta strefa powstanie bezpośrednio przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Tam jest obszar, który zostanie objęty tym projektem i właśnie dzieci, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy, będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach i korzystać z tej przestrzeni.
0: Wielkopolska z klasą to kolejny program realizowany tutaj przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Beneficjentem tego programu będzie też powiat słupecki, który pozyskał dofinansowanie. Jaka to jest kwota dofinansowania i na co tutaj to będzie przeznaczone? Program jest adresowany do tych najmłodszych. I jak ci najmłodsi z powiatu słupeckiego skorzystają na tym dofinansowaniu?
1: Kwota może wydaje się niewielka, bo to jest tylko 2090 zł, ale zawsze cieszy każde dofinansowanie i jest to dofinansowanie do wyjazdu uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy w liczbie 38 uczniów, którzy będą mogli zwiedzić zamek w Gołuchowie. I jeżeli w ten sposób możemy wspólnie z samorządem województwa wielkopolskiego sprawić, że dzieci będą miały wycieczkę, czas na zwiedzanie, to jest to na pewno tego warte. I warto próbować, warto na pewno wnioskować, składać, startować w różnych projektach i mniejszych, i większych, bo każda forma dofinansowania jest pewnego rodzaju prezentem pozytywnym, który cieszy.
0: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Zaczynamy od wizyty w słupeckim starostwie powiatowym. I jeszcze przed majówką odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. Co to dokładnie za koncepcja i jakie są jej założenia? O tym wszystkim opowiedział nam starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
2: Jest to związane z tym, że zmienił się pewien model oraz zaktualizowane zostało prawo dotyczące KSC, czyli takiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, i ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację właśnie tej ustawy o tym KSC oraz coraz szybciej, coraz mocniej rosnące wyzwania związane z ochroną infrastruktury informatycznej, czyli infrastruktury, która też wpływa na poziom naszego bezpieczeństwa, informacji w sieci i tego wszystkiego, co w tej sieci nas otacza. I głównie tu nam chodzi o infrastrukturę informatyczną jednostek samorządu terytorialnego. Podczas tego spotkania, które zostało zorganizowane przeze mnie we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, czyli WANIR-em, przedstawiciele z panem prezesem Jakubem Michałowskim pokazali nam, czyli samorządowcom oraz zaproszonym przedstawicielom poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, jak może wyglądać taki model funkcjonowania LCC, czyli Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa na terenie powiatu słupeckiego, ze względu na to, że i tak każda jednostka samorządu terytorialnego musi wdrożyć nowe zalecenia zgodnie z prawem od przyszłego roku, od kwietnia, i to jest dobry moment na to, żeby spróbować sięgnąć po środki na właśnie tego typu nową strukturę, czy jakiś wydział, czy utworzenie jednostki, która będzie rzeczywiście jednostką w strukturze powiatu, której zadaniem będzie właśnie ta cała obsługa w ramach Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa. I naszym zadaniem było wstępnie omówić ramy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie reagowania na wszelkiego rodzaju incydenty. Omówiliśmy też te prawne obowiązki wynikające z nowelizacji tej ustawy, dostępne źródła finansowania, i tak omówiliśmy coś, co jest też bardzo ważne dla nas, taki wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru, no bo tutaj nie ukrywam, że po takie środki chcielibyśmy sięgnąć. Jestem zdania takiego, że powiat powinien podjąć się tej działalności dotyczącej kierowania takim centrum, które w ramach KSC, tutaj, czyli tego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, to powiat będzie liderem, który będzie zrzeszał poszczególne jednostki i wspólnie wypracujemy model i strukturę, która będzie reagowała na te zagrożenia płynące z cyberbezpiecznego świata, który nas coraz mocniej otacza. I mówię to nawet choćby dlatego, że w ręce trzymam teraz smartfon, ponieważ czytam pewne informacje, które Państwu przedstawiam, i to też jest tak, że właśnie to nam pokazuje, że ilość informacji, która codziennie trafia do naszych umysłów, ponieważ czytamy, odbieramy, jesteśmy przebodźcowani nawet czasami bardzo mocno tego typu zrzutem krótkich informacji, nie wszystkich prawdziwych. To jest jakby jeden obszar, ale drugi obszar to jest też taki, że te wszelkie próby właśnie kontroli nad atakami, żeby nie pobierać, nie wyciągać jakichś danych z systemów naszych, żeby tutaj pełna kontrola nad tym była pod kątem właśnie takiego zabezpieczenia, no bo to głównie też o to chodzi.
1: Chciałbym jeszcze tutaj dopytać o kwestię finansowania. Proszę powiedzieć, bo wspomniał pan, że tutaj chcielibyście pozyskać środki zewnętrzne, zgadza się, żeby utworzyć takie centrum. W ogóle jakie to są koszty utworzenia takiego centrum?
2: Koszty na dzisiaj, o jakie możemy sięgnąć, albo jakie możemy się starać, to są koszty około 9 milionów złotych na funkcjonowanie takiego centrum przez 3 lata. Później mamy obowiązek oczywiście utrzymać trwałość projektu przez kolejnych 5 lat jeszcze. I tutaj zatrudniając specjalistów właśnie w zakresie informatyki, informatyzacji, cyberbezpieczeństwa, którzy będą wdrażać tego typu elementy w tych obszarach działalności, myślimy nad tym, żeby utworzyć jednostkę podlegającą pod starostwo w celu właśnie takiego usprawnienia działania, która będzie zrzeszała też i będzie wspierana przez inne jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu sopeckiego, czyli poszczególne gminy. W najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu mamy takie kolejne spotkanie. Do 15 maja wspólnie chcemy wypracować pierwszą odpowiedź. Następnym elementem jest przeprowadzenie audytów w zakresie tego, ile takich poszczególnych połączeń z dostępem do sieci w każdej jednostce występuje i ile może być tych wejść i wyjść przez wszystkie urządzenia, którymi się posługujemy w naszej pracy codziennej. Natomiast oczywiście jakby tutaj ten audyt, to jest jakby pewna kwestia szersza. Są to środki, które są nam potrzebne do tego, żeby po prostu wdrożyć takie działanie. Ja myślę, że najważniejsze też jest to, że bez względu na to, czy środki otrzymamy, czy ich nie otrzymamy, my i tak jesteśmy zobligowani do realizowania tych nowych, wprowadzonych regulacji prawnych w zakresie KSC, o którym mówiłem. No i oczywiście lepiej, gdybyśmy mogli sięgnąć po zewnętrzne środki, które nas wesprą w funkcjonowaniu i wdrażaniu całego systemu.
1: Nasze spotkanie było również okazją do tego, żeby porozmawiać na temat podpisanego porozumienia starostwa z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.
2: Wspólnie z młodszym brygadierem Sławomirem Gołębiakiem 29 kwietnia najpierw uzgodniliśmy zasady współpracy przy uruchamianiu systemu alarmowania ludności w naszym powiecie, a następnie zgodnie podpisaliśmy porozumienie dotyczące właśnie takiego uruchamiania lub odwoływania alarmów za pomocą syren na terenie powiatu. I jest to związane z wdrażaniem w ostatnim czasie, już od półtora roku, ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ponieważ jej zapisy pojawiły się w grudniu 2024 roku. Cały czas realizujemy szereg zadań, które są właśnie związane z tym OL i OC, czyli ochroną ludności, obroną cywilną. W tym przypadku tutaj nasi strażacy będą na polecenie uprawnionych organów, wojewody, starosty, wykonywać zadania dotyczące utrzymywania stałej gotowości systemu oraz w sytuacjach kryzysowych natychmiastowym. Jakby celem tego wszystkiego jest natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Tutaj na pewno warto podkreślić, że to starosta jakby odpowiada za infrastrukturę taką techniczną i za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Myślę, że takim cennym obszarem jest to, żeby wskazać, że te syreny przede wszystkim powinny być używane w sytuacji bardzo poważnych zagrożeń pogodowych, jakichś katastrof przemysłowych, występujących zagrożeń chemicznych, czy w sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzegania ludności. I taki system działa już teraz, będzie działał bez względu na porę dnia i nocy, natomiast to porozumienie sprawia, że te nasze narzędzia przekazujemy po prostu w ręce funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i z racji tego, że w każdej komendzie powiatowej czy miejskiej występuje powiatowe czy miejskie stanowisko kierowania i tam jest funkcjonariusz straży, czyli strażak na takim 24-godzinnym dyżurze czy służbie, w tym przypadku w służbie w Państwowej Straży Pożarnej, i jeżeli coś się wydarzy, to wtedy taka osoba na polecenie właśnie w odpowiedni sposób, zgodnie ze strukturą organizacyjną, uruchamia ten

0: informację dotyczącą tego, żeby właśnie przemyśleć rozwiązanie w zakresie przekazania tego systemu alarmowania w ręce strażaków. I jesteśmy tym powiatem, który rzeczywiście to uporządkował, przemyślał. Teraz wprowadzamy dodatkowe elementy organizacyjne w tym zakresie. Natomiast, żeby się tego podjąć, najpierw trzeba też zacząć od tej strony formalnej. Stąd takie porozumienie.
1: Okej, dziękuję.
2: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. A teraz mamy coś dla miłośników literatury i dobrych książek. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów organizuje wyjątkowe spotkania autorskie. O tym, kto tym razem odwiedzi czytelników z Zagórowa, mówi bibliotekarka Katarzyna Połom. Posłuchajmy.
3: Tym razem z czytelnikami spotka się pisarka, która jest w naszej bibliotece bardzo lubiana. Jej powieści są bardzo lubiane, cenione przez czytelników. Nazywa się Jagoda Wochlik. Jest bibliotekarką, więc moją koleżanką po fachu, naszą koleżanką po fachu, która po prostu od ładnych paru lat pisze książki, ale też prowadzi recenzenckiego bloga, którego można sobie obejrzeć na YouTubie, wpisując hasło Biblioteka Edgara, gdzie naprawdę w świetny, zajmujący, błyskotliwy, dowcipny sposób opowiada o literaturze współczesnej, o nowościach wydawniczych, o literaturze tematycznej, a również sama kilka ładnych lat temu postanowiła spróbować, jak to jest stanąć po tej drugiej stronie pióra i zaczęła pisać. Chociaż pierwszą jej powieścią była powieść zatytułowana Milczące słowa i to była typowa powieść fantastyczna, takie fantasy z wątkiem nawet troszeczkę romantycznym. Bardzo pamiętam tą książkę, bo ją czytałam, to było moje pierwsze zetknięcie z Jagodą Wochlik. Tak w tym momencie piszę powieści obyczajowe, gdzie też wątek romantyczny się pojawia. Ale pojawia się bardzo dużo takich życiowych wątków. Bohaterowie stają przed czasami bardzo trudnymi wyborami. I ja sobie cenię, mimo że nie jestem fanką literatury obyczajowej, zdecydowanie, ale cenię sobie po prostu w twórczości Jagody Wochlik, to, że ona ma dobre pióro, jest świetną obserwatorką ludzkich emocji i jej bohaterowie są bardzo nieszablonowi. Także zawsze z ciekawością zaglądam do każdej jej książki. Mam już jedną swoją ulubioną, ale może nie będę zdradzać tytułu, ale na pewno na spotkaniu postaram się z Jagodą na ten temat porozmawiać. Także no ja myślę, że spotkamy się w takim fajnym gronie, w dobrej atmosferze. Wstęp na spotkanie jest darmowy, jak zawsze u nas w bibliotece. No i w czytelni Zagórowskiej Biblioteki można będzie również zakupić podczas spotkania książki Jagody i poprosić o osobisty wpis, porozmawiać z pisarką, zapytać o jakieś szczegóły dotyczące właśnie jej twórczości.
2: Co tutaj jest takiego w tej twórczości, że ta pisarka, jej książki cieszą się u Was największym zainteresowaniem czytelników?
3: Tak jak wspomniałam, właśnie to dobre pióro. To jest to, że one są napisane naprawdę ładnym językiem. Widać po prostu warsztat pisarski, widać po prostu tą dbałość o kulturę języka u Jagody, a jednocześnie no, to też nie jest tak bardzo trudna książka. To są bohaterowie z krwi i kości i można po prostu w tych bohaterach znaleźć gdzieś część siebie. W jednej z książek opisuje perypetie dziewczyny w spektrum autyzmu i jej sposób przeżywania miłości, odnajdywania się właśnie w społeczeństwie i właśnie borykania się z właśnie z tą swoją nietypowością, tak? Właśnie w zetknięciu z takim uczuciem, które no, całkiem z nagła na nią spada, także myślę, że to też może być ciekawe, może być zabawne. Spotykamy się w Tydzień Bibliotek 13 maja o godzinie 17:30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów w czytelni.
2: Mówiła bibliotekarka Katarzyna Połom z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Kontynuujemy magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W tej części naszej audycji przypominamy naszą wizytę w Pyzdrach i wyjątkową rozmowę z ludźmi, dla których pasja do pieczenia chleba stała się sposobem na życie. Swoją historią podzielili się z nami Barbara i Maciej Piątkiewiczowie.

0: posłuchajmy tej wyjątkowej rozmowy. Zacznijmy od samego początku. Skąd w ogóle pomysł na taką pracownię chleba w Pyzdrach?
1: Pomysł zrodził się już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tylko czekał na realizację i na dobrą okazję. I ta okazja nastąpiła w momencie, kiedy urodziła się nasza najmłodsza córka w 2018 roku. No i wtedy zaczęliśmy realizować ten pomysł.
2: Może to dziwnie zabrzmi, ale trochę pomogła nam pandemia, bo wtedy narodził się pomysł dowozu chlebów do klienta na adres po prostu.
0: Czym się Państwo zajmowali wcześniej i skąd w ogóle właśnie pomysł, żeby piec chleb?
1: No to ten pomysł to w zasadzie wziął się z takiej pasji mojej, bo bardzo lubiłam różne rzeczy gotować, piec i tak dalej i już wiele, wiele lat temu sąsiadka dała mi przepis na taki domowy chleb. Ja spróbowałam zrobić, ten chleb wyszedł, zasmakował mojej mamie, domownikom. No i musiałam go piec, bo po prostu mama go bardzo polubiła, bardzo zaczął jej służyć. Nie chciała już jeść kupnego pieczywa, więc regularnie tam raz czy dwa razy w tygodniu musiał być wypiekany i ja od tamtej pory miałam jakieś takie przeświadczenie, że jak kiedyś, nie wiem, coś takiego się wydarzy, że nie będę miała pracy, bo kiedy ja zaczynałam swoją pracę zawodową, to nie było łatwo ją zdobyć, więc jakby zawsze miałam na myśli, że może i w którymś momencie nie być, no to potrafię piec chleb i będę piekła chleb. I tak sobie mówiłam wiele, wiele, wiele lat, żartobliwie, a kiedy w 2018 roku urodziła się nasza córka i ja już nie chciałam wrócić do mojej pracy zawodowej, bo po prostu już przestała mnie ona satysfakcjonować, to wtedy przypomniałam sobie to, co cały czas powtarzałam i pomyślałam sobie, że to jest chyba najlepszy moment, żeby spróbować.
0: I wciągnęła pani też męża do tego.
2: Tak, bo ja normalnie pracowałam w zakładach produkcyjnych tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego, natomiast potem stopniowo zacząłem pomagać pod kątem tak technicznym, no i potem tak i dostawa surowców i wywóz chleba na adres i tak to się zaczęło.
1: Ja jeszcze tu dopowiem, że mój mąż to w zasadzie nie miał wyjścia, bo tych zamówień robiło się coraz więcej, ja nie potrafiłam odmawiać, no i jakby fizycznie było to dla mnie nie do udźwignięcia. Także on się zlitował i zaczął mi pomagać, a ta pomoc po prostu już też nie mogła iść równocześnie z jego pracą zawodową, bo to było niemożliwe.
0: Proszę powiedzieć, jak w ogóle wyglądały Państwa początki tej działalności?
1: Początki były jakieś takie może i powolne, bo ten chleb z małym dzieckiem w wózku rozwoziłam na spróbowanie do różnych miejsc, do sklepów, do zakładów produkcyjnych, do jakichś znajomych szkół czy przedszkoli. I tak powoli, powoli gdzieś tam odzywały się osoby, które były zainteresowane, ale tak naprawdę przełom w ilości zamówień nastąpił wtedy, kiedy zaczęłam piec więcej gatunków chleba. Miałam taki jakiś bardzo kreatywny czas, gdzie budziłam się z myślą o nowym chlebie. Te pomysły przychodziły albo same, albo pod wpływem inicjatywy klientów, którzy mówili, co chcieliby jeść, albo o jakim chlebie tam akurat marzą, bo tacy też byli. I budziłam się z przepisem na chleb. No to były 24 gatunki wtedy. Tak się tego porobiło dużo. Przeróżne i na zakwasie, i na drożdżach, i mieszane, czyli na zakwasie z dodatkiem drożdży. Finalnie na ten moment mamy 13 gatunków. Okroiliśmy ten zbyt szeroki zdecydowanie asortyment. No i w zasadzie, tak jak tu mąż powiedział, ta pandemia nam pomogła. To był też ten czas, gdzie wszyscy chcieli piec chleb w domu, ale nie wszystkim to wychodziło. A my tutaj spełnialiśmy, można powiedzieć, życzenie tych osób siedzących w domu, że my podwoziliśmy im pod adres pyszny, domowy, zdrowy chleb. No i to tak pocztą pantoflową bardzo szybko się rozeszło. Trzeba było to zalegalizować, bo do naszego domu coraz więcej osób pukało. Już to nie mogło być traktowane jako hobby, tylko rzeczywiście jako no, jakiś tam handel. I trzeba było spełniać wymogi. Także na początku mieliśmy zalegalizowaną tak kuchnię w rozdziale czasowym, czyli ja piekłam w nocy, czyli to musiałam tak rozpisać, że dzieci, których mamy czwórkę, nie kręcą się gdzieś tam akurat nam pod nogami, kiedy to robimy, no ale z racji tego, że tak jak mówiłam, tych zamówień było coraz więcej. Musieliśmy pomyśleć o jakimś oddzielnym pomieszczeniu. No i mamy tutaj ten mały kontener wypiekowy, zwany naszą pracownią wypieku chleba. I już tutaj sobie tak działamy od kilku lat.
0: Obserwując poczynania żony, to jak to się rozkręca, był pan zaskoczony, że to idzie aż tak do przodu?
2: Nie, no ja wierzyłem w to, że to tak, może nie na taką dużą skalę, ale że to tak w tym kierunku pójdzie, nie? Najcenniejsze w całym procesie produkcyjnym to jest czas. No pozostałe rzeczy to jest woda, mąka i sól.
0: Mają państwo jakiś taki patent na idealny chleb?
1: Myślę, że nie, chociaż my cały czas dążymy do idealnego chleba, dlatego też bardzo cenimy wskazówki naszych klientów, czy jakieś tam sugestie. Otwarcie mówimy, żeby zwracali się do nas z tym, co zauważą w chlebie, czy jest to na plus, czy jest to gdzieś tam na minus. I tym staramy się kierować. Nie jesteśmy z wykształcenia piekarzami. To jest tylko pasja. Ja zaraziłam tą pasją mojego męża. On jest teraz w tym po prostu rewelacyjny. Robi ciasta, miesza, piecze. Tak naprawdę mogłabym wziąć dzień wolnego, tylko nie robię tego z tego tytułu, że jest ciężko samemu to wszystko ogarnąć, ale jakby na każdym z tych stanowisk jesteśmy w stanie się wymienić. Tak. I teraz no, w zasadzie dochodzą już do nas nasze dzieci, już pełnoletni syn. Też w zasadzie wszystkie te punkty już pomału zalicza, wyręcza też w dowozie chleba, potrafi tutaj na produkcji też działać. No i córka w 17 lat też już działa.
0: Opowiedzcie państwo, jak ten dzień pracy wygląda u was w pracowni.
2: Znaczy, no, dojazd do pracy jest bardzo krótki, bo to jest dosłownie 50 metrów. Ja rozpoczynam pierwszy i mieszam wszystkie ciasta. One potem sobie stopniowo rosną i żona do mnie dołącza i później to już wszystko idzie wymiennie.
1: Ja muszę tu dodać, bo mój mąż jest zbyt skromny. Pytał pana, jak wygląda nasz dzień, więc nasz dzień jest bardzo długi. Wszystkim życzę takich dni. Mało czasu niestety mamy na sen. No mój mąż wstaje wcześniej, koło trzeciej i to jest też tak, że my jesteśmy taką specyficzną pracownią wypieku chleba, gdzie ten chleb nie dostanie się rano. No chyba, że krojony z poprzedniego dnia, to tak. Natomiast pierwsze ciepłe bochenki wychodzą gdzieś koło godziny 10, koło 12, 13, gdzieś tam jest koniec tego wypieku. Także jak ktoś poluje na ciepłe pieczywo, no to właśnie koło południa to jest najlepszy czas. No i tak jak mówiłam, mąż o trzeciej wstaje, ja tutaj koło wpół do szóstej dołączam do niego. Potem nasze drogi się rozchodzą koło 13, bo on zwykle jedzie z dowozem do klienta i wraca bardzo późno. Jest gadułą, więc to też z tego wynika i zawsze mam mnóstwo innych spraw po drodze do załatwienia. Zawsze się śmieję, że po prostu gdyby tylko to było rozwożenie chleba, to trwałoby z 2 godziny krócej, ale no nie ma kiedy tych spraw załatwić, także jest późno w domu i w zasadzie jak już wraca, no to jeszcze tu ogarnia wieczorem, czy zaczyny są dobrze zrobione, bo zdarza się po prostu nam jakieś tam pomyłki, musimy się wzajemnie kontrolować i to jest też taką ważną rzeczą, której nie możemy pominąć, bo jak zaufamy sobie, tylko sobie, to często jest tak, że o czymś zapomnimy, nie? I wychodzi na drugi dzień, że brak zaczynu na jakieś tam ciasto, więc trzeba po prostu wtedy stanąć na głowie. Nasi klienci stali wiedzą, że czasem są takie sytuacje, że gdzieś tam chleba może zabraknąć. Czasem jest wręcz przeciwnie, bo właśnie się ja pomylę przeważnie w jakichś rachunkach i nagle cały wsad jest do przodu. No to są takie może i śmieszne, ale prawdziwe u nas rzeczy. Także ja robię zaczyny, mąż wieczorem jeszcze, pomimo tego, że zmęczony, to przychodzi tutaj, sprawdza, czy wszystko na rano jest gotowe. No i ja tak samo te listy wypiekowe, no to też robię i potem sprawdzamy, czy to wszystko zostało rozwiezione pod właściwy adres. Nie możemy uniknąć pomyłek, niestety, no i tutaj, jeśli chodzi o ten idealizm, to rzeczywiście, chociaż do niego dążymy, no to idealni nie jesteśmy, ale nasi klienci są naprawdę tak wyrozumiali i tak chyba zakochani w naszym chlebie, że przebaczają nam te wszystkie rzeczy i za to im dziękujemy.
0: Z perspektywy wygląda, w ogóle pan sądził, że będzie pan piekł chleb?
2: Nie, tego to nie brałem pod uwagę nigdy, także... No ale w życiu różne rzeczy trzeba robić, a najważniejsze, że jeżeli człowiek się w tym czuje, to ma rację bytu.
0: Czyli odnalazł się pan w tej roli w 100%?
2: Myślę, że tak. Aczkolwiek cały czas się uczymy po prostu, nie? Na swoich błędach, na metodą obserwacji. Cały czas dążymy do tego, żeby to...
1: Też muszę powiedzieć, że no nie polegamy tylko na sobie, bo rzeczywiście bierzemy udział w różnych warsztatach. Sami też prowadzimy warsztaty dla laików i to nam sprawia bardzo dużą przyjemność dla takich osób, które po prostu chcą w domu piec chleb, a my to pokazujemy, jak robić to w domowych warunkach, jak pogodzić to z pracą zawodową, bo przecież na początku tak też było właśnie, że ja gdzieś ten chleb piekłam pracując. I to, co chciałam powiedzieć, że korzystamy z wielu takich naprawdę wiarygodnych źródeł, odwiedzamy takie sławne osoby, jakby wzorujemy się na mistrzach. I też jesteśmy w takiej formacji, stowarzyszeniu rzemieślnik. Tak.
2: Dwa lata temu, latem.
1: Musi ponowić tę wizytę, żeby sprawdzić, czy nadal jesteśmy godni tego certyfikatu, ale rzeczywiście i wspieramy właśnie to stowarzyszenie, będąc jego członkami, i też dopingujemy właśnie te osoby, które takie rzemieślnicze produkty wytwarzają. Już nie chodzi tylko o chleb, ale o wszelkie inne jakieś tam i cukiernicze, i wędliniarskie. No po prostu tym żyjemy. To jest też taka nasza dewiza życiowa, że mało rzeczy jemy ze sklepu tak naprawdę. Więcej produkujemy sami, więcej zdobywamy gdzieś z takich wiarygodnych źródeł.
2: Zawsze jak jedziemy gdzieś na wakacje, zawsze poszukujemy takich miejsc i powiem szczerze, że nie jest to proste.
1: Tak, na wakacje oprócz tego, że zabieramy jakiś tam bochenek swojego chleba, to szukamy właśnie takich rzemieślników. I udało nam się nawiązać kontakt z Marcinem Duchem. Można go odwiedzić, ale mieszka pod Krakowem w takiej małej wiosce. I on rzeczywiście robi to, co my. I w zasadzie jak próbowaliśmy jego chleba, to myślimy, że on robi tak jak my. Działa sam, co prawda, więc na troszkę mniejszą skalę niż my we dwójkę, ale rzeczywiście tamten jego chleb okazał się dla nas taki najprawdziwszy, taki najzwyklejszy. I takich miejsc szukamy cały czas.
0: Jakie mają państwo plany na przyszłość, jeśli chodzi o swoją działalność, swoją pasję do chleba?
1: Bardziej się nie rozwijamy. To jest pytanie wielu naszych klientów i wielu takich osób znajomych, które bardzo chciałyby nam życzyć jakichś większych sukcesów. My się cieszymy z tego, co mamy tak naprawdę i nie myślimy w ogóle o poszerzaniu tej działalności. Oczywiście, jeśli dzieci będą chciały tutaj działać z nami, czy później zamiast nas, a dać nam odpocząć, to jak najbardziej jesteśmy tu w stanie ich ukierunkować, ale absolutnie nie obligujemy ich do tego. Nie? Dajemy po prostu wolną rękę. Na ten moment oni są w takim wieku, gdzie ten grosz liczy się bardzo. Cieszą się, myślę, że mają okazję zarobić go właśnie przy domu. Bardzo są solidni, muszę powiedzieć. Bardzo są rozsądni i są też tacy nierozrzutni, czyli to, co zarobią swoją ciężką pracą, potrafią uszanować. No i tu myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to tylko w nich. A jeśli oni nie będą chcieli, no to ja tak mam jakiś tam plan bezpieczenia, kiedy już jakby siły fizyczne nie pozwolą tego fachu wykonywać, no to mam taki plan, ale na razie o nim cichosza.
2: No, nie chcemy się rozwijać pod kątem ilościowym. Po prostu no, pieczemy tyle, ile możemy. Jest nas dwójka i to wszystko. Są limity po prostu i nie wychylamy się do przodu.
0: Mówili Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Po długim weekendzie i czasie odpoczynku czas wrócić na normalne obroty. Jak zwykle na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy magazyn reporterów, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. Jak już mówiliśmy na naszej antenie, maj to miesiąc matur. W całej Polsce po długim weekendzie tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminów dojrzałości. Na początek czekał ich język polski na poziomie podstawowym. Tak było również w Słupeckim Liceum Ogólnokształcącym imienia Marszałka Nauka Józefa Piłsudskiego. O tym, ilu tegorocznych abiturientów przystąpiło do matury w ogólniaku i jak w praktyce wyglądają procedury, których należy dopilnować w związku z egzaminem, opowiedziała nam dyrektorka Słupeckiego LO Urszula Radosiewicz. Posłuchajmy naszej rozmowy. Proszę powiedzieć, pani dyrektor, jak to wygląda w Słupeckim ogólniaku z tegorocznymi maturami? Ilu tych uczniów przystępuje do egzaminu dojrzałości w tym roku?
4: W tym roku do egzaminu maturalnego przystępuje 130 absolwentów klas czwartych i 19 osób z lat ubiegłych. Wszyscy absolwenci i muszą zdać na poziomie podstawowym język polski, matematykę i język obcy. W tym roku 128 uczniów, absolwentów zdaje na maturze język angielski na poziomie podstawowym, dwójka wybrała język niemiecki. Do części obowiązkowej egzaminu należą również egzaminy ustne z języka polskiego, matematyki i języka obcego i tu również przystępują wszyscy uczniowie z języka angielskiego 128, z języka niemieckiego 2, no i z języka polskiego 130 absolwentów.
0: Tak wyglądają te obowiązkowe przedmioty, a proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te dodatkowe przedmioty, jakie tutaj są najczęściej wybierane przez maturzystów?
4: Tutaj preferencje wynikają głównie z tego, jakie przedmioty uczniowie realizowali na poziomie rozszerzonym. Wszyscy nasi absolwenci realizowali język angielski i tutaj zdaje na poziomie rozszerzonym aż 104 osoby. 2,5 klasy realizowały również biologię na poziomie rozszerzonym. Tutaj jest 66 uczniów, absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu. Następne przedmioty to język polski 48 osób, geografia 42, matematyka 39, ale mamy również takie przedmioty jak historia sztuki, jedna osoba zdaje, wiedza o społeczeństwie, tutaj też jedna osoba, pomimo że te przedmioty nie były realizowane na poziomie rozszerzonym, to uczniowie je wybrali, i informatyka, dwie osoby. Też nie realizujące przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale mogą wybrać ten przedmiot jako przedmiot maturalny.
0: Egzamin dojrzałości to także dosyć rygorystyczne procedury. Proszę opowiedzieć pokrótce, jak to tutaj wszystko wygląda.
4: Przygotowania do egzaminu maturalnego tak naprawdę zaczynają się w pierwszej klasie, jeśli chodzi o realizację podstawy programowej. Ale do matury stricte to już w zasadzie w lutym, kiedy uczniowie składają deklarację maturalną. Do 7 lutego w tym roku mieli czas na złożenie deklaracji maturalnej, wybierają przedmioty, no i później zaczyna się przygotowanie, podział uczniów na salę, przydzielanie członków zespołów nadzorujących, ale również zespołów egzaminacyjnych na egzaminy ustne. No, matura jest dość dużym wyzwaniem zwłaszcza dla zespołów nadzorujących. Taki egzamin jak na przykład język polski, który trwa 240 minut i to jest egzamin, na którym zespół nadzorujący musi siedzieć, pilnować i tak naprawdę cały czas być po pierwsze czujnym, po drugie nic nie robić, tylko patrzeć, co się dzieje na sali, czy uczniowie nie próbują niesamodzielnie pracować, czy na przykład któryś nie wykazuje jakiś... Mogę jeszcze raz? Dobra. Bo chodzi mi o to, że po prostu muszą też czuwać nad bezpieczeństwem i nad tym, czy ktoś nie zasłania. Dobrze. Podczas egzaminu zespoły nadzorujące muszą pilnować przestrzegania regulaminu matury, ale muszą również czuwać nad bezpieczeństwem uczniów, bo jest to na pewno dla nich wielki stres i może zdarzyć się zasłabnięcie. Mamy też uczniów, którzy mają choroby przewlekłe i też trzeba dbać o to, żeby bezpiecznie przez ten egzamin przeszli.
0: Przed rozpoczęciem samego egzaminu te procedury, o których tutaj wspomniałem, dotyczą przechowywania tych arkuszy maturalnych, także przed godziną 9 w ogóle nie można ich otworzyć, zgadza się?
4: Tak, o godzinie 7 otrzymaliśmy arkusze, o 7:45 przeliczyłyśmy z panią wicedyrektor, czy zgadza się ilość arkuszy. Wszystko jest w porządku i zostały one zamknięte w sejfie. O godzinie 8:50 przyjdą członkowie z wszystkich sal egzaminacyjnych wraz ze zdającymi i będziemy jeszcze raz sprawdzać kompletność i nienaruszalność zestawów egzaminacyjnych. Do tego czasu nie wolno otworzyć kopert, w których są arkusze. Należy je przeliczyć, co jest dość uciążliwe, bo w zamkniętych kopertach dość trudno się liczy, ale przeliczyłyśmy, wszystko się zgadza, no i czekamy na godzinę 8:50 na otwarcie kopert, przeliczenie arkuszy jeszcze raz. No i na start o 9.
0: Czego życzyłaby Pani tak na koniec maturzystom, którzy rozpoczynają te egzaminy dojrzałości?
4: Wszystkim maturzystom życzę tego, żeby tematy, które się na dzisiejszym egzaminie pojawią, były tymi tematami trafionymi, żeby takiej lekkości pióra, żeby napisali to, co w tym egzaminie powinno być zawarte, bez błędów merytorycznych, bo one dyskwalifikują na egzaminie. No i na wszystkich egzaminach życzę tego, żeby polecenia były zrozumiałe, zadania były łatwe i żeby wszystko tak pięknie poszło, żeby w lipcu nie tylko absolwenci mojej szkoły, ale wszyscy maturzyści byli usatysfakcjonowani z wyniku, żeby napisali na tę maturę na takim poziomie, na jaki ich satysfakcjonuje.
0: Mówiła dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Urszula Radosiewicz. A teraz oddajmy głos maturzystom ze Słupeckiego Ogólniaka, którzy po wyjściu z pisemnego egzaminu z języka polskiego podzielili się z nami swoimi wrażeniami.
5: Parę zadań, tam jakaś lalka, coś, tutaj rok 1984 też tam pod koniec. No rozprawka, tam tematy takie też w porządku do napisania, wszystko dało radę, jakoś poszło.
0: Co było takim największym wyzwaniem?
6: No dla mnie chyba rozprawka, nie? No bo to jest jednak najbardziej punktowane zadanie i też no nie jestem najlepszy w te rozprawki, ale no wydaje mi się, że wyszło całkiem okej.
0: Okay. Jutro chyba trochę większe wyzwanie, czyli ta matma, zgadza się?
5: Dla mnie osobiście to nie jest chyba jakieś większe wyzwanie, największy problem to był ten polski właśnie. Mhm. Zresztą już myślę, że z górki teraz.
0: Okej. Okay. No i potem obowiązkowy język obcy, co zdajecie, jeśli można zapytać?
5: Angielski.
7: Angielski też jest.
6: Ja również angielski.
0: Tak. Angielski i ten egzamin to chyba formalność, co?
7: Raczej tak, myślę, że właśnie najlepszy wynik będzie z angielskiego.
0: Chciałem was zapytać, dziewczyny, jak tam wrażenia po dzisiejszej maturze z języka polskiego?
8: No jest okej, na początek jak przeczytałam te tematy, rozprawki, to mówię, kurde, pustkę miałam w głowie, ale no potem coś tam wymyśliłam i no i chyba jest okej. No zobaczymy, będziemy czekać do lipca na wyniki.
0: Okej, a jakie to były tematy, jeśli można dopytać?
8: Pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka i na jego rzeczywistość, a drugi, już nawet nie pamiętam, ktoś pisał drugi?
9: Kiedy dla człowieka jest ważne to, co inni jakby o tobie myślą.
0: A tutaj jak twoje wrażenia po tym egzaminie?
9: No ogólnie pierwsza część w miarę okej, okay, ale właśnie tematy wypracowań były dosyć ciężkie.
0: Matematyka jutro, większe wyzwanie niż polski?
9: Tak szczerze to nie wiem.
8: Dla mnie nie, ja się matematyką w ogóle nie stresuję.
0: Macie wybrane dodatkowe przedmioty?
8: No z rozszerzenia to biologia, polski, właśnie angielski też.
9: A ja piszę tylko geografię.
0: Chciałem was zapytać o wrażenia po tej maturze z języka polskiego. Jak to wyglądało?
6: No nie wiem, no będzie ciężko chyba. Znaczy rozprawkę to czytałem kilka razy. Słowa to w ogóle raz 280 i wyszło raz 300. No nie wiem, zobaczymy.
0: Jakie lektury pojawiły się w tym roku?
10: Z lektur był Inny świat, lalka. Nie pamiętam sobie więcej.
0: Jak oceniacie poziom tej matury? To było łatwe stosunkowo, czy jednak było to jakieś wyzwanie?
11: Według mnie była prostsza niż próbna matura, którą mieliśmy w marcu. Była mniej więcej na poziomie jednej próbnej, którą zrobili nam w szkole kiedyś. To był chyba ten czerwcowy arkusz z poprzedniego roku. No to mniej więcej na tym poziomie była ta matura.
0: Okej, okay, język polski za wami. Jutro matma, czyli chyba trochę trudniejsze wyzwanie, zgadza się?
10: Jak najbardziej się zgadza.
0: I potem angielski, czyli ten obowiązkowy język obcy. Tu chyba formalność raczej, zgadza się?
6: No tak, dokładnie, formalność.
10: No, angielski prosty akurat, bynajmniej dla mnie.
11: Tak, no podstawowy angielski to jest zwyczajna formalność w takiej sytuacji.
0: Macie wybrane jakieś dodatkowe przedmioty?
11: Ja osobiście piszę 3 rozszerzenia z polskiego, historii i z angielskiego. Angielski jest od razu w czwartek w tym tygodniu, więc można powiedzieć, że od razu po podstawie no, piszemy to rozszerzenie. No i mamy jeszcze wszyscy obowiązkowe 2 ustne egzaminy.
10: No ja tak samo jak kolega akurat.
6: Ja dodatkowo biologię rozszerzoną piszę.
0: To byli tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Miejskiego Domu Kultury. Już 13 maja czeka nas wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich fanów filmowej klasyki. Na ekranie słupeckiego kina będzie można obejrzeć kultowy film Top Gun. O szczegółach mówi dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Honorata Łysiak.
12: Zaplanowaliśmy tak naprawdę obchodzenie 40. urodzin tego kina. światowego hitu. Film z 1986 roku, legendarny Top Gun, po którego premierze wszystkie polskie i nie tylko polskie, bo również światowe nastolatki rozkochane były w Tomie Cruise'ie. W tym roku obchodzi swoje 40-lecie i w związku z tym Kino Sokolnia w Słupcy, wychodząc naprzeciw, chcąc powspominać, włączyć się w te obchody tych światowych urodzin, ale rzeczywiście powrócić do legendarnego, sztandarowego, wielkiego hitu sprzed lat, postanowiło włączyć się w organizację owych urodzin. Stąd też w naszym kinie, na naszym dużym ekranie Top Gun Day, to 13 maja, kiedy widzowie będą mogli powrócić do tamtych lat, do tamtej epoki, do tamtych bohaterów filmowych i jednego popołudnia obejrzeć zarówno legendarny Top Gun, ale również Top Gun Maverick, a więc rzeczywiście pełna, aż dwuelementowa seria, ale jakże legendarna. Jeżeli ktoś nie będzie mógł towarzyszyć nam 13 maja, to oczywiście może odwiedzić nas 16 maja i wtedy mamy jedynie pierwszą część, a więc Top Gun, a następnego dnia wyświetlać będziemy Top Gun Maverick. Myślę, że to jest gratka szczególnie właśnie dla pokolenia 50-60-latków, dlatego, że właśnie to pokolenie tak naprawdę, jeżeli chodzi o żeńską część, wzdychało do ekranu, jeżeli chodzi o męską część widowni, zafascynowanych było lotnictwem i tym, co dzieje się na niebie. Obsada kinowa też mówi sama za siebie i jestem przekonana, że będzie to przyjemne wspomnienie tego, co przed laty dane nam było oglądać. My mamy pełną świadomość, że te wszystkie filmy dostępne są na wszelkiego rodzaju platformach streamingowych, jednak duży ekran znakomicie przeniesie nas w to prawdziwe, legendarne kino i liczymy tutaj, że nasze sale będą w tych dniach rzeczywiście pełne. Być może jest tak, do czego zachęcamy, aby właśnie 50-60-latkowie, dla których wtedy był to hit kinowy, aby teraz przyprowadzili młodsze pokolenie i również dali upust tym emocjom, które towarzyszyły nam przed laty, kiedy po raz pierwszy oglądaliśmy ten film, więc jestem przekonana, że może być to fajny powrót do przeszłości i do młodości.
0: Czyli tak jak pani mówiła, dla starszego pokolenia taka sentymentalna podróż w czasie, a dla tych młodych okazja, żeby zobaczyć klasykę światowego kina, bo tak można mówić o tym legendarnym filmie Top Gun.
12: Oczywiście, że tak, tym bardziej, że młode pokolenie w tej chwili jak gdyby obraca się w troszeczkę innych realiach kinowych, to też jest to znakomita dla nich pewnie już lekcja historii. Niemniej jednak te klasyki filmowe są tymi pozycjami, które uważamy, że każdy powinien przynajmniej raz w życiu obejrzeć i to właśnie na dużym ekranie. I temu ma służyć właśnie Top Gun Day, który organizujemy w kinie Sokolnia w Słupcy, do którego już teraz zapraszamy. Oczywiście bilety do nabycia w kasie kina, na platformie Bilety 24, a więc jesteśmy tak naprawdę dostępni na wyciągnięcie ręki dla każdego, kto będzie miał ochotę spędzić z nami to popołudnie i ten wieczór. Także przypomnę, 13 maja rezerwujemy sobie troszeczkę więcej czasu i oglądamy jak gdyby całą serię, a więc Top Gun i Top Gun Maverick. Natomiast 16-17 maja to odpowiednio pojedynczo wyświetlane te filmy na naszym dużym ekranie, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszam.
0: Mówiła dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
13: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów.
0: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
14: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, supercki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje między innymi układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
0: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
13: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
0: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
13: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
0: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
13: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
0: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
13: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy, no bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali, no i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
0: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
13: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D, ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
0: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
13: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek, myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
0: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie, jak to mniej więcej wygląda?
13: Jak najbardziej. Znaczy, to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
0: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
13: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
0: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
13: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę, obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczne w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
0: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
13: Tak, na szczęście są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
0: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
13: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy. Budynki, których już nie ma.
0: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
13: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
0: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
13: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
0: Mówił autor makiety Słupcy Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Autopromocja. Czwartek, piątek, weekend, co tam?
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.

0: Meloradia Słupca. Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy magazyn reporterów, a przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie podsumowanie majówki na drogach powiatu słupeckiego.
1: Było dość spokojnie, bo przez pierwsze 3 dni maja doszło do 1 wypadku drogowego i 3 kolizji. Policjanci zatrzymali tylko 1 nietrzeźwego kierowcę, ale myślę, że ten jeden nietrzeźwy też mógł sobie tą dalszą jazdę podarować.
0: Oraz o rozpoczętych zapisach dobiegł strzałkowo dobry kierunek.
2: Ruszyły już zapisy do biegu głównego na 10 km. Mamy już zarejestrowanych niespełna 100 uczestników. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, koszulki okolicznościowe dla pierwszej setki, która zapisze się właśnie na ten rajd, także warto się pospieszyć.
0: Zaczynamy od wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy. Za nami majówka, która na drogach naszego powiatu upłynęła stosunkowo spokojnie. Tradycyjnie po zakończeniu długiego weekendu w poniedziałek 4 maja policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Niestety w gronie skontrolowanych kierowców znalazło się kilku takich, którzy z trzeźwością nie mieli za wiele wspólnego. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
1: Oceniając od strony policyjnej mogę powiedzieć, że było dość spokojnie, bo przez pierwsze 3 dni maja doszło do 1 wypadku drogowego i 3 kolizji. Policjanci zatrzymali tylko 1 nietrzeźwego kierowcę, ale myślę, że ten jeden nietrzeźwy też mógł sobie tą dalszą jazdę podarować. I zacznijmy właśnie od niego, bo 1 maja w Słupcy został zatrzymany przez naszych policjantów. Wykonane badanie wykazało, że miał, i to teraz uwaga, ponad 2,6 promila alkoholu w swoim organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że ten mężczyzna nie posiada bezterminowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dlatego też kierowcę policjanci przewieźli do izby zatrzymań, a dzień później w trybie przyspieszonym trafił po prostu przed oblicze sądu. Teraz o tym, jaki będzie dla niego wyrok, właśnie dowie się już z samego sądu. No nie ukrywam, że będzie to na pewno drastyczny dla niego wyrok, bo nie dość, że w stanie dużej nietrzeźwości, to dodatkowo jeszcze złamał sądowy zakaz. Tego samego dnia, czyli 1 maja w Powidzu na promenadzie doszło do nietypowej dość kolizji, dlatego o niej mówię, bo kierujący hulajnogą młody mężczyzna w czasie wykonywania takiego manewru omijania rowerów uderzył w jeden z rowerów, który właśnie wymijał. Niestety tak nieszczęśliwie, że uderzył w rowerzystę. Obok tego rowerzysty jechał jeszcze jeden rower i jeszcze jeden następny. I tak można powiedzieć, że to się posypało troszeczkę jak klocki. Niestety ucierpiała najwięcej osoba, która na końcu na nią się te rowery przewróciły. Na szczęście nie były to żadne poważne obrażenia, a okoliczności tego drogowego, można powiedzieć, tej drogowej kolizji będą wyjaśniali bardzo dokładnie policjanci z posterunku policji w Powidzu. Na miejscu tam sporządzono właśnie dokumentację w celu przeprowadzenia postępowania o wykroczenie. Tutaj się cieszymy, że nie doszło do jakichś obrażeń dużych. Natomiast niemniej jednak będziemy tej sprawie się przyglądali, bo tak jak już zaznaczałam, pan, który kierował hulajnogą, nie dość, że wykonał ten manewr nieprawidłowo, ale okazało się, że również miał promile w swoim organizmie. Może ktoś powie, że niewiele, ale to wystarczyło, żeby odpowiedzieć za wykroczenie. Dokładnie 0,21 promila w organizmie, co ewidentnie wskazywałoby na to, że na tego jednoślada nie powinien w ogóle wsiadać i nim kierować. Do wypadku drogowego, o którym wspomniałam na początku, doszło 3 maja, czyli już na zakończenie majówki w Lądzie, w gminie Lądek. Tam zderzyło się auto osobowe z motocyklem. Pierwsze ustalenia policjantów wskazują, że błąd mógł popełnić kierowca Mercedesa, który wykonał nieprawidłowo manewr wyprzedzania motocykla. Motocyklista wcześniej sygnował skręt w lewo i samochód osobowy wjechał w tył tego jednośladu. Niestety motocyklista trafił do szpitala z podejrzeniem złamań i kierowcy samochodu, dlatego też zatrzymano prawo jazdy za stworzenie zagrożenia na drodze. Natomiast całość postępowania będzie też wyjaśniana przez policjantów z posterunku policji w Zagórowie.
0: 4 maja, czyli ten poniedziałek po majówce, to tradycyjne działania trzeźwość. Policjanci sprawdzają stan trzeźwości kierujących i jak tutaj, jak te działania wyglądały, czy ujawniono kierowców pod wpływem, jak to wygląda?
1: Tak, 4 maja policjanci ruchu drogowego, tym razem również wspomagani przez policjantów z posterunków policji, w całym powiecie prowadzili takie działania prewencyjno-kontrolne. Przebadano niemal 1000 kierowców i tutaj muszę powiedzieć, że niestety, bo często mam taką dobrą informację, że tych kierowców nie ujawniamy podczas takich działań, ale tym razem niestety 4 z nich zdecydowało się na tak zwaną jazdę na podwójnym gazie. 2 z nich odpowie za popełnienie wykroczenia, czyli ten wynik alkoholu w organizmie był dużo mniejszy, ale 2 odpowie za popełnienie przestępstwa. Ja tylko tutaj dodam na marginesie, że każdy, kto popełnia takie przestępstwo, może się liczyć z bardzo dotkliwą karą, bo jest to kara do 3 lat pozbawienia wolności, nie mówiąc już o bardzo wysokich grzywnach i świadczeniach pieniężnych, a najbardziej dotkliwe dla wszystkich pewnie będzie utrata prawa jazdy na kilka lat. Dlatego też warto się zastanowić, czy po takim długim weekendzie, jeżeli nie jesteśmy pewni co do swojego stanu psychofizycznego, a spożywaliśmy alkohol, jednak podarować sobie tą jazdę. Bo w naszym powiecie tym razem policjanci ruchu drogowego w samej Słupcy zatrzymali 3 kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę po alkoholu. Najpierw zatrzymano kobietę, która kierowała Volkswagenem i u niej ta zawartość alkoholu w organizmie wyniosła około 0,6 promila. Następny nietrzeźwy kierowca, czyli ten, o którym mówimy, że będzie też odpowiadał za popełnienie przestępstwa, został zatrzymany z wynikiem 0,7 promila, a 3 zatrzymanych miał 0,44 promila i on będzie odpowiadał za popełnienie wykroczenia. Odpowiedzialność prawną będzie musiał ponieść kierowca, 4 kierowca zatrzymany w dniu dzisiejszym przez naszych policjantów, tym razem funkcjonariuszy z posterunku policji w Strzałkowie. W Wólce kierował Volkswagenem Golfem i zawartość alkoholu w jego organizmie oscylowała w granicach 0,48 promila. I tak jak już zaznaczyłam, najbardziej dotkliwe myślę, że dla wszystkich będzie zatrzymanie prawa jazdy. Nie wyobrażam sobie osobiście nie mieć teraz prawa jazdy w obecnych warunkach naszych, gdzie to prawo jazdy jest potrzebne, żeby dojechać do pracy. Niestety ani właśnie ta możliwość, ani nieuchronność kary, bo to są dosyć dotkliwe kary, no nie wpływa tak na kierowców, żeby pomyśleli o tym, zanim wsiądą, zanim sprawdzą swoją trzeźwość, bo jest taka możliwość. Można kogoś poprosić, żeby podjechać tutaj do nas, do Słupcy na komendę, ale wiem, że na wielu stacjach paliw też są alkomaty, i tą trzeźwość radziłabym zawsze sprawdzić, bo możemy się czuć całkiem nieźle. Oczywiście będziemy wyspani, wypijemy kawę, jak to często kierowcy mówią, i czują się, że już mogą dalej jechać. Niestety zawartość alkoholu w organizmie wskazuje na to, że nie zawsze.
0: Mówiła aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Podczas długiego weekendu majowego zorganizowano tam m.in. rajd rowerowy. O szczegółach majówki opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Za nami majówka w Strzałkowie. Ta majówka to przede wszystkim rajd rowerowy. Chciałbym pana poprosić o krótkie podsumowanie tego rajdu, jakim on się cieszył z zainteresowaniem i jak to wszystko wyglądało w praktyce.
2: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Melo Radia, prosto ze Strzałkowa, garść doniesień naszych newsów związanych z majowym świętowaniem. Świętowaliśmy bardzo aktywnie, były turnieje sportowe i tak jak pan wspominał, rajd rowerowy, który Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował wspólnie z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 222 rowerzystów, którzy to poruszali się na trasie dość zróżnicowanej, jeżeli chodzi o trudności, to wyruszyliśmy ze Strzałkowa przez Wólkę, później kierowaliśmy się w stronę lasu Paruszewo, Skarboszewo, Bielawy i Strzałkowo. Trasa rajdu wiodła sprzed Ludowego Banku Spółdzielczego, natomiast meta zlokalizowana była w parku w Strzałkowie.

0: pieniądze na rzecz Magdy Rzeźnickiej. Jeżeli chodzi o turnieje, które były rozgrywane i 1 i 2 maja, głównie skoncentrowaliśmy się tym razem na piłce plażowej. Mieliśmy także ogromne zainteresowanie uczestników, którzy rozgrywali pasjonujące mecze, często dopingowani oczywiście przez rodziców czy kolegów. Sam 3 maja to po mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętej Doroty złożyliśmy kwiaty przy pomniku powstańców wielkopolskich i pomordowanych w walkach o wolną Polskę. Całość obchodów natomiast zakończył w naszej gminie 31. już Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. W Gokisie wystąpili między innymi młodzi ludzie przygotowani przez kapelmistrza orkiestry OSP Macieja Marciniaka oraz nasz chór kantata pod dyrekcją Mirosława Grzanki. To piękne uroczystości. Cieszymy się, że towarzyszyła im cudowna pogoda, tak więc dzięki temu wszyscy mieli okazję spokojnie chillować, spokojnie obchodzić te święta tak jak chcieli. Niektórzy aktywnie, sportowo, niektórzy uroczyście, a jeszcze niektórzy oczywiście na działeczkach.
1: Nasz rozmówca zdradził również, że w internecie rozpoczęły się zapisy do tegorocznej edycji biegu Strzałkowo Dobry Kierunek.
0: Dla aktywnych już zaczynamy przygotowania do naszego dnia, a właściwie dni Strzałkowa, które to będą miały miejsce w ostatni weekend czerwca. Ruszyły już zapisy do biegu głównego na 10 km. Mamy już zarejestrowanych niespełna 100 uczestników. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, koszulki okolicznościowe dla pierwszej setki, która zapisze się właśnie na ten rajd, także warto się pospieszyć. Warto w tych biegach uczestniczyć. W tej chwili zapisy to koszt 70 zł, w późniejszym czasie będzie 80 zł, natomiast w dniu zawodów 100 zł. Warto wystartować w biegu głównym, warto, jeżeli ktoś ma takie hobby, uczestniczyć w sportowej rywalizacji w kategorii Nordic Walking. Jeżeli chodzi o opłaty, to są one zniesione dla mieszkańców gminy Strzałkowo, ta opłata wynosi 0 zł.
1: Proszę powiedzieć, jak tutaj ta trasa tego biegu na dystansie 10 km przebiega?
0: No będzie szczególna atrakcja, ponieważ już na pewno na koniec czerwca będziemy mieli oddaną bieżnię. Tak więc właśnie start przewidziany jest na tej nowiutkiej bieżni. Będzie moc atrakcji. Zapowiadają się te biegi w tym roku szczególnie atrakcyjnie. To będzie taki miejski maraton. Przebiegać będzie po drogach naszego, po ulicach naszej miejscowości, tak więc miejscowi strzałkowianie będą dopingowali, będą częstowali na pewno biegaczy chłodną wodą. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, tak więc szczególnie warto rejestrować się i warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ tak jak mówiłem, koszulki znikają bardzo, bardzo szybko.
1: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
3: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli,

0: to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
1: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
0: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
1: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
2: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
0: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
1: Prywatnie, jak każdy w klubie, mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
2: Dokładnie tak, jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
0: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
1: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd. Zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze nie tylko z Urzędem Miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami dobrze współkorelować i oby tak dalej.
2: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
1: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, my z godnością je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupeckiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
0: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
1: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami. Spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
0: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
2: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
0: którzy jeżdżą bezpiecznie.
2: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
0: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
1: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, więc każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co wielka chęć, większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakam Z do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często jest to, są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia, że 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze są, więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
0: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
2: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
0: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
1: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w pięknie. Te 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobie reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
0: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: kalendarzu miesiąc maj, maturzyści podchodzą do kolejnych egzaminów maturalnych, a na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Jak zawsze wita się z Państwem serdecznie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z trenerem UKS Haggard Strzałkowo o zakończonym sezonie na parkietach drugiej ligi piłki ręcznej.
1: To jest najlepszy wynik w naszej historii. Cieszymy się z tego, aczkolwiek zawsze chce się być pierwszym, także jesteśmy zadowoleni, ale gdzieś tam jest jakaś nuta może niedosytu.
0: Oraz zaproszenie na Tydzień Bibliotek w Słupcy.
2: Szczególny dzień dla nas, 14 maja, bo to wyjątkowa data. Świętować wtedy będziemy 80-lecie naszej biblioteki. Spotkamy się z zaproszonymi gośćmi.
0: A naszą dzisiejszą audycję zaczynamy w sportowym klimacie z piłką ręczną w roli głównej. Dokładnie 17 lat temu sporo powodów do radości dostarczyli nam reprezentanci Polski w tej dyscyplinie, a legendarny rzut Artura Siódmiaka w meczu z Norwegią i brązowy medal Mistrzostw Świata na stałe zapisał się na kartach historii polskiego sportu. Na kartach historii sportu w naszym regionie, w tym lokalnym wydaniu, zapisali się również szczypiogniści drugoligowego UKS Haggard Strzałkowo. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce w rozgrywkach ligowych i jest szansa, że w przyszłym sezonie będziemy mogli emocjonować się w Strzałkowie rozgrywkami na poziomie pierwszej ligi. Nie jest to jednak do końca pewne, a wszystko ma wyjaśnić się w najbliższym czasie. Nasz rozmówca, trener Maciej Leżała, podsumował zakończone niedawno rozgrywki i odniósł się również do przyszłości piłki ręcznej w Strzałkowie. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Za nami sezon rozgrywek drugiej ligi piłki ręcznej mężczyzn. UKS Haggard Strzałkowo zakończył te rozgrywki na drugim miejscu. To dobry wynik pana zdaniem?
1: No to jest najlepszy wynik w naszej historii. Cieszymy się z tego, aczkolwiek zawsze chce się być pierwszym, także jesteśmy zadowoleni, ale gdzieś tam jest jakaś nuta może niedosytu.
0: Najlepszy mecz w wykonaniu zespołu pana zdaniem w tym zakończonym sezonie?
1: No może tutaj tak na gorąco ciężko wymienić, przypomnieć sobie te mecze z pierwszej rundy, ale w pierwszej rundzie też były dobre mecze. Otwarcie w Dzierżoniowie, ciężki mecz, bo to był ze Spadkowiczem. Także ten mecz bym zaliczył. No i ostatni na pewno we Wrocławiu ze Śląskiem. To był bardzo, chyba najcięższy mecz w ostatnich tutaj latach.
0: Tak jak pan mówił, te mecze z tej rundy. A ja chciałbym jeszcze dopytać w kwestii tego, czy był taki mecz, który rozczarował pana jako trenera? Że spodziewał się pan, że potoczy się zupełnie inaczej?
1: Szczerze mówiąc, jedno takie spotkanie siedzi gdzieś tam w głowie. Jest to spotkanie ze Środą Wielkopolską. Aczkolwiek tutaj to był wybitnie pechowy mecz, bo trzy kontuzje nam się przytrafiły, w tym bramkarza, dwóch obrotowych. Nie było wtedy Jarka Rogalskiego. Mieliśmy dwóch obrotowych i zarówno Bartek, jak i Damian doznali kontuzji. Przegraliśmy jedną bramką. Na pewno, gdyby nie te kontuzje, to inaczej by się to potoczyło.
0: Porozmawiajmy jeszcze, jak tutaj ta sytuacja kadrowa wyglądała w zespole w sezonie. To są zawodnicy, którzy już od lat reprezentują barwy klubu, zgadza się? Stanowią trzon tej drużyny.
1: Tak, aczkolwiek tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że chłopcy z Ostrowa, odkąd przyszli, to ten poziom żeśmy podnieśli. Marcin Przyszlak, Łukasz Wołowicz, to są chłopcy już tak na takim podwórku pierwszo-drugoligowym znani. W przerwie tutaj przed sezonem dołączyli do nas bracia Kryszcza, którzy okazali się bardzo dużym wzmocnieniem, wkomponowali się w zespół. No plus moi tutaj, jak to się mówi, starzy wyjadacze, Jarek Rogalski, Daniel Górecki, co bardzo mnie cieszyło, wrócił Dominik Nawrocki, no niestety, jak się okazało, tylko na 3 mecze, ale ta pierwsza siódemka naprawdę prezentuje odpowiedni poziom i tutaj te drugie miejsce to, że tak powiem, też nie było jakimś takim wielkim zaskoczeniem, bynajmniej dla mnie. Wiedziałem, kogo mam i na co ich stać.
0: Przejdźmy dalej. Tak jak już mówiliśmy, drugie miejsce na koniec sezonu. Waży się teraz kwestia, gdzie zagra UKS Haggard Strzałkowo w kolejnym sezonie. Jak tutaj ta sytuacja wygląda obecnie i kiedy możemy się spodziewać jakichś wieści w tej sprawie?
1: Tutaj rozmawiałem z panem wójtem Tomaszem Gonem. W ogóle chcę bardzo podziękować Urzędowi Gminy Strzałkowo na czele z panem wójtem za to, że nas tak wspierają. No niemniej jednak nie ma co ukrywać. No potrzebujemy też jakichś kilku sponsorów na tą pierwszą ligę, bo to są już troszeczkę też inne wymagania. Chciałbym, żeby dwóch, trzech zawodników do nas dołączyło. Kiedy będzie wiadomo? No myślę, że za 2-3 tygodnie i tutaj sprawy no, mogą iść w różnym kierunku, bo jak nie uda się tego poskładać, nie będziemy mieli też licencji na grę, to no raczej tutaj nie zasiądę na ławce trenerskiej. Ktoś po prostu inny będzie prowadził zespół, też nie wiadomo, czy to będzie druga, czy nawet trzecia liga.
0: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o samą drużynę, teraz odpoczywacie po tym męczącym sezonie. Kiedy mniej więcej planujecie wrócić do treningów?
1: Wszystko zależy, na jakim poziomie będziemy grali, ponieważ no, jak tutaj nie uda się zagrać w tej pierwszej lidze z różnych powodów, to tak jak mówię, no, jeśli będzie to trzecia liga, to na pewno będzie powrót do treningów dopiero, myślę, że środek września z nowym trenerem już. Z nową drużyną, to jest wielka niewiadoma, kto będzie grał. Także no to zależy, na jakim poziomie rozgrywek będziemy grali. Jeśli będzie to pierwsza liga, no to będzie trzeba już stosunkowo wcześnie, bo w sierpniu, wrócić do treningów.
0: I tak jak niestety pan mówi, wszystko rozstrzyga się o pieniądze i sponsorów, by w ogóle tutaj rozpatrywać temat tej pierwszej ligi w Strzałkowie.
1: No tak, tak można powiedzieć, bo liczę, że tutaj będziemy grali w grupie, gdzie gra Warszawa, Płock. Te wyjazdy są trochę dalsze, no tak jak mówiłem, no trzeba chłopcom zafundować jakiś objazd, bo to są dalekie wyjazdy. No musi dojść dwóch, trzech zawodników. To nie ma co ukrywać, że no trzeba będzie jakieś im tam pieniądze zaoferować. No jest to nieadekwatne do tego, co jest w piłce nożnej, bo ci chłopcy to na tym poziomie, no to już są zawodnicy, można tak powiedzieć, nie przebierańcy. No i tak te pieniądze są mniejsze niż w piłce nożnej, no ale trzeba je, nawet te mniejsze trzeba mieć, także no, jak to zwykle bywa, rozbija się o finanse. Na koniec bardzo chciałbym podziękować moim zawodnikom za zaangażowanie, ambicje, siły włożone, czas poświęcony, bo no, niektórzy sobie nie zdają sprawy, że no trzeba przekładać pracę, brać urlopy. Na niektóre mecze wyjazd był o 8 rano, powrót o 22. Także nie mam tutaj do nich żadnych zarzutów. Było zaangażowanie na 100%. Nie zawiedli mnie jako trenera, jako człowieka. Nigdy tutaj nie słyszałem, a trenerze może jakieś pieniądze by się przydały, czy coś. Naprawdę wspaniała grupa chłopaków. Dziękuję również publiczności za poświęcony czas, bo wiadomo, w tych czasach czas jest najcenniejszy, za to, że odwiedzali tutaj halę przy ulicy Górnej, nas wspierali, no jak też jeździli na mecze wyjazdowe, bo i w Opolu, we Wrocławiu, no pojawiali się kibice ilości 15-20 osób, to myślę, że jak na ten poziom rozgrywek i piłkę ręczną, to jest naprawdę wspaniałym wynikiem. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w następnym sezonie.
0: To był trener UKS Haggard Strzałkowo Maciej Leżała. A teraz czas na wizytę w słupeckim ratuszu. Coraz bliżej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków na terenie naszego miasta. W ramach tej inwestycji powstanie także sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca. Oficjalnie przekazano plac budowy firmie, która zajmie się realizacją tej inwestycji. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Sztab.
3: Przekazaliśmy plac budowy firmie EcoDBA. spółka z o.o. z Cielczy koło Jarocina. Wykonawca realizuje zadanie pod nazwą rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Supsy oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Supsa. Ja tylko przypomnę, że w ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w tym odcinek w ulicy Polnej, oraz działania informacyjno-edukacyjne promujące oszczędzanie wody i właściwe korzystanie z kanalizacji. Łączna wartość projektu wraz z nadzorem budowlanym to 44 765 000 zł, z czego 19 588 000 zł stanowią środki zewnętrzne. Wkrótce ruszą pierwsze prace budowlane. O postępach będziemy informować na bieżąco.
0: To nie koniec wieści z naszego ratusza. Poznaliśmy również nazwisko dyrektora miejskiego żłobka, który wkrótce rozpocznie swoje funkcjonowanie.
3: W wyniku przeprowadzonej rekrutacji rozstrzygnęliśmy konkurs na stanowisko dyrektora miejskiego żłobka i od 1 czerwca tę funkcję będzie pełniła pani Daniela Nowaczek. Pani Daniela Nowaczek posiada odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie zdobyte w pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i pomocowych. W trakcie rekrutacji dała się poznać jako osoba konkretna, dobrze zorganizowana i komunikatywna, z bardzo dobrym podejściem do ludzi. Wierzymy, że jej zaangażowanie i empatia sprawią, że nasz żłobek będzie miejscem pełnym ciepła i bezpieczeństwa, do którego dzieci będą przychodzić z uśmiechem.
0: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Sztab. Na naszej antenie czas na odrobinę kultury i zaproszenie na Tydzień Bibliotek organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupcy. Dla naszej słupeckiej biblioteki będzie to szczególny czas, bowiem w tym roku świętuje ona 80-lecie swojego istnienia. Oddajmy głos dyrektorce tej instytucji, Annie Karpińskiej.
4: Cały rok poświęciliśmy obchodom jubileusza biblioteki z różnymi spotkaniami i warsztatami, ale Tydzień Bibliotek to rzeczywiście dla nas wyjątkowy tydzień. W tym roku spotykamy się pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz i dokładnie tak chcemy, by nasi czytelnicy postrzegali bibliotekę jako miejsce pełne możliwości i inspiracji. Zaczynamy 8 maja, to jest dla nas dzień szczególny, ponieważ wtedy też obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W programie są też propozycje dla dorosłych i na przykład 11 maja zapraszamy na warsztaty filcowania. To będzie bardzo relaksujące zajęcie, podczas którego uczestnicy tworzą własne figurki z wełny. Tego samego dnia też spotkanie Bibliotecznego Klubu Kodowania i Robotyki. Pamiętamy też o młodzieży oczywiście. 13 maja odbędzie się finał gry wielkoformatowej Słupeckie Biuro Kryminalne. To jest efekt wcześniejszych warsztatów z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego, a podczas finału każdy będzie mógł zobaczyć efekty i samodzielnie zagrać. Zapraszamy też na spotkanie z Bartoszem Węglarczykiem. No i szczególny dzień dla nas, 14 maja, bo to wyjątkowa data. Świętować wtedy będziemy 80-lecie naszej biblioteki. Spotkamy się z zaproszonymi gośćmi, wręczymy nagrody, między innymi najaktywniejszym czytelnikom oraz laureatom konkursu na maskotkę biblioteki, a całość zwieńczy koncert Olgi Bończyk. I tutaj niespodzianka dla naszych czytelników, ponieważ będziemy mieli około 50 wejściówek dla czytelników. Na zakończenie tygodnia, czyli 15 maja, tradycyjnie już zapraszamy na Kreatywny Piątek, spotkanie dla dzieci i rodziców pełne twórczej zabawy. I taki jest właśnie nasz cel, żeby było różnorodnie, żeby każdy znalazł coś dla siebie i odkrył bibliotekę na nowo. Serdecznie zapraszamy.
0: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
6: Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu.
0: A zaczynamy od tematu dworca PKP w Słupcy. Walory estetyczne budynku dworca są dalekie od ideału, ale wkrótce ma się to zmienić. W Poznaniu podpisano akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
3: W Poznaniu podpisaliśmy akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. Umożliwi nam to realizację projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim, a więc budowę centrum przesiadkowego, które zwiększy udział transportu publicznego w mieście. Zakres prac obejmuje m.in. odrestaurowanie budynku dworca PKP w Słupcy, utworzenie nowych miejsc parkingowych, powstanie nowa mała architektura, a także będą wykonane nowe nasadzenia zieleni. Przypomnę, że 16 lutego tego roku podpisaliśmy z gminą miejską Turek umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim. Projekt zostanie przygotowany w celu pozyskania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 35 milionów złotych, z czego 15 milionów zostanie przeznaczone na będącą ważnym krokiem w kierunku nowoczesnego i funkcjonalnego niskoemisyjnego transportu publicznego w subregionie konińskim inwestycje w Słupcy. Zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż w drugim kwartale 2028 roku.
0: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zaglądamy do starostwa powiatowego. W ostatnich tygodniach nasz powiat pozyskał dwa dofinansowania. Pierwsze z nich w ramach programu Kultura w Drodze oraz drugie na realizację projektu Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu Słupca Marek Dąbrowski. Posłuchajmy naszej rozmowy. Dofinansowanie w ramach programu Kultura w Drodze, kwota 20 tysięcy. Na co te pieniądze będą przeznaczone? Jak to wygląda w tym projekcie?
6: Powiat pozyskał środki w kwocie 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie rzeczywiście w ramach programu Kultura w Drodze i te środki zostaną przeznaczone na organizację koncertu. Mamy zaplanowany na dzień 20 października koncert w związku z takim obchodami powiatowego Dnia Seniora. I to jest właśnie dla seniorów z całego terenu powiatu słupeckiego dedykowane wydarzenie, które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej. Operetka wystawiona przez poznańską operetkę właśnie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, program oczywiście operetkowy, więc to parę razy tutaj wybrzmiało w tej rozmowie. Natomiast wierzymy, że właśnie artyści Teatru Wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki w Poznaniu zaprezentują dla nas piękną sztukę, a seniorzy z terenu powiatu słupeckiego będą mogli z tego skorzystać.
0: To nie jest jedyne dofinansowanie w zupełnie innym obszarze. Tam była kwota 120 tysięcy złotych. Mówimy o tym 3P dla poradni psychologicznej.
6: Rzeczywiście, perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. I tego typu projekty zazwyczaj ich głównym celem jest wzmocnienie potencjału. I tutaj w naszym przypadku również właśnie o wzmocnienie potencjału poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy nam chodzi. Zależy nam na tym, żeby podnieść jeszcze bardziej jakość świadczonych usług i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. A w ramach tego projektu, szanowni państwo, zaplanowano zakup nowoczesnego wyposażenia do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne. Ale co bardzo ważne, bo przecież sprzęt to nie wszystko, wszystko. Jednym zawsze z najważniejszych elementów czy celów jest wsparcie kadrowe. Wsparcie kadrowe związane z wdrażaniem zmian w funkcjonowaniu poradni, tak żeby można było objąć tym procesem terapii, diagnozy, zaopiekowania się jeszcze większą liczbą podopiecznych. Wiemy, osoby zainteresowane, jak rzeczywiście wyglądają sytuacje dzisiaj, ile mamy różnego rodzaju wyzwań związanych z tego typu wsparciem. Okres realizacji do dnia 28 lutego 2027 roku i wiemy, że to przede wszystkim ma na celu zwiększenie dostępności jakości usług psychologiczno-pedagogicznych. Bardzo zasadne, warte tego, a my cieszymy się, że projekt uzyskał dofinansowanie i będziemy mogli go przez tą naszą jednostkę powiatową poradni psychologiczno-pedagogicznej zrealizować, gdzie głównym rezultatem jest rzeczywiście zwiększenie potencjału świadczonych usług i wsparcie dzieci, młodzieży dzięki takim zadaniom.
0: Pan jako osoba związana z ochroną zdrowia, to zagadnienie jest panu szczególnie bliskie. Proszę powiedzieć, bo z tą psychologią, z tym zdrowiem psychicznym, ta świadomość wydaje się, że wzrasta. Jednak no, cały czas borykamy się z takimi wyzwaniami jak mała liczba specjalistów, czy też właśnie dostęp do tej pomocy specjalistycznej. I to jest chyba właśnie na plus, że powiat słupecki, w powiecie słupeckim idziemy właśnie w tym kierunku, żeby to rozszerzać, bo niestety są takie samorządy, takie gminy, gdzie tego po prostu brakuje.
6: Rzeczywiście, panie redaktorze, to jest bardzo trafne. Ta pomoc psychologiczna, wsparcie psychologiczne, prowadzenie terapii, ale najpierw proces diagnostyczny, to są bardzo ważne zadania dla nas. Tutaj musimy, to, że jesteśmy zobligowani, to jest przecież jasne, ale to słowo musimy, może nawet powinno bardziej wybrzmieć, wspierać nowymi rozwiązaniami, narzędziami i usprawnieniem tych, którzy tej pomocy potrzebują. A badania, a statystyki to jest takie słowo, które akurat jest ważne, ale w tej sytuacji może niekoniecznie ja je lubię, no pokazują, jak bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne i przede wszystkim zdiagnozowanie problemów, które występują. To, co się dzieje w ostatnich latach, myślę, że przekroczyło jakiekolwiek negatywne oczekiwania specjalistów, społeczeństwa. I tutaj pojawia się ten problem pierwszy, specjaliści. Jest ich za mało. Dostępność do psychiatrów, a tym bardziej do psychiatrów dziecięcych w Polsce jest znikoma. Dostępność w ostatnim okresie, ostatnich lat do psychologów jest rzeczywiście zauważalna, zwiększona. Pojawiły się w ostatnim czasie też nowe regulacje prawne podpisane przez prezydenta. Akurat tej ustawy nie zawetował, co ciekawe, żeby tutaj występowały elementy weryfikacji psychologów i prowadzonych przez nich, tak z grubsza może mówiąc, terapii. Natomiast to wszystko jakby sprowadza się do tego, że oczywiście powinni się nami zajmować profesjonaliści, którzy wiedzą, co i w jaki sposób prowadzić i jak powinna przebiegać zarówno proces orzecznictwa, proces diagnozowania, proces podejmowanej terapii czy psychoterapii w tym przypadku. I tutaj ten problem narastający tych specjalistów brakuje. Drugim niestety zauważalnym ciągle problemem jest to, że nawet jeżeli mamy dostępność, to część osób z naszego społeczeństwa ma ciągłą obawę, lęk przed tym, żeby dziecko swoje do tego specjalisty pokierować. Psycholog, psychoterapeuta wiąże się z takim mitycznym podejściem od wielu lat w naszym kraju, że to jest tak, jakby ktoś po prostu miał bardzo poważny deficyt i był chory psychicznie i będzie się nim zajmował zaraz lekarz, psychiatra. Najczarniejszy scenariusz to wskazuje, że zostanie jeszcze zamknięty w jakimś zamkniętym oddziale zakładu o profilu leczenia chorób psychiatrycznych i tam będą podejmowane terapie. Tak nie jest. My czasami w różnych sytuacjach, sięgając szybciej po pomoc i sygnalizując problem, możemy zapobiec pogłębianiu się zjawisk związanych z utrudnieniem tego modelu właśnie postrzegania psychologicznego otaczającego nas świata i pomóc dziecku czy młodzieży, które dzisiaj jest narażone na dezinformację, na hejt, na agresję, na wiele procesów i dochodzi do tego, że coś, co kiedyś było rzadko spotykane albo niepokazywane, dzisiaj staje się zmorą czasów XXI wieku, czyli depresja, samookaleczanie się, obwinianie, i to wynika z tego, jak to otaczające środowisko nas traktuje. No i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ po pierwsze wyłapanie zjawiska związanego z jakąś psychotraumą, z sytuacją niepożądaną, czy mówiąc krótko, z sytuacją kryzysową dotyczącą naszego poziomu mentalnego czy psychicznego, jest bardzo ważnym zadaniem. Zadaniem, w którym powinny brać instytucje, udział brać powinny instytucje państwowe, którym zależy na tym procesie opiekuńczym, wspierającym, żeby nasze społeczeństwo mogło osiągać dobrostan, a przecież zdrowie to jest dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny według WHO. I tutaj są bardzo ważne elementy, takie często podstawowe, których nie potrafimy zapewnić. Dożyliśmy też czasów, w których z perspektywy psychologicznej mamy bardzo dużo deficytów. Mamy problemy, które w rodzinach nazywane są rodzinami dysfunkcyjnymi, ale to też oznacza, że to nie jest tak, że brakuje czegoś materialnego, bo często te sprawy są tak spłycane do tego, że jak jest ubogo, to jest deficyt psychologiczno-opiekuńczy. Czasami nadmiar czegoś powoduje również dysfunkcję, a przy nadmiarze często materialnym pokazuje się inny obszar, czyli brak czasu. A tutaj chyba jednym z najważniejszych elementów w tej opiece albo w takim naszym codziennym współżyciu jest zadbanie o jak najlepszy proces, nazwijmy go to procesem rozmowy, wysłuchania się wzajemnie, wsparcia potem, bo na podstawie tego możemy budować tą relację rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, dziecko z innym dzieckiem, i to współżycie w społeczeństwie ma się rozwijać i iść w dobrą stronę. Nadmiar opiekuńczości, nadmiar materialności przy braku czasu, no to jest ten element, gdzie powinniśmy bardzo dużo tego czasu poświęcić na to, żeby właśnie mieć go dla najbliższych. I to jest zadbanie o nas. To tak, myślę, że to jest takie przesłanie dla nas, dla osób, które będą słuchać tej mojej wypowiedzi. Ona płynie głęboko z mojego serca, ze względu na to, że jest to mi temat bardzo bliski i mi bardzo zależy na tym, żeby miejsce, w którym się znajdujemy, miało dobrą atmosferę, żebyśmy wsłuchiwali się w różnego rodzaju wyzwania i wspierali się wzajemnie. Tutaj powinno nam zależeć na tym, żebyśmy właśnie w sytuacjach kryzysowych potrafili poradzić sobie, wspierając się, ale nie na zasadzie takiego zwyczajowego pytania, jak się masz, oczekując odpowiedzi, że dobrze, tylko właśnie nie bali się drugiemu człowiekowi powiedzieć, że coś jest nie tak, nawet czasem oczekując rzeczywiście w zamian, że ta odpowiedź nie czuje się dobrze albo nie jest mi dobrze, może sprowokować sytuację, że ktoś zawczasu wyłapie problem i mi pomoże. No i tutaj to również dotyczy naszej młodzieży czy dzieci, które często chowają pod maską różnego rodzaju życiowe problemy, które mamy wszyscy przecież w jakimś stopniu, mniejszym, większym. I jeżeli się nie podzielimy albo nie damy, nie pokażemy tego, to niestety czasami dochodzi do tragedii, a na pomoc jest za późno.
0: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów w super cenie 9,99 zł. A od czwartku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue w super cenie 26,99 zł za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Słupca na 102,9 FM.
11: Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z Was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla Was.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Be Mine, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Marian? A po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Telemundo.
1: Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami, piękny majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melo, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje, jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Alexian Polina w Meloradio. Fajnie gramy, co? Te numery znajdziecie też w 30 Meloradia, player meloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie i propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs Theophilus London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Big Milk 900 ml tylko 11 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej oleo rzepakowy 3 litry za jedyne 17 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Płyn do płukania Kuschelweiss 1 litr 7 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
5: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do Was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi w tej godzinie. Bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kung z Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

0: pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w Kołobrzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: A z moim radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano!
1: Cześć!
0: Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
2: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest
1: słonecznie.
0: Okej, czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
2: Wiemy, mamy świadomość, także...
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
2: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
2: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival, ale jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem z Meloradiem każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściówy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sunny Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel, Erro.

0: Gordo Renie Zonewelt z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, Juvenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już Juvenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Trip z Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Joel Corey w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, już 13, wjeżdżamy w weekendowe Melo z numerem Candy Night. Jazzy Spritz przejmują antenę.

zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I Found You, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Melo Radio. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy i tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.
2: Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. Opoka, z tej strony siemanko, Alex Lemiraz leci do was numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321 321 37.

0: Daj mi wyzwanie.
1: Siema Piotrula.
2: Siemano, cześć.
1: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
2: Tak.
1: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: W Poznaniu.
2: No dobra, tak.
1: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
2: No, chwila.
1: Odsuwaj.
2: Czekaj. Nie słychać?
1: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
2: Jeszcze raz, dostałem jakie?
1: Czyste skiety od Melo! Głośno!
2: Dostałem czyste skiety od Melo!
1: Nie patrzą się dziwnie?
2: Patrzę się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzę się. Ale nie, spoko.
1: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

John Summit, The Chainsmokers, All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Melo Radio. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Melo Radio i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze. Pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: O reklamie.
5: To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.

Podkręcamy tempo w Meloradio razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200 zł. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

to DJ Remo i Tymek w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym Melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Melo Radio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: To Offenbach w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Melo Radio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Fodera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Lost w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Ja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

to Teonichów w Meloradiu jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: Szałs w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: Axwell in Grosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie. Bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Reaper, Donna Mae, jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: I Got You w Melo Radio jeszcze przed 15, tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Kę na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Marsylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
4: I Run na dobre wejście w 18, a za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy oraz Andy Dust, to oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18 playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Theophilus London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zawrot.

Ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Meloradio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. A u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Tirexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: Wiestowy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

to ATB w Bell Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: No z nimi to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić, dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo Radiem.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz
2: yeah!

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
6: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night.

To Sweet Nothings w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Po reklamie.

Oliver Heldens i Waybird. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marian, nasz rajber, ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie.

Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
2: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. Przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
1: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
2: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, co nam chodzi, co my tu planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam się z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
1: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
2: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jezioro w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu. Co tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
1: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
2: Zmienił się diametralnie. teatralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy zarówno od władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi współpracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal. No nie bójmy się tego słowa powiedzieć. Gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanach, i Daria Zawiałow, i Mrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numeru 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy po widzeniu nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
1: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu? Kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia? I co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
2: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Też chcielibyśmy, marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gary i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, no. Zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
1: A jaki moment czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
2: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przysiągnięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że było u nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyty, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
1: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
2: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal. Wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana powiedzmy muzyce rockowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
1: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
2: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal. I to jest coś takiego fajnego. Gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe. Widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym. To są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
1: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
2: Tak, no my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego speku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
2: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mam plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz tej całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych. Jest to scena na ośrodku w Boczokowym Łazienki, będzie scena w Przybrodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji pięknego rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy, na pewno jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czy różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi. Są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo, dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
1: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
2: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czy Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
1: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. I na sam początek naszej audycji odrobina piłkarskiego klimatu. W dzisiejszym magazynie o meczu reprezentacji Polski kobiet do lat 19 we wrześniu i wyjątkowym konkursie kibicowskim dla uczniów.
3: Kibicujemy w sposób zgodny z zasadami, w sposób wzajemnego szacunku oraz w ramach zasad fair play.
1: Oraz o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
4: Projekt dotyczy magicznego ogrodu zmysłów, przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
1: Zaczynamy od wizyty we wrześniu. Od 12 do 18 kwietnia na wielkopolskich stadionach rozegrano turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Kobiet w kategorii do lat 19. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje Polski, Belgii, Grecji i Rumunii. Mecze rozgrywano na stadionach w Gnieźnie w Środzie Wielkopolskiej oraz po sąsiedzku we wrześniu. Na obiekcie miejscowej Wiktorii Września rozegrane zostały dwa spotkania, w tym decydujące starcie pomiędzy Polską a Grecją. Warto tutaj dodać, że były to kolejne mecze międzynarodowe rozegrane na tym obiekcie, na którym na co dzień rywalizuje trzecioligowa Wiktoria. Organizacja takiego meczu to kolejne wielkie wyróżnienie dla miasta i klubu, o czym opowiedział nam prezes Mateusz Kuliński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Stadion Wiktorii Września ponownie dostąpił tego zaszczytu gościć międzynarodowy turniej, tym razem turniej kobiet do lat 19. To po raz kolejny wielkie wyróżnienie.
5: Tak, zgadza się. Dwa lata temu gościliśmy tutaj turniej eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet do lat 17. Teraz po raz kolejny dostąpiliśmy tego zaszczytu i po raz kolejny gościmy, tak jak pan powiedział, reprezentację nam tym razem do lat 19. No słusznie cieszymy się, że na pewno tutaj możemy organizować takie wydarzenia już tak naprawdę teraz na poziomie międzynarodowym. No i dzisiaj na pewno Września okazała się szczęśliwa, tak? Zwycięstwo 3-0 z Grecją. No i awans do najlepszej ósemki zespołów kobiecych Mistrzostw Europy.

0: Społeczności, bo co mogliśmy dzisiaj zaobserwować na trybunach, gorąca atmosfera, doping przez cały mecz, który też mam nadzieję, że pomógł na pewno naszym zawodniczkom, a my cieszymy się, że jako września możemy gościć reprezentację Polski, możemy promować też miasto września wśród tak naprawdę całej Europy, bo to już mamy te rozgrywki właśnie międzynarodowe.
1: Proszę powiedzieć, największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przygotowania do tych dwóch spotkań rozgrywanych na stadionie we wrześni?
0: Największym wyzwaniem na pewno przygotowanie Murawy. Niestety pogoda w tym roku nie rozpieszcza. Zima wyjątkowo długa. Nie dysponujemy boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, dlatego te mecze musieliśmy rozgrywać wcześniej ligowe na głównej murawie wszystkie. No i wiemy, że ten stan nie był idealny, ale myślę, że udało się doprowadzić tą murawę do naprawdę bardzo dobrego stanu. Zresztą było chyba dzisiaj widać, że nie przeszkadzała w rozgrywaniu. Dobrze czuły się tutaj obie reprezentacje. Także na pewno największym wyzwaniem było tutaj przygotowanie tej murawy, ale cała organizacja. Jest to jednak zupełnie inna organizacja, nawet od tego poziomu trzecioligowego, jednak te rozgrywki międzynarodowe, dużo większe wymagania.
1: Czyli jak już macie wprawę, to celujecie w kolejne takie mecze tej rangi we wrześniu.
0: Tak, jak najbardziej chcemy tutaj gościć międzynarodowe imprezy o wyższej randze niż tylko trzecia liga. Po to, żeby tutaj gdzieś promować września i zapewnić też możliwość do takiej rozrywki.
1: Mówił prezes Wiktorii Września Mateusz Kuliński. Ostatecznie mecz pomiędzy Polską a Grecją zakończył się zwycięstwem biało-czerwonych 3-0. Na boisku nie brakowało sportowych emocji, a fantastyczną atmosferę stworzyli młodzi kibice. Wszystko ze sprawą wyjątkowego konkursu Kibic przez duże K. O szczegółach tego konkursu opowiedział nam aspirant Adam Wojciński z Wrzesińskiej Poli. To właśnie Komenda Powiatowa Policji we wrześniu we współpracy z partnerami zorganizowała to przedsięwzięcie. Posłuchajmy. Zakończył się mecz Polska-Grecja i zakończył się też konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych. Proszę opowiedzieć, co to był dokładnie za konkurs i jakie tutaj były kategorie.
2: Konkurs nosił nazwę Kibic przez duże K. Założeniem i ideą tego konkursu zorganizowanego przez wrzesińskich policjantów, prostymi słowami powiedzieć można jedno, że kibicujemy w sposób zgodny z zasadami, w sposób wzajemnego szacunku oraz w ramach zasad fair play. Myślę, że podczas tego meczu naszej reprezentacji U19 nasi uczniowie ze szkół z powiatu wrzesińskiego i podstawowych i średnich pokazali, że można, że można tak kibicować, że można się bawić na trybunach, ale wszystko oczywiście w ramach wzajemnego poszanowania i przede wszystkim bez żadnych granic. Czy to są granice klubowe, czy granice powiedzmy narodowościowe? Nie, tutaj nie ma. My jesteśmy jedną zgraną rodziną kibiców, którzy oddają i swój głos i serducho, żeby swoja drużyna jak najwyżej zawsze się wznosiła. W tym konkursie zorganizowanym przez nas, czyli Kibic przez duże K, były trzy kategorie. Pierwsza kategoria była to kategoria indywidualna. Dzieciaki w klasach 1-3 miały zrobić szalik kibica. Szalik, który też niesie ze sobą przekaz i te cele, które chcieliśmy osiągnąć. W drugiej grupie wiekowej byli to uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Tutaj do zrobienia była sektorówka, czyli taka flaga rozwijana podczas meczu na stadionach. I w ostatniej kategorii wiekowej byli to uczniowie szkół średnich i ci uczniowie mieli do napisania i wykonania oczywiście przyśpiewkę. Jak sam pan był i pan widział, jak to wszystko tutaj wyglądało, to i szaliki pełni zgodne z tematem. Sektorówka pokazała, że dzieciaki naprawdę mają moc w sobie. No i taką wisienką na torcie była przyśpiewka zorganizowana przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy wygrali tą kategorię. Na kanwie znanej piosenki, ale pod złożone słowa, które w 100% trafiają w to, o co nam chodziło.
1: Proszę opowiedzieć o laureatach konkursu.
2: Mieliśmy w kategorii pierwszej, czyli klas 1-3, trzy miejsca na podium i dwa wyróżnienia. I one przedstawiają się następująco. Wyróżnienia zostały przekazane dla dwóch uczniów ze szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie. I był to Gabriel Benz z klasy pierwszej i Kacper Rybacki z klasy trzeciej. Na podium w tej grupie wiekowej stanęli uczennica klasy 2A z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we wrześniu, Lena Zeman. Drugie miejsce dla uczennicy klasy 3C Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu i była to Jagoda Janasik. I miejsce pierwsze dla ucznia klasy 1B Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej. I był to Sebastian Śliwiński. W drugiej kategorii, czyli w kategorii sektorówka, po burzliwych oczywiście naradach komisji komisji konkursowej zostały wyłonione 3 miejsca

0: miejsce trzecie zajęła samorządowa szkoła podstawa numer 3 we Wrześni, miejsce drugie zespół szkół w Nekli i miejsce pierwsze samorządowa szkoła podstawowa w Otocznej. No i w ostatniej kategorii, czyli przyśpiewki stadionowej, wygrali uczniowie zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących z Wrześni. Wszystkim zwycięzcom i oczywiście uczestnikom konkursu Kibic przez duży K serdecznie gratulujemy i kończąc to wszystko, można to podsumować jednym słowem. Potrafimy kibicować. Potrafimy i dzisiaj to pokazaliśmy. Nasze przedsięwzięcie nie byłoby oczywiście możliwe bez udziału współorganizatorów i byli nimi starosta powiatowy we Wrześni, kolejni gmina Września, gmina Nekla, gmina Pyzdry, gmina Miłosław oraz gmina Kołaczkowo i z tych poszczególnych gmin do tej organizacji włączyły się również gminne komisje rozwiązania problemów alkoholowych. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Dzieciaki otrzymały dzisiaj naprawdę wspaniałe nagrody. Oczywiście były one celowane w tą ideę sportu, w ideę spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, a w szczególności bez jakichkolwiek używek, bez jakichkolwiek nałogów. To był nasz cel i on moim zdaniem został dzisiaj osiągnięty.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Kończąc temat tej piłkarskiej rywalizacji, posłuchajmy zwycięskiej przyśpiewki autorstwa uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, przygotowanej na melodię znanego utworu grupy Queen.

0: ominie. Tu już nikogo, wiem, że nic nas nie pokona. W końcu każdy chce być sobą.
1: Byli uczniowie zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących we Wrześni i ich utwór Ducha Walki Mamy, do którego słowa napisali Anna Głowacka i Paweł Pębę-Maćkowiak. A teraz zmieniamy temat i ponownie zaglądamy do starostwa powiatowego w Słupcy. Nasz powiat pozyskał kolejne dofinansowania w ramach kolejnych projektów, a szczegóły zdradził nam starosta Marek Dąbrowski.
2: Bardzo ciekawy projekt, który jest projektem dotyczącym błękitnie zielonych inicjatyw, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, dokładnie mówiąc ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. I projekt dotyczy magicznego ogrodu zmysłów, przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Kwota całego projektu to są 152 tysiące złotych. To jest utworzenie miejsca dla dzieci, które będzie wspierało rozwój motoryki i równowagi przez różnego rodzaju kreatywne realizacje w postaci nasadzeń zieleni roślin, ale również fontan, tablic edukacyjnych, stref sensorycznych, stref w postaci takich tras do poruszania się, gdzie będzie kora, piasek i inne elementy nawierzchni, ale również lampy solarne, które mają wpływać też korzystnie właśnie na te elementy rozwoju i różnego rodzaju dźwięki, które mają rozwijać tą przestrzenność. Bardzo ciekawa inicjatywa. Też cieszymy się, że otrzymaliśmy to dofinansowanie. Jako powiat oczywiście tutaj trzeba nadmienić, że zespół pod kierownictwem pani dyrektor Anny Mydłowskiej ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, to ta jednostka składała ten projekt i to dofinansowanie zostało potwierdzone, że zostanie przekazane. Ta strefa powstanie bezpośrednio przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Tam jest obszar, który zostanie objęty tym projektem i właśnie dzieci, które uczęszczają do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Słupcy, będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach i korzystać z tej przestrzeni.
1: Wielkopolska z klasą to kolejny program realizowany tutaj przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Beneficjentem tego programu będzie też powiat słupecki, który pozyskał dofinansowanie. Jaka to jest kwota dofinansowania i na co tutaj to będzie przeznaczone? Program jest adresowany do tych najmłodszych. Jak ci najmłodsi z powiatu słupeckiego skorzystają na tym dofinansowaniu?
2: Kwota może wydaje się niewielka, bo to jest tylko 2090 zł, ale zawsze cieszy każde dofinansowanie i jest to dofinansowanie do wyjazdu uczniów ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Słupcy w liczbie 38 uczniów, którzy będą mogli zwiedzić zamek w Gołuchowie. I jeżeli w ten sposób możemy wspólnie z samorządem województwa wielkopolskiego sprawić, że dzieci będą miały wycieczkę, czas na zwiedzanie, to jest to na pewno tego warte. I warto próbować, warto na pewno wnioskować, składać, startować w różnych projektach i mniejszych, i większych, bo każda forma dofinansowania jest pewnego rodzaju prezentem pozytywnym, który cieszy.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Zaczynamy od wizyty w słupeckim starostwie powiatowym. I jeszcze przed majówką odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. Co to dokładnie za koncepcja i jakie są jej założenia? O tym wszystkim opowiedział nam starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
2: Jest to związane z tym, że zmienił się pewien model PL oraz zaktualizowane zostało prawo dotyczące KSC, czyli takiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. I ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację właśnie tej ustawy o tym KSC oraz coraz szybciej, coraz mocniej rosnące wyzwania związane z ochroną infrastruktury informatycznej, czyli infrastruktury, która też wpływa na poziom naszego bezpieczeństwa, informacji w sieci i tego wszystkiego, co w tej sieci nas otacza. I głównie tu nam chodzi o infrastrukturę informatyczną jednostek samorządu terytorialnego. Podczas tego spotkania, które zostało zorganizowane przeze mnie we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, czyli WANIR-em, przedstawiciele z panem prezesem Jakubem Michałowskim pokazali nam, czyli samorządowcom oraz zaproszonym przedstawicielom poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, jak może wyglądać taki model funkcjonowania LCC, czyli Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa na terenie powiatu sopeckiego, ze względu na to, że i tak każda jednostka samorządu terytorialnego musi wdrożyć nowe zalecenia zgodnie z prawem od przyszłego roku, od kwietnia. I to jest dobry moment na to, żeby spróbować sięgnąć po środki na właśnie tego typu nową strukturę, czy jakiś wydział, czy utworzenie jednostki, która będzie rzeczywiście jednostką w strukturze powiatu, której zadaniem będzie właśnie ta cała obsługa w ramach Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa. I naszym zadaniem było wstępnie omówić ramy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie reagowania na wszelkiego rodzaju incydenty. Omówiliśmy też te prawne obowiązki wynikające z nowelizacji tej ustawy, dostępne źródła finansowania i tak omówiliśmy coś, co jest też bardzo ważne dla nas, taki wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru, no bo tutaj nie ukrywam, że po takie środki chcielibyśmy sięgnąć. Jestem zdania takiego, że powiat powinien podjąć się tej działalności dotyczącej kierowania takim centrum, które w ramach KSC, tutaj, czyli tego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, to powiat będzie liderem, który będzie zrzeszał poszczególne jednostki i wspólnie wypracujemy model i strukturę, która będzie reagowała na te zagrożenia płynące z cyberbezpiecznego świata, który nas coraz mocniej otacza. I mówię to nawet choćby dlatego, że w ręce trzymam teraz smartfon, ponieważ czytam pewne informacje, które Państwu przedstawiam. I to też jest tak, że właśnie to nam pokazuje, że ilość informacji, która codziennie trafia do naszych umysłów, ponieważ czytamy, odbieramy, jesteśmy przebodźcowani nawet czasami bardzo mocno tego typu zrzutem krótkich informacji, nie wszystkich prawdziwych. To jest jakby jeden obszar, ale drugi obszar to jest też taki, że te wszelkie próby właśnie kontroli nad atakami, żeby nie pobierać, nie wyciągać jakichś danych z systemów naszych, żeby tutaj pełna kontrola nad tym była pod kątem właśnie takiego zabezpieczenia, no bo to głównie też o to chodzi.
1: Chciałbym jeszcze tutaj dopytać o kwestię finansowania. Proszę powiedzieć, bo wspomniał pan, że tutaj chcielibyście pozyskać środki zewnętrzne, zgadza się, żeby utworzyć takie centrum. W ogóle jakie to są koszty utworzenia takiego centrum?
2: Koszty na dzisiaj, o jakie możemy właśnie, po jakie możemy sięgnąć, albo jakie możemy się starać, to są koszty około 9 milionów złotych na funkcjonowanie takiego centrum przez 3 lata. Później mamy obowiązek oczywiście utrzymać trwałość projektu przez kolejnych 5 lat jeszcze. I tutaj zatrudniając specjalistów właśnie w zakresie informatyki, informatyzacji, cyberbezpieczeństwa, którzy będą wdrażać tego typu elementy w tych obszarach działalności, myślimy nad tym, żeby utworzyć jednostkę podlegającą pod starostwo w celu właśnie takiego usprawnienia działania, która będzie zrzeszała też i będzie wspierana przez inne jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu sobeckiego, czyli poszczególne gminy. W najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu mamy takie kolejne spotkanie do 15 maja. My wspólnie chcemy wypracować pierwszą odpowiedź. Następnym elementem jest przeprowadzenie audytów w zakresie tego, ile takich poszczególnych połączeń z dostępem do sieci w każdej jednostce występuje i ile może być tych wejść i wyjść przez wszystkie urządzenia, którymi się posługujemy w naszej pracy codziennej. Natomiast oczywiście jakby tutaj ten audyt, to jest jakby pewna kwestia szersza. Są to środki, które są nam potrzebne do tego, żeby po prostu wdrożyć takie działanie. Ja myślę, że najważniejsze też jest to, że bez względu na to, czy środki otrzymamy, czy ich nie otrzymamy, my i tak jesteśmy zobligowani do realizowania tych nowych, wprowadzonych regulacji prawnych w zakresie KSC, o którym mówiłem. No i oczywiście lepiej, gdybyśmy mogli sięgnąć po zewnętrzne środki, które nas wesprą w funkcjonowaniu i wdrażaniu całego systemu.
1: Nasze spotkanie było również okazją do tego, żeby porozmawiać na temat podpisanego porozumienia starostwa z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.
2: Wspólnie z młodszym brygadierem Sławomirem Gołębiakiem 29 kwietnia najpierw uzgodniliśmy zasady współpracy przy uruchamianiu systemu alarmowania ludności w naszym powiecie, a następnie zgodnie podpisaliśmy porozumienie dotyczące właśnie takiego uruchamiania lub odwoływania alarmów za pomocą syren na terenie powiatu. I jest to związane z wdrażaniem w ostatnim czasie, już od półtora roku, ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ponieważ jej zapisy pojawiły się w grudniu 2024 roku. Cały czas realizujemy szereg zadań, które są właśnie związane z tym OL i OC, czyli ochroną ludności, obroną cywilną. W tym przypadku tutaj nasi strażacy będą na polecenie uprawnionych organów, wojewody, starosty, wykonywać zadania dotyczące utrzymywania stałej gotowości systemu oraz w sytuacjach kryzysowych natychmiastowym. Jakby celem tego wszystkiego jest natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Tutaj na pewno warto podkreślić, że to starosta jakby odpowiada za infrastrukturę taką techniczną i za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Myślę, że takim cennym obszarem jest to, żeby wskazać, że te syreny przede wszystkim powinny być używane w sytuacji bardzo poważnych zagrożeń pogodowych, jakichś katastrof przemysłowych, występujących zagrożeń chemicznych, czy w sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzegania ludności. I taki system działa już teraz, będzie działał bez względu na porę dnia i nocy, natomiast to porozumienie sprawia, że te nasze narzędzia przekazujemy po prostu w ręce funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i z racji tego, że w każdej komendzie powiatowej czy miejskiej występuje powiatowe czy miejskie stanowisko kierowania i tam jest funkcjonariusz straży, czyli strażak na takim 24-godzinnym dyżurze czy służbie, w tym przypadku w służbie w Państwowej Straży Pożarnej, i jeżeli coś się wydarzy, to wtedy taka osoba na polecenie właśnie w odpowiedni sposób, zgodnie ze strukturą organizacyjną, uruchamia ten system alarmowania. A do tej pory to w wielu miejscach jakby było poprowadzone przez pracowników starostwa, więc tutaj taka zmiana stąd następuje. Jest to wypracowana koncepcja na poziomie wojewódzkim i powiaty otrzymały taką informację dotyczącą tego, żeby właśnie przemyśleć rozwiązanie w zakresie przekazania tego systemu alarmowania w ręce strażaków. I jesteśmy tym powiatem, który rzeczywiście to uporządkował, przemyślał. Teraz wprowadzamy dodatkowe elementy organizacyjne w tym zakresie, natomiast żeby się tego podjąć, najpierw trzeba też zacząć od tej strony formalnej, stąd takie porozumienie.
4: Okej, dziękuję.
1: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. A teraz mamy coś dla miłośników literatury i dobrych książek. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów organizuje wyjątkowe spotkanie autorskie. O tym, kto tym razem odwiedzi czytelników z Zagórowa, mówi bibliotekarka Katarzyna Połom. Posłuchajmy.
5: Tym razem z czytelnikami spotka się pisarka, która jest w naszej bibliotece bardzo lubiana. Jej powieści są bardzo lubiane, cenione przez czytelników. Nazywa się Jagoda Wochlik. Jest bibliotekarką, więc moją koleżanką po fachu, naszą koleżanką po fachu, która po prostu od ładnych paru lat pisze książki, ale też prowadzi recenzenckiego bloga, którego można sobie obejrzeć na YouTubie, wpisując hasło Biblioteka Edgara, gdzie naprawdę w świetny, zajmujący, błyskotliwy, dowcipny sposób opowiada o literaturze współczesnej, o nowościach wydawniczych, o literaturze tematycznej, a również sama kilka ładnych lat temu postanowiła spróbować, jak to jest stanąć po tej drugiej stronie pióra i zaczęła pisać. Chociaż pierwszą jej powieścią była powieść zatytułowana Milczące słowa i to była typowa powieść fantastyczna, takie fantasy z wątkiem nawet troszeczkę romantycznym. Bardzo pamiętam tą książkę, bo ją czytałam, to było moje pierwsze zetknięcie z Jagodą Wochlik. Tak w tym momencie piszę powieści obyczajowe, gdzie też wątek romantyczny się pojawia, ale pojawia się bardzo dużo takich życiowych wątków. Bohaterowie stają przed czasami bardzo trudnymi wyborami i ja sobie cenię, mimo że nie jestem fanką literatury obyczajowej zdecydowanie, ale cenię sobie po prostu w twórczości Jagody Wochlik to, że ona ma dobre pióro, jest świetną obserwatorką ludzkich emocji i jej bohaterowie są bardzo nieszablonowi. Także zawsze z ciekawością zaglądam do każdej jej książki. Mam już jedną swoją ulubioną, ale może nie będę zdradzać tytułu, ale na pewno na spotkaniu postaram się z Jagodą na ten temat porozmawiać. Także no ja myślę, że spotkamy się w takim fajnym gronie, w dobrej atmosferze. Wstęp na spotkanie jest darmowy, jak zawsze u nas w bibliotece. No i w czytelni Zagórowskiej Biblioteki można będzie również zakupić podczas spotkania książki Jagody i poprosić o osobisty wpis, porozmawiać z pisarką, zapytać o jakieś szczegóły dotyczące właśnie jej twórczości.
1: Co tutaj jest takiego w tej twórczości, że ta pisarka, jej książki cieszą się u Was największym zainteresowaniem czytelników?
5: Tak jak wspomniałam, właśnie to dobre pióro. To jest to, że one są napisane naprawdę ładnym językiem. Widać po prostu warsztat pisarski, widać po prostu tą dbałość o kulturę języka u Jagody, a jednocześnie no, to też nie jest tak bardzo trudna książka. To są bohaterowie z krwi i kości i można po prostu w tych bohaterach znaleźć gdzieś część siebie. W jednej z książek opisuje perypetie dziewczyny w spektrum autyzmu i jej sposób przeżywania miłości, odnajdywania się właśnie w społeczeństwie i właśnie borykania się z właśnie z tą swoją nietypowością, tak? Właśnie w zetknięciu z takim uczuciem, które no, całkiem z nagła na nią spada. Także myślę, że to też może być ciekawe, może być zabawne. Spotykamy się w Tydzień Bibliotek 13 maja o godzinie 17:30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Zagórów w czytelni.
1: Mówiła bibliotekarka Katarzyna Połom z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Kontynuujemy magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W tej części naszej audycji przypominamy naszą wizytę w Pyzdrach i wyjątkową rozmowę z ludźmi, dla których pasja do pieczenia chleba stała się sposobem na życie. Swoją historią podzielili się z nami Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. Posłuchajmy tej wyjątkowej rozmowy. Zacznijmy od samego początku. Skąd w ogóle pomysł na taką pracownię chleba w Pyzdrach?
4: Pomysł zrodził się już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tylko czekał na realizację i na dobrą okazję. I ta okazja nastąpiła w momencie, kiedy urodziła się nasza najmłodsza córka w 2018 roku. No i wtedy zaczęliśmy realizować ten pomysł.
6: No i może to dziwnie zabrzmi, ale trochę pomogła nam pandemia. Bo wtedy narodził się pomysł dowozu chlebów do klienta, na adres po prostu.
1: Czym się Państwo zajmowali wcześniej i skąd w ogóle właśnie pomysł, żeby piec chleb?
4: No to ten pomysł to w zasadzie wziął się z takiej pasji mojej, bo bardzo lubiłam różne rzeczy gotować, piec i tak dalej. I już wiele, wiele lat temu sąsiadka dała mi przepis na taki domowy chleb. Ja spróbowałam zrobić, ten chleb wyszedł, zasmakował mojej mamie, domownikom. No i musiałam go piec, bo po prostu mama go bardzo polubiła, bardzo zaczął jej służyć. Nie chciała już jeść kupnego pieczywa, więc regularnie tam raz czy dwa razy w tygodniu musiał być wypiekany i ja od tamtej pory miałam jakieś takie przeświadczenie, że jak kiedyś, nie wiem, coś takiego się wydarzy, że nie będę miała pracy, bo kiedy ja zaczynałam swoją pracę zawodową, to nie było łatwo ją zdobyć, więc jakby zawsze miałam na myśli, że może i w którymś momencie nie być, no to potrafię piec chleb i będę piekła chleb. I tak sobie mówiłam wiele, wiele, wiele lat, żartobliwie, a kiedy w 2018 roku urodziła się nasza córka i ja już nie chciałam wrócić do mojej pracy zawodowej, bo po prostu już przestała mnie ona satysfakcjonować, to wtedy przypomniałam sobie to, co cały czas powtarzałam i pomyślałam sobie, że to jest chyba najlepszy moment, żeby spróbować.
1: I wciągnęła pani też męża do tego.
6: Tak, bo ja normalnie pracowałam w zakładach produkcyjnych tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego, natomiast potem stopniowo zacząłem pomagać pod kątem tak technicznym, no i potem tak i dostawa surowców i wywóz chleba na adres i tak to się zaczęło.
4: Ja jeszcze tu dopowiem, że mój mąż to w zasadzie nie miał wyjścia, bo tych zamówień robiło się coraz więcej, ja nie potrafiłam odmawiać, no i jakby fizycznie było to dla mnie nie do udźwignięcia. Także on się zlitował i zaczął mi pomagać, a ta pomoc po prostu już też nie mogła iść równocześnie z jego pracą zawodową, bo to było niemożliwe.
1: Proszę powiedzieć, jak w ogóle wyglądały Państwa początki tej działalności?
4: Początki były jakieś takie może i powolne, bo ten chleb z małym dzieckiem w wózku rozwoziłam na spróbowanie do różnych miejsc, do sklepów, do zakładów produkcyjnych, do jakichś znajomych szkół czy przedszkoli. I tak powoli, powoli gdzieś tam odzywały się osoby, które były zainteresowane, ale tak naprawdę przełom w ilości zamówień nastąpił wtedy, kiedy zaczęłam piec więcej gatunków chleba. Miałam taki jakiś bardzo kreatywny czas, gdzie budziłam się z myślą o nowym chlebie. Te pomysły przychodziły albo same, albo pod wpływem inicjatywy klientów, którzy mówili, co chcieliby jeść, albo o jakim chlebie tam akurat marzą, bo tacy też byli. I budziłam się z przepisem na chleb. No to były 24 gatunki wtedy. Tak się tego porobiło dużo. Przeróżne i na zakwasie, i na drożdżach, i mieszane, czyli na zakwasie z dodatkiem drożdży. Finalnie na ten moment mamy 13 gatunków. Okroiliśmy ten zbyt szeroki zdecydowanie asortyment. No i w zasadzie, tak jak tu mąż powiedział, ta pandemia nam pomogła. To był też ten czas, gdzie wszyscy chcieli piec chleb w domu, ale nie wszystkim to wychodziło. A my tutaj spełnialiśmy, można powiedzieć, życzenie tych osób siedzących w domu, że my podwoziliśmy im pod adres pyszny, domowy, zdrowy chleb. No i to tak pocztą pantoflową bardzo szybko się rozeszło. Trzeba było to zalegalizować, bo do naszego domu coraz więcej osób pukało. Już to nie mogło być traktowane jako hobby, tylko rzeczywiście jako no, jakiś tam handel. I trzeba było spełniać wymogi. Także na początku mieliśmy zalegalizowaną tak kuchnię w rozdziale czasowym, czyli ja piekłam w nocy, czyli to musiałam tak rozpisać, że dzieci, których mamy czwórkę, nie kręcą się gdzieś tam akurat nam pod nogami, kiedy to robimy, no ale z racji tego, że tak jak mówiłam, tych zamówień było coraz więcej. Musieliśmy pomyśleć o jakimś oddzielnym pomieszczeniu. No i mamy tutaj ten mały kontener wypiekowy, zwany naszą pracownią wypieku chleba. I już tutaj sobie tak działamy od kilku lat.
1: Obserwując poczynania żony, to jak to się rozkręca, był pan zaskoczony, że to idzie aż tak do przodu?
6: Nie, no ja wierzyłem w to, że to tak, może nie na taką dużą skalę, ale że to tak w tym kierunku pójdzie, nie? Najcenniejsze w całym procesie produkcyjnym to jest czas. No pozostałe rzeczy to jest woda, mąka i sól.
1: Mają państwo jakiś taki patent na idealny chleb?
4: Myślę, że nie, chociaż my cały czas dążymy do idealnego chleba, dlatego też bardzo cenimy wskazówki naszych klientów, czy jakieś tam sugestie. Otwarcie mówimy, żeby zwracali się do nas z tym, co zauważą w chlebie, czy jest to na plus, czy jest to gdzieś tam na minus, i tym staramy się kierować. Nie jesteśmy z wykształcenia piekarzami. To jest tylko pasja. Ja zaraziłam tą pasją mojego męża. On jest teraz w tym po prostu rewelacyjny. Robi ciasta, miesza, piecze. Tak naprawdę mogłabym wziąć dzień wolnego, tylko nie robię tego z tego tytułu, że jest ciężko samemu to wszystko ogarnąć, ale jakby na każdym z tych stanowisk jesteśmy w stanie się wymienić. Tak. I teraz no, w zasadzie dochodzą już do nas nasze dzieci, już pełnoletni syn. Też w zasadzie wszystkie te punkty już pomału zalicza, wyręcza też w dowozie chleba, potrafi tutaj na produkcji też działać. No i córka w 17 lat też już działa.
1: Opowiedzcie państwo, jak ten dzień pracy wygląda u was w pracowni.
6: Znaczy, no, dojazd do pracy jest bardzo krótki, bo to jest dosłownie 50 metrów. Ja rozpoczynam pierwszy i mieszam wszystkie ciasta. One potem sobie stopniowo rosną, żona do mnie dołącza i później to już wszystko idzie wymiennie.
4: Ja muszę tu dodać, bo mój mąż jest zbyt skromny. Pytał pana, jak wygląda nasz dzień, więc nasz dzień jest bardzo długi. Wszystkim życzę takich dni. Mało czasu niestety mamy na sen. No mój mąż wstaje wcześniej, koło trzeciej. I to jest też tak, że my jesteśmy taką specyficzną pracownią wypieku chleba, gdzie ten chleb nie dostanie się rano. No chyba, że krojony z poprzedniego dnia. To tak. Natomiast pierwsze ciepłe bochenki wychodzą gdzieś koło godziny 10, koło 12, 13, gdzieś tam jest koniec tego wypieku. Także jak ktoś poluje na ciepłe pieczywo, no to właśnie koło południa to jest najlepszy czas. No i tak jak mówiłam, mąż o trzeciej wstaje, ja tutaj koło wpół do szóstej dołączam do niego. Potem nasze drogi się rozchodzą koło 13, bo on zwykle jedzie z dowozem do klienta i wraca bardzo późno. Jest gadułą, więc to też z tego wynika i zawsze mam mnóstwo innych spraw po drodze do załatwienia. Zawsze się śmieję, że po prostu gdyby tylko to było rozwożenie chleba, to trwałoby z 2 godziny krócej, ale no nie ma kiedy tych spraw załatwić, także jest późno w domu i w zasadzie jak już wraca, no to jeszcze tu ogarnia wieczorem, czy zaczyny są dobrze zrobione, bo zdarza się po prostu nam jakieś tam pomyłki, musimy się wzajemnie kontrolować i to jest też taką ważną rzeczą, której nie możemy pominąć, bo jak zaufamy sobie, tylko sobie, to często jest tak, że o czymś zapomnimy, nie? I wychodzi na drugi dzień, że brak zaczynu na jakieś tam ciasto, więc trzeba po prostu wtedy stanąć na głowie. Nasi klienci stali wiedzą, że czasem są takie sytuacje, że gdzieś tam chleba może zabraknąć. Czasem jest wręcz przeciwnie, bo właśnie się ja pomylę przeważnie w jakichś rachunkach i nagle cały wsad jest do przodu. No to są takie może i śmieszne, ale prawdziwe u nas rzeczy. Także ja robię zaczyny, mąż wieczorem jeszcze, pomimo tego, że zmęczony, to przychodzi tutaj, sprawdza, czy wszystko na rano jest gotowe. No i ja tak samo te listy wypiekowe, no to też robię i potem sprawdzamy, czy to wszystko zostało rozwiezione pod właściwy adres. Nie możemy uniknąć pomyłek, niestety, no i tutaj, jeśli chodzi o ten idealizm, to rzeczywiście, chociaż do niego dążymy, no to idealni nie jesteśmy, ale nasi klienci są naprawdę tak wyrozumiali i tak chyba zakochani w naszym chlebie, że przebaczają nam te wszystkie rzeczy i za to im dziękujemy.
1: Jak to wygląda? W ogóle pan sądził, że będzie pan piekł chleb?
6: Nie, tego to nie brałem pod uwagę nigdy, także. No ale w życiu różne rzeczy trzeba robić, a najważniejsze, że jeżeli człowiek się w tym czuje, to ma rację bytu.
1: Czyli odnalazł się pan w tej roli w 100%?
6: Myślę, że tak. Aczkolwiek cały czas się uczymy po prostu, nie? Na swoich błędach, na metodą obserwacji. Cały czas dążymy do tego, żeby to...
4: Też muszę powiedzieć, że no nie polegamy tylko na sobie, bo rzeczywiście bierzemy udział w różnych warsztatach. Sami też prowadzimy warsztaty dla laików i to nam sprawia bardzo dużą przyjemność dla takich osób, które po prostu chcą w domu piec chleb, a my to pokazujemy, jak robić to w domowych warunkach, jak pogodzić to z pracą zawodową, bo przecież na początku tak też było właśnie, że ja gdzieś ten chleb piekłam pracując. I to, co chciałam powiedzieć, że korzystamy z wielu takich naprawdę wiarygodnych źródeł, odwiedzamy takie sławne osoby, jakby wzorujemy się na mistrzach. I też jesteśmy w takiej formacji, stowarzyszeniu rzemieślnik.
7: Tak. 2 lata temu.
4: Musi ponowić tę wizytę, żeby sprawdzić, czy nadal jesteśmy godni tego certyfikatu, ale rzeczywiście i wspieramy właśnie to stowarzyszenie, będąc jego członkami, i też dopingujemy właśnie te osoby, które takie rzemieślnicze produkty wytwarzają. Już nie chodzi tylko o chleb, ale o wszelkie inne jakieś tam i cukiernicze, i wędliniarskie. No po prostu tym żyjemy. To jest też taka nasza dewiza życiowa, że mało rzeczy jemy ze sklepu tak naprawdę. Więcej produkujemy sami, więcej zdobywamy gdzieś z takich wiarygodnych źródeł.
6: Zawsze jak jedziemy gdzieś na wakacje, zawsze poszukujemy takich miejsc i powiem szczerze, że nie jest to proste.
4: Tak, na wakacje oprócz tego, że zabieramy jakiś tam bochenek swojego chleba, to szukamy właśnie takich rzemieślników. I udało nam się nawiązać kontakt z Marcinem Duchem. Można go odwiedzić, ale mieszka pod Krakowem w takiej małej wiosce. I on rzeczywiście robi to, co my. I w zasadzie jak próbowaliśmy jego chleba, to myślimy, że on robi tak jak my. Działa sam, co prawda, więc na troszkę mniejszą skalę niż my we dwójkę, ale rzeczywiście tamten jego chleb okazał się dla nas taki najprawdziwszy, taki najzwyklejszy. I takich miejsc szukamy cały czas.
1: Jakie mają państwo plany na przyszłość, jeśli chodzi o swoją działalność, swoją pasję do chleba?
4: Bardziej się nie rozwijamy. To jest pytanie wielu naszych klientów i wielu takich osób znajomych, które bardzo chciałyby nam życzyć jakichś większych sukcesów. My się cieszymy z tego, co mamy tak naprawdę i nie myślimy w ogóle o poszerzaniu tej działalności. Oczywiście, jeśli dzieci będą chciały tutaj działać z nami, czy później zamiast nas, a dać nam odpocząć, to jak najbardziej jesteśmy tu w stanie ich ukierunkować, ale absolutnie nie obligujemy ich do tego. Nie? Dajemy po prostu wolną rękę. Na ten moment oni są w takim wieku, gdzie ten grosz liczy się bardzo. Cieszą się, myślę, że mają okazję zarobić go właśnie przy domu. Bardzo są solidni, muszę powiedzieć. Bardzo są rozsądni i są też tacy nierozrzutni, czyli to, co zarobią swoją ciężką pracą, potrafią uszanować. No i tu myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to tylko w nich. A jeśli oni nie będą chcieli, no to ja tak mam jakiś tam plan bezpieczenia, kiedy już jakby siły fizyczne nie pozwolą tego fachu wykonywać, no to mam taki plan, ale na razie o nim cichosza.
6: No, nie chcemy się rozwijać pod kątem ilościowym. Po prostu no, pieczemy tyle, ile możemy. Jest nas dwójka i to wszystko. Są limity po prostu i nie wychylamy się do przodu.
1: Mówili Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
2: Co to jest Rage Quit?
3: Co?
4: Nie mam pojęcia.
3: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
2: Pojedynek płci w każdy piątek.
1: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
3: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawnicki.
1: Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Po długim weekendzie i czasie odpoczynku czas wrócić na normalne obroty. Jak zwykle na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy magazyn reporterów, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. Jak już mówiliśmy na naszej antenie, maj to miesiąc matur. W całej Polsce po długim weekendzie tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminów dojrzałości. Na początek czekał ich język polski na poziomie podstawowym. Tak było również w Słupeckim Liceum Ogólnokształcącym imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. O tym, ilu tegorocznych abiturientów przystąpiło do matury w ogólniaku i jak w praktyce wyglądają procedury, których należy dopilnować w związku z egzaminem, opowiedziała nam dyrektorka Słupeckiego LO Urszula Radosiewicz. Posłuchajmy naszej rozmowy. Proszę powiedzieć, pani dyrektor, jak to wygląda w Słupeckim ogólniaku z tegorocznymi maturami? Ilu tych uczniów przystępuje do egzaminu dojrzałości w tym roku?
6: W tym roku do egzaminu maturalnego przystępuje 130 absolwentów klas czwartych i 19 osób z lat ubiegłych. Wszyscy absolwenci i muszą zdać na poziomie podstawowym język polski, matematykę i język obcy. W tym roku 128 uczniów, absolwentów zdaje na maturze język angielski na poziomie podstawowym, dwójka wybrała język niemiecki. Do części obowiązkowej egzaminu należą również egzaminy ustne z języka polskiego, matematyki i języka obcego i tu również przystępują wszyscy uczniowie z języka angielskiego 128, z języka niemieckiego 2, no i z języka polskiego 130 absolwentów.
5: Tak wyglądają te obowiązkowe przedmioty, a proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te dodatkowe przedmioty, jakie tutaj są najczęściej wybierane przez maturzystów?
6: Tutaj preferencje wynikają głównie z tego, jakie przedmioty uczniowie realizowali na poziomie rozszerzonym. Wszyscy nasi absolwenci realizowali język angielski i tutaj zdaje na poziomie rozszerzonym aż 104 osoby. 2,5 klasy realizowały również biologię na poziomie rozszerzonym. Tutaj jest 66 uczniów, absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu. Następne przedmioty to język polski 48 osób, geografia 42, matematyka 39, ale mamy również takie przedmioty jak historia sztuki, jedna osoba zdaje, wiedza o społeczeństwie, tutaj też jedna osoba, pomimo że te przedmioty nie były realizowane na poziomie rozszerzonym, to uczniowie je wybrali, i informatyka, dwie osoby. Też nie realizujące przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale mogą wybrać ten przedmiot jako przedmiot maturalny.
5: Egzamin dojrzałości to także dosyć rygorystyczne procedury. Proszę opowiedzieć pokrótce, jak to tutaj wszystko wygląda.
6: Przygotowania do egzaminu maturalnego tak naprawdę zaczynają się w pierwszej klasie, jeśli chodzi o realizację podstawy programowej. Ale do matury stricte to już w zasadzie w lutym, kiedy uczniowie składają deklarację maturalną. Do 7 lutego w tym roku mieli czas na złożenie deklaracji maturalnej, wybierają przedmioty, no i później zaczyna się przygotowanie, podział uczniów na salę, przydzielanie członków zespołów nadzorujących, ale również zespołów egzaminacyjnych na egzaminy ustne. No matura jest dość dużym wyzwaniem zwłaszcza dla zespołów nadzorujących. Taki egzamin jak na przykład język polski, który trwa 240 minut i to jest egzamin, na którym zespół nadzorujący musi siedzieć, pilnować i tak naprawdę cały czas być po pierwsze czujnym, po drugie nic nie robić, tylko patrzeć, co się dzieje na sali, czy uczniowie nie próbują niesamodzielnie pracować, czy na przykład któryś nie wykazuje jakiś... Mogę jeszcze raz?
4: Tak.
6: Dobra. Bo chodzi mi o to, że po prostu muszą też czuwać nad bezpieczeństwem i nad tym, czy ktoś jest za słaby. Dobrze. Podczas egzaminu zespoły nadzorujące muszą pilnować przestrzegania regulaminu matury, ale muszą również czuwać nad bezpieczeństwem uczniów, bo jest to na pewno dla nich wielki stres i może zdarzyć się zasłabnięcie. Mamy też uczniów, którzy mają choroby przewlekłe i też trzeba dbać o to, żeby bezpiecznie przez ten egzamin przeszli.
5: Przed rozpoczęciem samego egzaminu te procedury, o których tutaj wspomniałem, dotyczą przechowywania tych arkuszy maturalnych, także przed godziną 9 w ogóle nie można ich otworzyć, zgadza się?
6: Tak, o godzinie 7 otrzymaliśmy arkusze, o 7:45 przeliczyłyśmy z panią wicedyrektor, czy zgadza się ilość arkuszy. Wszystko jest w porządku i zostały one zamknięte w sejfie. O godzinie 8:50 przyjdą członkowie z wszystkich sal egzaminacyjnych wraz ze zdającymi i będziemy jeszcze raz sprawdzać kompletność i nienaruszalność zestawów egzaminacyjnych. Do tego czasu nie wolno otworzyć kopert, w których są arkusze. Należy je przeliczyć, co jest dość uciążliwe, bo w zamkniętych kopertach dość trudno się liczy, ale przeliczyłyśmy, wszystko się zgadza. No i czekamy na godzinę 8:50 na otwarcie kopert, przeliczenie arkuszy jeszcze raz. No i na start o 9:00.
5: Czego życzyłaby pani tak na koniec maturzystom, którzy rozpoczynają te egzaminy dojrzałości?
6: Wszystkim maturzystom życzę tego, żeby tematy, które się na dzisiejszym egzaminie pojawią, były tymi tematami trafionymi, żeby takiej lekkości pióra, żeby napisali to, co w tym egzaminie powinno być zawarte, bez błędów merytorycznych, bo one dyskwalifikują na egzaminie. No i na wszystkich egzaminach życzę tego, żeby polecenia były zrozumiałe, zadania były łatwe i żeby wszystko tak pięknie poszło, żeby w lipcu nie tylko absolwenci mojej szkoły, ale wszyscy maturzyści byli usatysfakcjonowani z wyniku, żeby napisali na tę maturę na takim poziomie, na jaki ich satysfakcjonuje.
5: Mówiła dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Urszula Radosiewicz. A teraz oddajmy głos maturzystom ze słupeckiego ogólniaka, którzy po wyjściu z pisemnego egzaminu z języka polskiego podzielili się z nami swoimi wrażeniami.
7: Parę zadań, tam jakaś lalka, coś, tutaj rok 1984 też tam pod koniec. No rozprawka, tam tematy takie też w porządku do napisania, wszystko dało radę, jakoś poszło.
8: Co było takim największym wyzwaniem? No dla mnie chyba rozprawka, nie? No bo to jest jednak najbardziej punktowane zadanie i też no nie jestem najlepszy w te rozprawki, ale no, wydaje mi się, że wyszło całkiem okej.
5: Jutro chyba trochę większe wyzwanie, czyli ta matma, zgadza się?
7: Dla mnie osobiście to nie jest chyba jakieś większe wyzwanie, największy problem to był ten polski właśnie. Mhm. Zresztą już myślę, że z górki teraz.
8: Okej. Okay.
5: No i potem obowiązkowy język obcy, co zdajecie, jeśli można zapytać?
7: Angielski.
9: Angielski też.
7: Ja również angielski.
5: Tak. Angielski i ten egzamin to chyba formalność, co?
9: Raczej tak, myślę, że właśnie najlepszy wynik będzie z angielskiego.
5: Chciałem was zapytać, dziewczyny, jak tam wrażenia po dzisiejszej maturze z języka polskiego?
10: No jest okej, na początek jak przeczytałam te tematy rozprawki, to mówię, kurde, pustkę miałam w głowie, ale no potem coś tam wymyśliłam i no i chyba jest okej. No zobaczymy, będziemy czekać do lipca na wyniki.
5: Okej, a jakie to były tematy, jeśli można dopytać?
10: Pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka i na jego rzeczywistość, a drugi, już nawet nie pamiętam, ktoś pisał drugi?
11: Kiedy dla człowieka jest ważne to, co inni jakby o tobie myślą.
5: A tutaj jak twoje wrażenia po tym egzaminie?
11: No ogólnie pierwsza część w miarę okej, ale właśnie tematy wypracowań były dosyć ciężkie.
5: Matematyka jutro, większe wyzwanie niż polski?
11: Tak szczerze to nie wiem.
10: Dla mnie nie, ja się matematyką w ogóle nie stresuję.
5: Macie wybrane dodatkowe przedmioty?
10: No z rozszerzenia to biologia, polski, właśnie angielski też.
11: A ja piszę tylko geografię.
8: Chciałem was zapytać o wrażenia po tej maturze z języka polskiego. Jak to wyglądało?
7: No nie wiem, no będzie ciężko chyba. Znaczy rozprawkę to czytałem kilka razy. Słowa to w ogóle raz 280 i wyszło raz 300. No nie wiem, zobaczymy.
8: Jakie lektury pojawiły się w tym roku?
9: Z lektur był Inny Świat, Lalka. Nie pamiętam sobie więcej.
8: Jak oceniacie poziom tej matury? To było łatwe stosunkowo, czy jednak było to jakieś wyzwanie?
4: Według mnie była prostsza niż próbna matura, którą mieliśmy w marcu. Była mniej więcej na poziomie jednej próbnej, którą zrobili nam w szkole kiedyś. To był chyba ten czerwcowy arkusz z poprzedniego roku. No to mniej więcej na tym poziomie była ta matura.
8: Okej, język polski za wami. Jutro matma, czyli chyba trochę trudniejsze wyzwanie, zgadza się?
9: Jak najbardziej się zgadza.
8: I potem angielski, czyli ten obowiązkowy język obcy. Tu chyba formalność raczej, zgadza się?
7: No tak, dokładnie, formalność.
9: Angielski prosty akurat, bynajmniej dla mnie.
4: Tak, no podstawowy angielski to jest zwyczajna formalność w takiej sytuacji.
8: Macie wybrane jakieś dodatkowe przedmioty?
4: Ja osobiście piszę 3 rozszerzenia z polskiego, historii i z angielskiego. Angielski jest od razu w czwartek w tym tygodniu, więc można powiedzieć, że od razu po podstawie no, piszemy to rozszerzenie. No i mamy jeszcze wszyscy obowiązkowe 2 ustne egzaminy.
9: No ja tak samo jak kolega akurat.
7: Ja dodatkowo biologię rozszerzoną piszę.
5: To byli tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Miejskiego Domu Kultury. Już 13 maja czeka nas wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich fanów filmowej klasyki. Na ekranie słupeckiego kina będzie można obejrzeć kultowy film Top Gun. O szczegółach mówi dyrektorka Miejskiego Domu Kultury, Honorata Łysiak.
12: Zaplanowaliśmy tak naprawdę obchodzenie 40. urodzin tego kinowego hitu. Film z 1986 roku, legendarny Top Gun, po którego premierze wszystkie polskie i nie tylko polskie, bo również światowe nastolatki rozkochane były w Tomie Cruise'ie. W tym roku obchodzi swoje 40-lecie i w związku z tym kino Sokolnia w Słupcy, wychodząc naprzeciw, chcąc powspominać, włączyć się w te obchody tych światowych urodzin, ale rzeczywiście powrócić do legendarnego sztandarowego, wielkiego hitu sprzed lat, postanowiło włączyć się w organizację owych urodzin. Stąd też w naszym kinie, na naszym dużym ekranie Top Gun Day, to 13 maja, kiedy widzowie będą mogli powrócić do tamtych lat, do tamtej epoki, do tamtych bohaterów filmowych i jednego popołudnia obejrzeć zarówno legendarny Top Gun, ale również Top Gun Maverick. A więc rzeczywiście pełna aż 2-elementowa seria, ale jakże legendarna. Jeżeli ktoś nie będzie mógł towarzyszyć nam 13 maja, to oczywiście może odwiedzić nas 16 maja i wtedy mamy jedynie pierwszą część, a więc Top Gun, a następnego dnia wyświetlać będziemy Top Gun Maverick. Myślę, że to jest gratka szczególnie właśnie dla pokolenia 50-60-latków, dlatego, że właśnie to pokolenie tak naprawdę, jeżeli chodzi o żeńską część, wzdychało do ekranu, jeżeli chodzi o męską część widowni, zafascynowanych było lotnictwem i tym, co dzieje się na niebie. Obsada kinowa też mówi sama za siebie i jestem przekonana, że będzie to przyjemne wspomnienie tego, co przed laty dane nam było oglądać. My mamy pełną świadomość, że te wszystkie filmy dostępne są na wszelkiego rodzaju platformach streamingowych, jednak duży ekran znakomicie przeniesie nas w to prawdziwe, legendarne kino i liczymy tutaj, że nasze sale będą w tych dniach rzeczywiście pełne. Być może jest tak, do czego zachęcamy, aby właśnie 50-60-latkowie, dla których wtedy był to hit kinowy, aby teraz przyprowadzili młodsze pokolenie i również dali upust tym emocjom, które towarzyszyły nam przed laty, kiedy po raz pierwszy oglądaliśmy ten film, więc jestem przekonana, że może być to fajny powrót do przeszłości i do młodości.
5: Czyli tak jak pani mówiła, dla starszego pokolenia taka sentymentalna podróż w czasie, a dla tych młodych okazja, żeby zobaczyć klasykę światowego kina, bo tak można mówić o tym legendarnym filmie Top Gun.
12: Oczywiście, że tak, tym bardziej, że młode pokolenie w tej chwili jak gdyby obraca się w troszeczkę innych realiach kinowych, to też jest to znakomita dla nich pewnie już lekcja historii. Niemniej jednak te klasyki filmowe są tymi pozycjami, które uważamy, że każdy powinien przynajmniej raz w życiu obejrzeć i to właśnie na dużym ekranie. I temu ma służyć właśnie Top Gun Day, który organizujemy w kinie Sokolnia w Słupcy, do którego już teraz zapraszamy. Oczywiście bilety do nabycia w kasie kina na platformie Bilety 24, a więc jesteśmy tak naprawdę dostępni na wyciągnięcie ręki dla każdego, kto będzie miał ochotę spędzić z nami to popołudnie i ten wieczór. Także przypomnę, 13 maja rezerwujemy sobie troszeczkę więcej czasu i oglądamy jak gdyby całą serię, a więc Top Gun i Top Gun Maverick. Natomiast 16-17 maja to odpowiednio pojedynczo wyświetlane te filmy na naszym dużym ekranie, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszam.
5: Mówiła dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
13: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczny wycisk. Wycinanie, formowanie elementów.
5: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
14: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje m.in. układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
5: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
13: Ogólnie

0: interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
1: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
0: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
1: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
0: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
0: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy, no bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali, no i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
1: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
0: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D, ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
1: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
0: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
1: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
0: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe.

0: Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, pojazd na Konin. Brama Północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii. Troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i Brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
1: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
0: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem. W różnych okresach miasta miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
1: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
0: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no, musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
1: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
0: Tak, są na szczęście, są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
1: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
0: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy. Budynki, których już nie ma.
1: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
0: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
1: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
0: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
1: Mówił autor makiety Słupcy Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy magazyn reporterów, a przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie podsumowanie majówki na drogach powiatu słupeckiego.
3: Było dość spokojnie, bo przez pierwsze 3 dni maja doszło do 1 wypadku drogowego i 3 kolizji. Policjanci zatrzymali tylko 1 nietrzeźwego kierowcę, ale myślę, że ten 1 nietrzeźwy też mógł sobie tą dalszą jazdę podarować.
1: Oraz o rozpoczętych zapisach dobiegł strzałkowo dobry kierunek.
4: Ruszyły już zapisy do biegu głównego na 10 km. Mamy już zarejestrowanych niespełna 100 uczestników. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, koszulki okolicznościowe dla pierwszej setki, która zapisze się właśnie na ten rajd, także warto się pospieszyć.
1: Zaczynamy od wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy. Za nami majówka, która na drogach naszego powiatu upłynęła stosunkowo spokojnie. Tradycyjnie po zakończeniu długiego weekendu w poniedziałek 4 maja policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Niestety w gronie skontrolowanych kierowców znalazło się kilku takich, którzy z trzeźwością nie mieli za wiele wspólnego. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze słupeckiej policji.
3: Oceniając od strony policyjnej mogę powiedzieć, że było dość spokojnie, bo przez pierwsze 3 dni maja doszło do 1 wypadku drogowego i 3 kolizji. Policjanci zatrzymali tylko 1 nietrzeźwego kierowcę, ale myślę, że ten 1 nietrzeźwy też mógł sobie tą dalszą jazdę podarować. I zacznijmy właśnie od niego, bo 1 maja w Słupcy został zatrzymany przez naszych policjantów. Wykonane badanie wykazało, że miał, i tu teraz uwaga, ponad 2,6 promila alkoholu w swoim organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że ten mężczyzna nie posiada bezterminowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dlatego też kierowcę policjanci przewieźli do izby zatrzymań, a dzień później w trybie przyspieszonym trafił po prostu przed oblicze sądu. Teraz o tym, jaki będzie dla niego wyrok, właśnie dowie się już z samego sądu. No nie ukrywam, że będzie to na pewno drastyczny dla niego wyrok, bo nie dość, że w stanie dużej nietrzeźwości, to dodatkowo jeszcze złamał sądowy zakaz. Tego samego dnia, czyli 1 maja w Powidzu na promenadzie doszło do nietypowej dość kolizji, dlatego o niej mówię, bo kierujący hulajnogą młody mężczyzna w czasie wykonywania takiego manewru omijania rowerów uderzył w jeden z rowerów, który właśnie wymijał. Niestety tak nieszczęśliwie, że uderzył w rowerzystę. Obok tego rowerzysty jechał jeszcze jeden rower i jeszcze jeden następny. I tak można powiedzieć, że to się posypało troszeczkę jak klocki. Niestety ucierpiała najwięcej osoba, która na końcu na nią się te rowery przewróciły. Na szczęście nie były to żadne poważne obrażenia, a okoliczności tego drogowego, można powiedzieć, tej drogowej kolizji będą wyjaśniali bardzo dokładnie policjanci z posterunku policji w Powidzu. Na miejscu tam sporządzono sporządzono właśnie dokumentację w celu przeprowadzenia postępowania o wykroczenie. Tutaj się cieszymy, że nie doszło do jakichś obrażeń dużych. Natomiast niemniej jednak będziemy tej sprawie się przyglądali, no bo tak jak już zaznaczyłam, pan, który kierował hulajnogą, nie dość, że wykonał ten manewr nieprawidłowo, ale okazało się, że również miał promile w swoim organizmie. Może ktoś powie, że niewiele, ale to wystarczyło, żeby odpowiedzieć za wykroczenie. Dokładnie 0,21 promila w organizmie, co ewidentnie wskazywałoby na to, że na tego jednoślada nie powinien w ogóle wsiadać i nim kierować. Do wypadku drogowego, o którym wspomniałam na początku, doszło 3 maja, czyli już na zakończenie majówki w Lądzie, w gminie Lądek. Tam zderzyło się auto osobowe z motocyklem. Pierwsze ustalenia policjantów wskazują, że błąd mógł popełnić kierowca Mercedesa, który wykonał nieprawidłowo manewr wyprzedzania motocykla. Motocyklista wcześniej sygnował skręt w lewo i samochód osobowy wjechał w tył tego jednośladu. Niestety motocyklista trafił do szpitala z podejrzeniem złamań i kierowcy samochodu, dlatego też zatrzymano prawo jazdy za stworzenie zagrożenia na drodze. Natomiast całość postępowania będzie też wyjaśniana przez policjantów z posterunku policji w Zagórowie.
1: 4 maja, czyli ten poniedziałek po majówce, to tradycyjne działania trzeźwość. Policjanci sprawdzają stan trzeźwości kierujących i jak te działania wyglądały, czy ujawniono kierowców pod wpływem, jak to wygląda?
3: Tak, 4 maja policjanci ruchu drogowego, tym razem również wspomagani przez policjantów z posterunków policji, w całym powiecie prowadzili takie działania prewencyjno-kontrolne. Przebadano niemal 1000 kierowców i tutaj muszę powiedzieć, że niestety, bo często mam taką dobrą informację, że tych kierowców nie ujawniamy podczas takich działań, ale tym razem niestety 4 z nich zdecydowało się na tak zwaną jazdę na podwójnym gazie. 2 z nich odpowie za popełnienie wykroczenia, czyli ten wynik alkoholu w organizmie był dużo mniejszy, ale 2 odpowie za popełnienie przestępstwa. Ja tylko tutaj dodam na marginesie, że każdy, kto popełnia takie przestępstwo, może się liczyć z bardzo dotkliwą karą, bo jest to kara do 3 lat pozbawienia wolności, nie mówiąc już o bardzo wysokich grzywnach i świadczeniach pieniężnych, a najbardziej dotkliwe dla wszystkich pewnie będzie utrata prawa jazdy na kilka lat. Dlatego też warto się zastanowić, czy po takim długim weekendzie, jeżeli nie jesteśmy pewni co do swojego stanu psychofizycznego, a spożywaliśmy alkohol, jednak podarować sobie tą jazdę. Bo w naszym powiecie tym razem policjanci ruchu drogowego w samej Słupcy zatrzymali 3 kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę po alkoholu. Najpierw zatrzymano kobietę, która kierowała Volkswagenem i u niej ta zawartość alkoholu w organizmie wyniosła około 0,6 promila. Następny nietrzeźwy kierowca, czyli ten, o którym mówimy, że będzie też odpowiadał za popełnienie przestępstwa, został zatrzymany z wynikiem 0,7 promila. A 3 zatrzymanych miał 0,44 promila i on będzie odpowiadał za popełnienie wykroczenia. Odpowiedzialność prawną będzie musiał ponieść kierowca, 4 kierowca zatrzymany w dniu dzisiejszym przez naszych policjantów, tym razem funkcjonariuszy z posterunku policji w Strzałkowie. W Wólce kierował Volkswagenem Golfem i zawartość alkoholu w jego organizmie oscylowała w granicach 0,48 promila. I tak jak już zaznaczyłam, najbardziej dotkliwe myślę, że dla wszystkich będzie zatrzymanie prawa jazdy. Nie wyobrażam sobie osobiście nie mieć teraz prawa jazdy w obecnych warunkach naszych, gdzie to prawo jazdy jest potrzebne, żeby dojechać do pracy. Niestety ani właśnie ta możliwość, ani nieuchronność kary, bo to są dosyć dotkliwe kary, no nie wpływa tak na kierowców, żeby pomyśleli o tym, zanim wsiądą, zanim sprawdzą swoją trzeźwość, bo jest taka możliwość. Można kogoś poprosić, żeby podjechać tutaj do nas, do Słupcy na komendę, ale wiem, że na wielu stacjach paliw też są alkomaty, i tą trzeźwość radziłabym zawsze sprawdzić, bo możemy się czuć całkiem nieźle, Oczywiście będziemy wyspani, wypijemy kawę, jak to często kierowcy mówią, i czują się, że już mogą dalej jechać. Niestety zawartość alkoholu w organizmie wskazuje na to, że nie zawsze.
1: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Podczas długiego weekendu majowego zorganizowano tam m.in. rajd rowerowy. O szczegółach majówki opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
5: Za nami majówka w Strzałkowie. Ta majówka to przede wszystkim rajd rowerowy. Chciałbym pana poprosić o krótkie podsumowanie tego rajdu, jakim on się cieszył zainteresowaniem i jak to wszystko wyglądało w praktyce.
4: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Melo Radia, prosto ze Strzałkowa, garść doniesień naszych newsów związanych z majowym świętowaniem. Świętowaliśmy bardzo aktywnie, były turnieje sportowe i tak jak pan wspominał, rajd rowerowy, który Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował wspólnie z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 222 rowerzystów, którzy to poruszali się na trasie dość zróżnicowanej, jeżeli chodzi o trudności, to wyruszyliśmy ze Strzałkowa przez Wólkę, później kierowaliśmy się w stronę lasu Paruszewo, Skarboszewo, Bielawy i Strzałkowo. Trasa rajdu wiodła sprzed Ludowego Banku Spółdzielczego, natomiast meta zlokalizowana była w parku w Strzałkowie. Znakomicie podczas organizacji tego rajdu pomogli nam, jak zwykle, druhowie z OSP Krępkowo oraz panowie policjanci z posterunku policji w Strzałkowie. Mieliśmy podczas tego rajdu przygotowane koszulki, specjalne okolicznościowe rajdowe lampki rowerowe i grochówkę. Podczas pikniku zbieraliśmy też pieniądze na rzecz Magdy Rzeźnickiej. Jeżeli chodzi o turnieje, które były rozgrywane i 1 i 2 maja, głównie skoncentrowaliśmy się tym razem na piłce plażowej. Mieliśmy także ogromne zainteresowanie uczestników, którzy rozgrywali pasjonujące mecze, często dopingowani oczywiście przez rodziców czy kolegów. Sam 3 maja to po mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętej Doroty złożyliśmy kwiaty przy pomniku powstańców wielkopolskich i pomordowanych w walkach o wolną Polskę. Całość obchodów natomiast zakończył w naszej gminie 31. już Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. W Gokisie wystąpili między innymi młodzi ludzie przygotowani przez kapelmistrza orkiestry OSP Macieja Marciniaka oraz nasz chór kantata pod dyrekcją Mirosława Grzanki. To piękne uroczystości. Cieszymy się, że towarzyszyła im cudowna pogoda, tak więc dzięki temu wszyscy mieli okazję spokojnie chillować, spokojnie obchodzić te święta tak jak chcieli. Niektórzy aktywnie, sportowo, niektórzy uroczyście, a jeszcze niektórzy oczywiście na działeczkach.
1: Nasz rozmówca zdradził również, że w internecie rozpoczęły się zapisy do tegorocznej edycji biegu Strzałkowo Dobry Kierunek.
4: Dla aktywnych już zaczynamy przygotowania do naszego dnia, a właściwie dni Strzałkowa, które to będą miały miejsce w ostatni weekend czerwca. Ruszyły już zapisy do biegu głównego na 10 km. Mamy już zarejestrowanych niespełna 100 uczestników. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, koszulki okolicznościowe dla pierwszej setki, która zapisze się właśnie na ten rajd, także warto się pospieszyć. Warto w tych biegach uczestniczyć. W tej chwili zapisy to koszt 70 zł, w późniejszym czasie będzie 80 zł, natomiast w dniu zawodów 100 zł. Warto wystartować w biegu głównym, warto, jeżeli ktoś ma takie hobby, uczestniczyć w sportowej rywalizacji w kategorii Nordic Walking. Jeżeli chodzi o opłaty, to są one zniesione dla mieszkańców gminy Strzałkowo, ta opłata wynosi 0 zł.
1: Proszę powiedzieć, jak tutaj ta trasa tego biegu na dystansie 10 km przebiega?
4: No, będzie szczególna atrakcja, ponieważ już na pewno na koniec czerwca będziemy mieli oddaną bieżnię, tak więc właśnie start przewidziany jest na tej nowiutkiej bieżni. Będzie moc atrakcji, zapowiadają się te biegi w tym roku szczególnie atrakcyjnie. To będzie taki miejski maraton, przebiegać będzie po drogach naszego, po ulicach naszego, naszej miejscowości, tak więc miejscowi strzałkowianie będą dopingowali, będą częstowali na pewno biegaczy chłodną wodą. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, tak więc szczególnie warto rejestrować się i warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ tak jak mówiłem, koszulki znikają bardzo, bardzo szybko.
5: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
6: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy więc z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
5: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupce?
6: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
5: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
6: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkich zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
7: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
1: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
6: Prywatnie, jak każdy w klubie, mam stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
7: Dokładnie tak, jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
1: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
6: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa. Zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze nie tylko z Urzędem Miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami dobrze współkorolować i oby tak dalej.
7: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
6: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupackiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, wśród słupeckie środowisko.
1: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
6: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany przebiegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób, naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
1: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
7: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
1: którzy jeżdżą bezpiecznie.
7: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
1: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
6: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, więc każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie. Może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakam Z do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak mnie od strzała się pojawia, że 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze, są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
1: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
7: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
1: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
6: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w pięknie. Te 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobie reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
1: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

Melioracja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melioradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie.

0: wciąż. A ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolą. One się patrzą na stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Melo Radio. Čtvrtek.